0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Komunii w Kościele nie buduje się przez usztywnianie własnych stanowisk, lecz przez szukanie punktów spotkania w prawdzie, mówił papież Leon XIV w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. W Bazylice Watykańskiej papież pobłogosławił paliusze dla nowych metropolitów i przypomniał, że pasterz ma brać na ramiona powierzonych mu braci i siostry. Pasy z białej wełny otrzymali trzej polscy hierarchowie, kardynałowie Konrad Krajewski, Grzegorz Ryś oraz arcybiskup Andrzej Przybylski. Parafia w Otwinowie przeżywa 700-lecie swojego istnienia. W dniu odpustu ku czci patronów parafii świętych apostołów Piotra i Pawła uroczystej mszy świętej przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jesz. Licznie zgromadzeni parafianie podkreślali, że bardzo przeżywają uroczystości jubileuszowe.
3: Dziękujemy Bogu, żeśmy doczekali takich uroczystości przepięknych. Mamy piękną pogodę, przepiękne uroczystości.
4: Kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, czy czuć obecność tych świętych?
3: Bardzo. Kto chce, to odczuwa bardzo.
5: Przeżywamy bardzo, bardzo.
6: Po katoliczku.
7: To jest takie, coś się nie spotyka tak gęsto, że trzeba było czekać 700 lat na to. Nie jedno pokolenie już przeszło. Się cieszymy, że my doczekali.
5: Proboszcza też bardzo. Gospodarny, miły. Za to Bogu serdecznie dziękować.
2: Na kolejne dni zaplanowano m.in. wykład, wieczór poetycki, kino plenerowe i zabawę taneczną dla lokalnej społeczności. 70 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej zasiliło szeregi posługujących w diecezji tarnowskiej. Uroczyste błogosławieństwo odbyło się podczas mszy świętej w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Eucharystii przewodniczył biskup Stanisław Salaterski. Nadzwyczajni szafarzy Komunii Świętej przede wszystkim zanoszą Eucharystię osobom chorym i cierpiącym, które nie mogą uczestniczyć w kościele we mszy świętej.
8: Jakoś człowiek chce służyć. Służyłem w dzieciństwie. Byłem ministrantem, lektorem. Twierdziłem, że jestem niegodzien, ale ksiądz proboszcz upewnił mnie, że on też jest niegodzien, że jestem wielkim grzesznikiem, ale ksiądz proboszcz jednak upierał się, że nadaje się, więc zgodziłem się, przyjąłem. No i myślę, że chcę służyć teraz, tak jak służyłem w młodości. Żona się zgodziła przede wszystkim.
2: Mówił Tomasz Kokoszka z parafii Kobyle. Relacje i zdjęcia z tej uroczystości znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. W domu rekolekcyjnym Ojców Redemptorystów w Lubaszowej odbyły się rekolekcje dla dziewic i wdów konsekrowanych. To kobiety zaangażowane w życie swoich parafii i diecezji, które w swoje życie poświęciły Bogu i Kościołowi.
9: Uczestniczyłam w spotkaniu rekolekcyjnym dla dziewic konsekrowanych i wdów naszej diecezji. To był taki dobry, szczególny czas, żeby przyłożyć ucho do serca Pana Jezusa i umocnić się na dalsze posługiwanie, na bycie pomiędzy Wami, nami tutaj w naszej diecezji.
2: Mówiła Anna dziewica konsekrowana, wikariusz biskupi do spraw zakonnych, ojciec Ryszard Bożek podkreśla, że takie spotkania będą kontynuowane.
10: To była taka świetna okazja do tego, żeby spotkać się na wspólnej modlitwie, spotkać się ze Słowem Bożym, adorować Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, podzielić się swoimi doświadczeniami, tym, czym żyjemy, co przeżywamy, jak wygląda nasza codzienność. W ich rozmowach przekazano też informacje, że prawdopodobnie co roku będziemy chcieli takie rekolekcje przeżywać tutaj, w tym naszym ośrodku.
2: W rekolekcjach uczestniczyło 5 dziewic, 2 kandydatki do tego stanu oraz 6 wdów konsekrowanych. Już po raz czwarty w Łużnej odbył się Reset Serca, organizowane przez parafię świętego Marcina w Łużnej wydarzenie z kontynuacją międzydekanalnego spotkania młodych. Młodzi przyjechali do Łużnej z Zagórzan, Moszczenicy, Ropy czy Szalowej. Byli także goście spoza regionu. Wśród zabawy, śpiewu i świadectw każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Jakie były wrażenia uczestników?
11: Mi się bardzo podoba to spotkanie. Ja się bardzo zbliżam do Boga. Uwielbiam takie spotkania, bo mogę po prostu oddać się Bogu.
12: Myślę, że na pewno moja relacja z Bogiem się polepszy i że na pewno poznam wielu wartościowych ludzi.
13: Jest i sportowo, i religijnie, i ciekawie.
14: Są bardzo fajni ludzie, można się poznać, można przemyśleć swoją relację z Bogiem, z rodzicami i niektóre rzeczy, nad którymi się długo zastanawiałam, to można naprawić dzięki niektórym radom.
2: Zdjęcia z tego wydarzenia znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Zmarł świętej pamięci ksiądz Zygmunt Bochenek, emerytowany proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła i świętego Jakuba Apostoła w Brzesku. Msza święta żałobna w domu księży diecezji diecezji tarnowskiej imienia świętego Józefa w Tarnowie będzie celebrowana w środę o godzinie 9. Msza święta pogrzebowa będzie sprawowana w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła i świętego Jakuba w Brzesku w środę o godzinie 11, po czym ciało kapłana zostanie złożone na cmentarzu komunalnym w Brzesku. Ksiądz Zygmunt Bochenek urodził się 1 lipca 1934 roku w Ropczycach. Święcenie kapłańskie przyjął w 1957 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach Wielopole, Skrzyńskie, Czarny Potok oraz Mielec Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W 1969 roku podjął studia na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1972-1989 sprawował obowiązki referenta Wydziału Nauczania Religii Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz diecezjalnego wizytatora nauki religii, a także referenta Kurii Diecezjalnej do spraw młodzieży. W 1989 roku został mianowany proboszczem parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła i świętego Jakuba Apostoła w Brzesku. Po przejściu na emeryturę w 2004 roku pozostał w tejże parafii w charakterze rezydenta. Od 2022 roku mieszkał w domu księży diecezji tarnowskiej imienia świętego Józefa w Tarnowie. Zmarła świętej pamięci Janina Lis, mama księdza Pawła, proboszcza w Lubzinie. Pogrzeb świętej pamięci Janiny odbędzie się we wtorek. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11 w kościele parafialnym w Czarnej Sędziszowskiej.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Nastał poranek, słońce już wschodzi. Znów wołam do Ciebie, Panie. Strzeż mnie dziś od grzechu, oszczędź mi cierpienia. Pilnuj języka, bym kłótni nie wszczynał. Przed złudnym obrazem zasłaniaj me oczy. Niech moje serce będzie czyste i od gniewu wolne. W jedzeniu i piciu daj umiarkowanie. Porządliwość zmysłową trzymaj na uwięzi. A gdy dzień ku zachodowi się nachyli, pozwól, abym radością czystego sumienia Tobie, mojemu Bogu, wdzięcznie zaśpiewał. Ojcu naszemu na niebieskim tronie, Jego Synowi i Duchowi Świętemu będzie chwała teraz i na wieki.
2: Wszechmocny, wieczny Boże, pozwoliłeś mi ten dzień rozpocząć. Osłaniaj mnie dzisiaj mocą Twej dobroci. Strzeż mnie nie tylko od każdego grzechu, ale o coś więcej jeszcze Cię proszę. Pomóż mi myśleć, mówić i czynić to tylko, co Tobie się podoba. Duchu Boży, Święty Wietrze, nachylaj nas dobrze do Boga i ludzi. Jesteś nam potrzebny jak powietrze, którym oddychamy. Jesteś przyjaznym światłem, w którym ludzie stają się sobie nawzajem drodzy, mili i bliscy. Rozpalaj dziś w nas przyjaźń do wszystkiego, co żyje i radość ze wszystkiego, co dobre, w pełni Boże i w pełni ludzkie. Bądź w nas duchem miłości, radości i pokoju.
1: Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję za każdy nowy dzień i że wszystkie me troski Tobie powierzać mogę. Dziękuję za przyjaciół i za każdego człowieka i za wrogów największych, którym przebaczam. Za miejsce pracy dziękuję i za każdy drobiazg, co mi radość sprawia. Dziękuję za przykrości i za każde dobre słowo do mnie skierowane. Dziękuję za Twego słowa pouczenie i za Ducha Świętego, którym mnie umacniasz. I za to dziękuję, że wszystkich ludzi jak swe dzieci kochasz. Dziękuję za Twą dobroć, która nie ma granic. Dziękuję za to, że w Tobie ufność mogę pokładać.
2: Maryjo, Matko Jezusa, Nauczycielko pięknej miłości, w Twoim niepokalanym sercu składam moje serce pełne niedoskonałości. Oczyszczaj je, przemieniaj, upodabniaj do swojego. Tobie zawierzam ten dzień, oddaję Ci każdy mój krok, każdą chwilę, która dziś będzie moim udziałem. Prowadź mnie, ucz pięknej miłości, chroń przed pokusami świata, przed każdym złem. Spraw, abym uczył się od Ciebie pokornej miłości.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: kłamstwo, wierutne kłamstwo i statystyka. Jak powiedział Mark Twain, istnieją trzy rodzaje kłamstwa. Kłamstwo, wierutne kłamstwo i statystyka. Na marginesie mówi się, że 42,7% statystyk jest wyssanych z palca. Swoją drogą to zdumiewające, ile rzeczy skłonni jesteśmy uznawać za prawdę. Fikcja miesza się nam z faktami. Liczy się to, co przyciąga uwagę, dostarcza rozrywki. Weźmy taki film sprzed 10 lat, Kod Da Vinci. Sprawnie zrobiony, dobrze się go oglądało. Ale jak powiedział jego twórca, uprzedzając falę krytyki ze strony środowisk kościelnych, to przecież tylko fikcja. Idziemy przez życie, łykając mieszankę sensacyjnych newsów, faktów oraz przynęt rzuconych dla wysądowania naszej reakcji. Nieświadomie czy świadomie przetrawiamy to wszystko na coś, co nazywamy prawdą i tak postrzegamy świat. Ale gdy przyjdzie nam wydać ostatnie tchnienie, zastanawiam się, czy wtedy taka prawda będzie się dla nas liczyć. Jaką prawdę chcielibyśmy mieć wówczas w sercu? Może już dziś warto o tym pomyśleć?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie pierwszych męczenników Kościoła Rzymskiego. Z różnych i poważnych przyczyn Kościół, reformując kalendarz liturgiczny, wykreślił z niego wiele imion dawnych męczenników. Zamiast tego obchodzi się obecnie w dniu następującym po uroczystości świętego Piotra i Pawła święto pierwszych męczenników chrześcijańskich, którzy ponieśli śmierć w cyrku rzymskim w czasie prześladowań za panowania Nerona w roku 64. Cokolwiek było prawdziwą przyczyną pożaru, który wybuchł na Palatynie od strony wzgórza Celius i niszczył miasto przez 6 dni i 7 nocy, niegodziwy cesarz obciążył odpowiedzialnością za to chrześcijan. Większość z nich rekrutowała się spośród niewolników, wyzwoleńców i przybyszów z innych krain. Zastosowano wobec nich okrutne represje i bezlitosne prześladowania. Ofiary rzucano dzikim zwierzętom na pożarcie lub palono jak żywe pochodnie. Wywołało to w końcu oburzenie nawet wśród pogan, co stwierdził w swoich pismach Tacyt. Od roku 1923 święto męczenników chrześcijańskich było obchodzone 27 czerwca w Rzymie.
0: Kto słucha, nie błądzi.

Wtorek, 30, a zarazem ostatni dzień czerwca. O tej porze w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz wspominamy zmarłych kapłanów. W roku 2017 zmarł ksiądz Jan Chlebek, emerytowany proboszcz w Siennej. W roku 2020 ksiądz Czesław Łagus, emerytowany proboszcz w Gliniku, to diecezja rzeszowska. W roku 2024 ksiądz Jan Kaczmarczyk, misjonarz w Brazylii. Dusze zmarłych kapłanów polecajmy w dzisiejszych modlitwach Bożemu Miłosierdziu.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa, rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacji w innych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
1: Po reklamie.
5: 6.30, Jolanta Moździerz, zapraszam na wiadomości. Niepokojące informacje z terenu powiatu gorlickiego w rzece Ropa. Miały być widziane śnięte ryby oraz martwe raki. O powody takiej sytuacji pytaliśmy władze gminy. Temat wróci w wiadomościach o 7.00. Po ponad 9 godzinach zakończyło się przesłuchanie lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego w śledztwie dotyczącym Szpitala Południowego. Prokuratura ocenia, że zeznania były bardzo wartościowe i zapowiada kolejne czynności, w tym zabezpieczenie dodatkowej dokumentacji szpitala. Jan Olęcki.
6: Były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym po raz pierwszy szczegółowo odpowiadał na pytania śledczych. W ubiegłym tygodniu odmówił składania zeznań bez udziału pełnomocnika. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba przekazał, że protokół z dzisiejszego przesłuchania liczy 29 stron.
7: Pan doktor odpowiedział na wszystkie pytania, jakie zostały mu zadane. Prokuratorzy, którzy dokonywali przesłuchania, są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć.
6: Dzisiejsze informacje mają teraz zostać skonfrontowane z dokumentacją oraz zeznaniami kolejnych świadków.
7: Biorąc pod uwagę te dodatkowe informacje, które dziś zostały przekazane prokuratorom, widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i dokumentacji organizacyjnej ze Szpitala Południowego.
6: Prokuratura podkreśla, że nowe informacje wymagają jeszcze weryfikacji, ale już wpłynęły

0: na plan dalszego śledztwa.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Parafia w Otwinowie przeżywa 700-lecie swojego istnienia w dniu odpustu ku czci patronów parafii, świętych apostołów Piotra i Pawła. Uroczystej mszy świętej przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz. Przed mszą świętą biskup pobłogosławił ikony z wizerunkami świętych Piotra i Pawła przyniesione przez mieszkańców. Ich kult jest wciąż żywy w otwinowskiej wspólnocie. Biskup Andrzej Jerz w rozmowie z RDN Małopolska przypomniał, że mimo upływu 2000 lat święci apostołowie wciąż pozostają fundamentem Kościoła.
3: Ponad 2000 lat od wydarzeń związanych z osobą Jezusa Chrystusa i Jego apostołów, ale wydaje się, że tutaj nie ma tej przestrzeni czasowej. Święci cały czas oddziaływują także na nasze pokolenie, a dwa filary Kościoła, święty Piotr i święty Paweł, wciąż są dla nas podstawą życia, funkcjonowania Kościoła powszechnego i poszczególnych parafii, szczególnie parafii, która cieszy się 700-leciem istnienia. Dzięki nim cała tradycja Kościoła jest przekazywana w sukcesji apostolskiej aż do naszych czasów.
2: Z okazji jubileuszu 700-lecia parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Otwinowie zaplanowano też wydarzenia towarzyszące. Wczoraj wieczorem w świątyni zaśpiewała Eleni. Dziś będzie wykład historyczny, na kolejne dni zaplanowano wieczór literacki, kino plenerowe i zabawę taneczną dla lokalnej społeczności. Kolejny dzień i kolejne ostrzeżenia przed upałami. Dziś w Tarnowie i regionie tarnowskim termometry mogą pokazać około 33 stopni. W prognozach są też burze. Bardzo ważne jest regularne picie płynów, aby się nie odwodnić, przypomina dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny.
4: Wiele osób popełnia taki błąd, że pije naraz litr wody i potem przez ileś godzin nie pije w ogóle. To my wiemy o tym, że jeżeli bardzo szybko podamy płyny, to również one szybko bardzo zostaną wydalone, więc trzeba raczej zaplanować sobie regularne picie. Kolejna sprawa to warto pamiętać, że nie tylko woda sama jest tutaj istotna. Dobrze jest również, żeby do tej wody dodać odrobinę, nie wiem, elektrolitów, soli czy glukozy, czy jakiegoś soku z cytryny, żeby ten płyn był jeszcze też energetycznie wzbogacony.
2: Eksperci apelują również o rozważne korzystanie z kąpielisk, najlepiej strzeżonych, i niespożywanie alkoholu.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Wiem, że chcielibyście Państwo, abym miał lepsze wiadomości dotyczące aury, że się troszeczkę ochłodzi. No to są to całkiem dobre wiadomości, bo już to nie będzie 38 czy 40 stopni, ale okolice 33-34 kreski. Na razie jest komfortowa temperatura, 22-23 stopni pokazują termometry, ale niestety w ciągu dnia będzie tak upalnie, jak też słyszeliście Państwo w wiadomościach.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Dobre wiadomości są takie, że ominęły nas nawałnice, burze, które niosą za sobą też zniszczenia, a także zagrożenie życia. Więc jest dobrze, a ma być z każdym dniem lepiej. Od czwartku już ochłodzenie do 25 stopni.
3: RDN Małopolska 103,6 FM.
2: Ale jeszcze dzisiaj musimy zmierzyć się z upałami. Tak jeszcze może być jutro. No i tak jak wczoraj, też na dzisiaj meteorolodzy zapowiadają lokalne burze z piorunami. Jerzy Olszówka, witam bardzo serdecznie w ostatni dzień czerwca, 30 dzień tego miesiąca, na zegarach dobrze nastawionych 6.35, już prawie 36. Razem będziemy do godziny 11 w Retro Wtorek.

0: Reklama.
1: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
2: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Lider Tarnów, Bogumiłowice, ulica Mikołajowice 198.
4: Rusza sprzedaż biletów na 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia. Konkurs najlepszych polskich komedii w gwiazdorskich obsadach i niezwykłe wydarzenia towarzyszące już we wrześniu w Tarnowskim Teatrze. Bilety w kasie teatru lub online od 30 czerwca. Szczegóły na teatrtarnow.pl. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
6: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
7: W miarę spokojnie upłynęła noc na drogach w regionie. Bochnia, Brzesko, Dąbrowa Tarnowska, Tarnów. Cisza i spokój, informują oficerowie dyżurni. W Dębicy też w prawie spokojnie. W Żyrakowie zatrzymano jednego nietrzeźwo kierującego wczoraj w godzinach wieczornych. Policjanci i strażacy odnotowali też jedno zdarzenie na kolei. Na szczęście bez poszkodowanych. Otóż w Dębicy zapalił się jeden z wagonów. Strażacy stwierdzili podwyższoną temperaturę podwozia po tym, jak zostało zgłoszone, że pojawił się dym, zadymienie. Zapalił się silnik pod wagonem numer 11, pociąg relacji Chrubieszów Kraków. Była konieczność ewakuacji pasażerów, ale jak wspomniałem wcześniej, nikt nie doznał obrażeń. Lekkiemu zadymieniu uległ maszynista pociągu. Wyjeżdżamy teraz na ulicę Tarnowa. Z kolei z szyn przenosimy się na jezdnię. Tak, w Tarnowie ruch umiarkowany, bez większych kłopotów przejedziemy przez miasto. Lwowska płynnie Orkana, również na Słonecznej pusto, jedynie przy Starodąbrowskiej Alei Matki Bożej Fatimskiej więcej pojazdów, ale później już jak miniemy rondo, to Sitki i Słowackiego dojeżdżamy na Klikowską do kolejnego ronda. Szujskiego, Mościckiego tutaj także spokojnie, bez większych kłopotów, na ulicy Lwowskiej pusto, ruch umiarkowany na Narutowicza, Gumniska, Konarskiego również bez problemów. Płynnie przejeżdżamy także ulicą Krakowską do Koszyckiej, do Czerwonej i w stronę centrum Tarnowa także ruch niewielki. Podobnie też wygląda ulica Lwowska w Ładnej. Teraz jest troszeczkę więcej samochodów w kierunku centrum Tarnowa. Wszystkiego bezpiecznego i szerokiej drogi.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
6: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
7: Jest 14 minut do 7.00.

4:30 wstało słońce. Jak wygląda 4:30? No, praktycznie wszystkie okna pozamykane, mocno zasłonięte, dopiero później się otwierają po to, żeby później znowu się zamknąć przed upałem. No tak wygląda 4:30 przynajmniej dzisiaj. Imieniny obchodzą Lucyna, Władysław i Władysława. Wszystkiego dobrego od całego zespołu Radia RDN Małopolska. No ale wrócę do słońca, które będzie dzisiaj z nami do godziny 20:48 i będzie także mocno operować, czyli do zachodu słońca. Pozostało nam 13:58. Dzień liczy sobie 16:18 i jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8:13:49, a niestety już krótszy od najdłuższego dnia w roku o 4 minuty. Do jesieni zostało nam 85 dni. Od 100 lat czeka na list Irena Jarocka. 9 minut do godziny 7:00.

No i jeszcze można czekać. Irena Jarocka w Retro Wtorek w Radiu RDN Małopolska o poranku. Na zegarach teraz dobrze nastawionych dokładnie 7 minut do godziny 7. Dużo pogodnego nieba dzisiaj będzie. Mamy przysłowie na dziś takie, że czerwiec na maju zwykle się wzoruje. Jego pluchy, pogody często naśladuje. No wszystko wygląda, wskazuje na to, że jednak czerwiec przejdzie do historii jako ten najgorętszy miesiąc od wielu, wielu, wielu lat w Polsce. Dzisiaj do 33-34 stopni pokażą nam termometry. Goodbye Dance Band. Mamy wakacje i wakacyjne granie z Radiem RDN Małopolska. Nie tylko retro.

0: Dorado. Każdy ma gdzieś swoje i czeka. Z wiadomościami czeka też Jolanta Moździerz. Za chwilę.
1: RDN Małopolska 103,6 FM.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Bajon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187. Hyundai.
4: Witajcie w naszej bajce. Meluzyna, Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
1: Po reklamie.
7: Upały, ale też burze w tych wiadomościach ostrzegamy. Będziemy też w gminie Ropa, gdzie w rzece miały być widziane martwe raki i śnięte ryby. Głos w tej sprawie oddamy władzom gminy. Jutro rozpoczyna się wielki odpust tuchowski.
8: Będzie to też piękne doświadczenie zobaczyć właśnie w tej nowej odsłonie wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej.
7: Minęła siódma, Jolanta Moździerz, zapraszam. Śnięte ryby oraz martwe raki w rzece Ropa. Niepokojące informacje na ten temat docierają z terenu powiatu gorlickiego. Pomimo braku opadów, poziom wody w rzece, chociaż obniżony, jest jeszcze stabilny, potwierdza to wójt gminy Ropa Karol Górski. Samorządowiec nie ma informacji o martwych rakach, ale jak mówi, półmartwe ryby poniżej jego miejscowości zostały zaobserwowane.
9: W zaporze jest około połowy zasobu wodnego. Również przez rzekę przepływa odpowiednia ilość, także to życie biologiczne jest dobrze podtrzymywane. Jedynie ryby, słyszałem, że gdzieś tam poniżej Gorlic są w niektórych miejscach ściśnięte ryby, a to z powodu wysokiej temperatury i braku tlenu w wodzie.
7: Martwe pojedyncze sztuki raków szlachetnych miały być natomiast zaobserwowane w Ropie na terenie gminy Uście Gorlickie. Czy stan fauny w rzece to tylko skutek upałów, czy może nagłego zanieczyszczenia? Do sprawy będziemy wracać. Przez Polskę przechodzi fala upałów, którym towarzyszą intensywne burze i silny wiatr, który łamie gałęzie drzew. Dla wypoczywających nad wodą burze są dużym zagrożeniem, dlatego ratownicy radzą, by reagować odpowiednio wcześnie. Maciej Szefer.
10: Opady deszczu czy lekki wiatr podczas kąpieli w jeziorze czy przebywania na plaży nie są niczym niebezpiecznym. Zagrożenie stanowi front burzowy, mówi ratownik Bartłomiej Banachowicz.
11: Ponieważ możemy spodziewać się wyładowań atmosferycznych. Jak sami wiemy, woda ten prąd niestety przewodzi, a my będąc w wodzie niestety również możemy zostać porażeni.
10: Marek Frąckowiak z WOPR-u dodaje, że wybierając się nad wodę należy brać pod uwagę ostrzeżenia i śledzić sytuację na niebie.
12: Jak już widzimy nachodzące chmury, to nie czekajmy do pierwszego pioruna, nie czekajmy do pierwszego padu deszczu, no tylko jak już zrywa się ten wiatr, robi się ciemno, to udajmy się do samochodu, na przystanek komunikacji i wracajmy do domu.
10: Ratownicy przypominają, żeby podczas burz nie szukać schronienia pod drzewami.
7: W ciągu ostatniej doby w związku z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi strażacy interweniowali 1600 razy. Najwięcej wyjazdów było na południu Polski, w tym na Śląsku. Były uszkodzone dachy i zalane posesje. Burze są prognozowane dla Tarnowa i regionu tarnowskiego. Dziś po południu lokalnie burze mogą pojawiać się także jutro.
6: Z życia kościoła.
7: tysiące pielgrzymów znów przybędzie na Lipowe Wzgórze, gdzie znajduje się cudowny obraz Matki Bożej. Jutro rozpocznie się wielki odpust duchowski. Niedawno obraz wrócił do sanktuarium po renowacji, więc podczas odpustu będzie można zobaczyć odnowiony wizerunek Matki Bożej i Pana Jezusa.
8: Radość dla lokalnych mieszkańców, czcicieli Matki Bożej Tuchowskiej jest ogromna z tego, że już mamy cudowny wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej w sanktuarium. Myślę, że dla pielgrzymów licznych, którzy przybywają na Wielki Odpust Tuchowski, będzie to też piękne doświadczenie zobaczyć właśnie w tej nowej odsłonie wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej.
7: Mówi kustosz sanktuarium w Tuchowie ojciec Grzegorz Gut. Wielki Odpust Tuchowski pod hasłem Z Maryją nieśmy światu Chrystusa rozpocznie się 1 lipca o 18:00 pielgrzymką strażaków, policjantów i orkiestr dętych. W Radiu RDN Małopolskiej RDN Nowy Sącz będziemy transmitować mszę świętą odpustową 5 lipca o godzinie 15:00. Odpust Tuchowski potrwa do 9 lipca. Tego lata można zwiedzać ponad 50 obiektów na szlaku architektury drewnianej w Małopolsce. Do otwartych przez cały rok 8 budynków z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO dochodzą także pozostałe zabytki, w których dostępni są przewodnicy. To głównie kościoły i cerkwie, ale również obiekty świeckie, m.in. dwór drewniany w Świdniku, spichlerz dworski w Ryglicach czy Muzeum Biograficzne Władysława Orkana Orkanówka w Porębie Wielkiej.
13: Specyfika jest taka, że w okresie letnim one praktycznie są dostępne cały dzień, więc to jest duża życzliwość ze strony proboszczów, przewodników. No, jeżeli chodzi o obiekty UNESCO, to mamy przede wszystkim Powroźnik na terenie Sądecczyzny, ale wiele innych kościołów też będzie otwartych.
7: Mówi Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Obiekty można będzie lepiej poznać także w trakcie tegorocznego cyklu Muzyka Zaklęta w Drewnie. Pod koniec sierpnia koncerty odbywać będą się na terenie Beskidu Sądeckiego i Niskiego. Robert Lewandowski będzie piłkarzem Chicago Fire. Ten klub od kilku tygodni uchodził za najbardziej prawdopodobny wybór kapitana reprezentacji Polski. Teraz oficjalnie potwierdził pozyskanie piłkarza. Kontrakt ma obowiązywać przez 2 lata, a przez ostatnich kilka sezonów Polak reprezentował barwy Barcelony. Więcej informacji ze świata sportu na naszej antenie o 8:30.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Dzisiaj powinno być troszeczkę lżej. Wczoraj ani jednego ruchu powietrza nie odnotowaliśmy tutaj w Małopolsce, bo rzeczywiście duszno i przede wszystkim gorąco, upalnie. Nawet do 40 stopni dochodziły słupki rtęci. Mówimy o cieniu, bo w słońcu było nawet 50, proszę sobie wyobrazić. Teraz jest w Tarnowie 23 stopnie, więc jest jeszcze komfortowo. Jeżeli coś mamy do załatwienia na mieście, to lepiej to zrobić przed południem.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sześć i pół minuty po godzinie 7:00, Radio RDN Małopolska we wtorek 30 czerwca. Kolejną godzinę naszego spotkania otwiera Tina Turner.
4: Retro wtorek. Przeboje wszechczasów.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
6: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
5: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
4: To była autopromocja.

8 poranku w Radiu RDN Małopolska. Wczoraj, przedwczoraj, dawno, czyli coś z kalendarza historycznego, rok 1587, po śmierci króla Stefana Batorego w podwarszawskiej Woli rozpoczęła się wolna elekcja, w wyniku której nowym królem został Zygmunt III Waza. W 1929 roku w mauzoleum w Parku Strzeleckim w Tarnowie pochowano sprowadzone z Syrii prochy generała Józefa Bema. I w tym samym czasie odbyła się też pierwsza transmisja radiowa właśnie z Tarnowa z uroczystości sprowadzenia prochów. W 1937 roku w Londynie uruchomiono pierwszy na świecie numer alarmowy. Rok 1954, ostatnie dotychczas całkowite zaćmienie słońca widziane w Polsce. W roku 1957 założono Polski Związek Piłki Siatkowej, a w 1968 roku papież Paweł VI odczytał na placu Świętego Piotra wyznanie wiary ludu Bożego. W roku 1983, 30 czerwca, z linii montażowej FSM w Bielsku-Białej zjechała ostatnia syrena. Rok 1996 zaprzestano całkowicie eksploatacji złoża w kopalni soli w Wieliczce. Teraz urodzinowo, 30 czerwca w 1922 roku urodził się Miron Białoszewski, poeta, prozaik, dramatopisarz i aktor teatralny. Wypracował własny styl, w którym oprócz związków z dwudziestowieczną awangardą odnaleźć można przede wszystkim pogłębioną refleksję nad językiem. Dlatego określano go najczęściej mianem poety lingwistycznego. Zasłynął jako autor wielu wierszy, w tym niezapomnianej Karuzeli z Madonnami, a także Pamiętnika z Powstania Warszawskiego. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich twórców awangardowych minionego wieku. Zmarł w 1983 roku. 30 czerwca, czyli dokładnie dziś, swoje urodziny obchodzi Rafał Blechacz, pianista, zwycięzca 15. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w 2005 roku. Ten sukces otworzył mu drzwi do największych sal koncertowych świata. Artysta występuje w kraju i światowych metropoliach. Rok 1953, wtedy to urodził się Hal Lintz. W latach 1980-84 drugi gitarzysta grupy Dire Straits. Od zespołu odszedł w 1985 roku podczas nagrywania płyty Brothers in Arms. W związku z tym, że gitarzysta Hal Lintz odszedł, wszystkie partie gitarowe zostały nagrane przez Marka Knopflera, a sam krążek stał się popularny niemalże na całym świecie, bo było to pierwsze miejsce i w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Islandii. Mógłbym tutaj wymieniać i takie właśnie hity jak Money for Nothing pochodzą z tego albumu. Dire Straits, 18 minut po 7.00.

popularności płyt Brothers in Arms. DSC z nich świadczy fakt, że 31 sierpnia właśnie ten krążek dotarł do pierwszego miejsca na liście przebojów w Stanach Zjednoczonych. Utrzymało tę pozycję przez 9 tygodni, a single Money for Nothing, zilustrowany nowatorskim wideoklipem, został pierwszym singlem Dire Straits, który sprzedano w ilości ponad 1 000 000 egzemplarzy w samych tylko Stanach Zjednoczonych. A w Polsce w 2019 roku płyta uzyskała status złotej, a w 2023 roku platynowej. Loxa, a ona tańczy. 22 minuty po 7.

Byle niezbyt intensywnie, bo wysiłek fizyczny na takich, przy takich wysokich temperaturach nie jest wskazany, ostrzegają meteorolodzy. No i trzeba też pamiętać o tym, żeby uzupełniać płyny. Dzisiaj niestety kolejny gorący, upalny dzień, powyżej 30 stopni zobaczymy w Małopolsce. Na razie jest 25 stopni. No i też możliwe wyładowania atmosferyczne, czyli lepiej zostać w domu. Gotta go home i bonnie, a za chwilę więcej wiadomości o pogodzie.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
5: Już 5 lipca serce Małopolski zabije w rytmie tradycji. Zapraszamy na 24. Pogórzański Jarmark Artystów i Rękodzielników w Ciążkowicach. Startujemy o 14. Rękodzieło, zapomniane zawody, rodzinne warsztaty i występy kapel ludowych, które rozgrzeją Wasze ciała i dusze. Poznaj tradycyjne rzemiosło wikliniarskie i sztukę regionalną. Poczuj klimat kultury, która łączy pokolenia. 5 lipca, rynek w Ciążkowicach. Tu tradycja tętni życiem. Bądź z nami. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
6: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
0: Po reklamie.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Będzie gorąco, a gdzie najgoręcej? Na przykład w Rzeszowie, w Polsce południowo-wschodniej, Rzeszów 35-36 stopni, w Tarnowie 33-34 stopnie, w Zakopanem 32, kreski powyżej zera, Kielce 33 stopnie. No, na zachodzie kraju w Zielonej Górze, w okolicach Wrocławia także powyżej 30 stopni. Najchłodniej w Gdańsku, w Koszalinie, w Szczecinie. W Szczecinie nawet temperatura to tam będzie 15 stopni. Jeżeli nie dzisiaj, to jutro.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Także idą zmiany, no i chyba całe szczęście, bo było już zdecydowanie za gorąco. Także temperatura będzie spadać dzisiaj do 33, w Tarnowie jutro będzie to jeszcze 30 stopni, ale w czwartek już 25-27 kresek.
10: RDN Małopolska 103,6 FM.
9: I całkiem przyjemnie zapowiada się pierwszy lipiec, pierwszy weekend lipca, tak w

sobotę i w niedzielę to będzie 24-25 stopni bez opadów, więc można planować wyjazd nad morze. Ta noc do innych jest niepodobna. Manam.

0: Mija godzina za godziną, to jest 7:37 i pół minuty. I ta noc rzeczywiście była niepodobna do innych. Gdzieś można było zaobserwować na niebie truskawkowy księżyc, a tak nazywa się tradycyjnie czerwcową pełnię, pierwszą pełnię lata, która wchodzi naprzeciw słońca zaledwie kilka dni po przesileniu, gdy zmierzch nad horyzontem przeciąga się długo w letni wieczór. Taki księżyc przypomina taką kulę. No, jest chyba też czerwona, zresztą możecie sprawdzić to na naszej stronie internetowej rdn.pl. Na Facebooku sprawdźcie, tak, Facebook. Pokazujemy tam ten truskawkowy księżyc. A teraz gramy.
1: Retro Wtorek. Twoja muzyka.

0: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca, od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
1: Rusza sprzedaż biletów na 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia. Konkurs najlepszych polskich komedii w gwiazdorskich obsadach i niezwykłe wydarzenia towarzyszące już we wrześniu w Tarnowskim Teatrze. Bilety w kasie teatru lub online od 30 czerwca. Szczegóły na teatr.tarnow.pl. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
4: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
5: Jedziemy teraz ze wschodu na zachód. Od Rzeszowa zmierzamy do ulicy Lwowskiej Alei Jana Pawła II. Tutaj dojedziemy bez większych kłopotów. Na tym odcinku niewiele aut, chociaż przy Orkana jest troszeczkę więcej samochodów. Na Alei Jana Pawła II spokojnie, Słoneczną, Śliskiej i Słowackiego dojeżdżamy do ulicy Klikowskiej. Na Klikowskiej w stronę centrum Tarnowa jest ruch wzmożony. Teraz Gumniska Dąbrowskiego. Tutaj no tradycyjnie jest więcej samochodów na tym skrzyżowaniu, ale kiedy już miniemy ulicę Konarskiego, będziemy jechać już za Tuchowską, to już płynnie powinniśmy dotrzeć do ulicy Krakowskiej. I w drugą stronę jest analogiczna sytuacja, również płynnie dojeżdżamy do Tuchowskiej i tutaj ciasno robi się przy ulicy Gumnickiej na Konarskiego. Krakowska przy Warsztatowej płynnie, na Koszyckiej teraz przy Krakowskiej jest więcej samochodów. Szujskiego, Mościckiego płynnie, przy Czerwonych Klonów więcej jest samochodów. Od Witosa Ronda Solidarności w kierunku Czerwonych Klonów w Mościcach zrobiło się ciasno. Na Elektrycznej przy Klikowskiej też ruch jest teraz troszeczkę większy, a było niespokojna tutaj jest. Spokojnie, zachowajcie ostrożność i wszystkiego bezpiecznego Wam życzymy. Róbcie przerwy, pijcie dużo wody mineralnej i pamiętajcie, że jeżeli na zewnątrz jest 30 stopni, a tyle może dzisiaj być, wnętrze zaparkowanego w pełnym słońcu samochodu działa jak szklarnia. Po kilkunastu, no może 20 minutach temperatura może wzrosnąć nawet do 50 stopni, a po godzinie osiągnąć 60-70 stopni. Pamiętajcie o tym. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
4: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
5: Można jeszcze dodać, że poszczególne elementy, deska rozdzielcza, kierownica, fotele, lewarek rozgrzewają się w tym czasie nawet do 80 stopni Celsjusza, więc można się poparzyć i chyba nikomu nie trzeba przypominać, mówić o tym, że pozostawienie zwierząt, tym bardziej dzieci w takim nagrzanym samochodzie grozi poważnymi, no, nawet śmiercią. I o tym trzeba pamiętać.

Nie, Sharp Sharp Funk przed ósmą, Share w Radiu RDN Małopolska. Punktualnie o 8 wiadomości przedstawi Jolanta Moździerz z kraju i ze świata, a po godzinie 8 gościem porannego programu będzie burmistrz Żabna Tomasz Szynkiewski. Zostańcie z nami. Jak wygląda ten nasz cudowny świat? O tym oddział zamknięty.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
2: Dziewięć godzin trwało przesłuchanie lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Na basenach musimy myśleć o bezpieczeństwie swoim i innych. Alarmują ratownicy i mówią o wciąż powtarzających się błędach.
3: Zjeżdżanie w kilka osób, zatrzymywanie się na zjeżdżalni.
2: Radio RDN na nowej częstotliwości. Lepiej słychać nas w Bochni. Minęła ósma, Jolanta Moździerz. Zapraszam. Wczoraj po ponad 9 godzinach zakończyło się przesłuchanie lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego w śledztwie dotyczącym Szpitala Południowego. Lekarz odpowiedział na wszystkie pytania. Jan Olęcki.
4: Przed tygodniem świadek odmówił składania zeznań bez udziału pełnomocnika. Tym razem odpowiadał na wszystkie pytania, a sporządzony po zakończeniu czynności protokół liczy 29 stron.
5: Nasza ciekawość została zaspokojona. Wiemy, co dalej należy robić. Otwierają nam się dodatkowe kwestie, jeśli chodzi o zabezpieczanie nowych dokumentów, nowe przesłuchania i na tym etapie myślę, że to jest wszystko.
4: Mówił prokurator Piotr Skiba. Po wyjściu z prokuratury pełnomocnik lekarza, radca prawny Tomasz Jędrasiak, nie ujawnił treści zeznań. Potwierdził jednak, że świadek złożył obszerne wyjaśnienia.
6: Nie mogę żadnych informacji udzielić, no ale sam fakt, że wychodzimy po ponad 9 godzinach, no chyba można się domyśleć tak, że dość obszerne zeznania pan doktor złożył.
4: Prokuratura zapowiada teraz analizę zeznań i ich konfrontację z zabezpieczoną dokumentacją oraz relacjami kolejnych świadków.
2: Gmina Grybów chce wybudować salę gimnastyczną w Wyskitnej. Samorząd stara się o pozwolenie na budowę i dofinansowanie, bez czego inwestycja nie będzie możliwa. W tej miejscowości to już ostatnia szkoła tego samorządu, która nie ma jeszcze zaplecza sportowego tego typu dla uczniów, podkreśla wójt Jacek Migacz.
7: Założyłem sobie jako takie zadanie i można powiedzieć cel, że każda szkoła w naszej gminie będzie miała salę sportową i nie ma różnicy pomiędzy dużą miejscowością a małą miejscowością. Nie różnicujemy mieszkańców, wszystkich traktujemy jednakowo i z równym priorytetem w miarę posiadanych środków i możliwości technicznych, posiadania gruntów, całej procedury zaprojektowania, uzyskania pozwoleń.
2: Dokumenty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę zostały już złożone, wnioski o dofinansowanie rządowe również. Wójt szacuje, że inwestycja w Wyskitnej to koszt rzędu 5-7 milionów złotych. Jeśli uda się pozyskać dofinansowanie i załatwić formalności, sala gimnastyczna może powstać w ciągu 2 lat.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Choć największa fala upałów jest już za nami, to nie oznacza końca niebezpiecznej pogody. Klimatolodzy ostrzegają, że zgromadzona nad Polską energia nadal będzie napędzać gwałtowne burze. Lokalnie mogą pojawiać się też ulewne deszcze, grad i bardzo silny wiatr. Profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu tłumaczy, że po rekordowych temperaturach atmosfera wciąż jest pełna energii sprzyjającej gwałtownym zjawiskom.
9: Trzeba pamiętać, że te zjawiska są tak dynamiczne, dlatego że energia zgromadzona w powietrzu jest olbrzymia. Emanacją tej ilości energii jest oczywiście temperatura. Za nami rekord temperatury, natomiast powietrze o temperaturze 33 stopni to jest naprawdę duża ilość energii, która może być wykorzystana na formowanie się takich zjawisk bardzo gwałtownych.
2: Synoptycy apelują o śledzenie ostrzeżeń pogodowych. Nawet krótkotrwałe burze mogą przynieść intensywne opady, podtopienie i niszczące porywy wiatru. Burze są w prognozach pogody dla regionu na dzisiejsze popołudnie. Szczególnie w upalne dni oblegane są kąpieliska. Tylko w ciągu ostatniego weekendu z letniego basenu w Tarnowie-Mościcach skorzystało 6,5 tysiąca osób. Nad bezpieczeństwem wypoczywających w basenach czuwają ratownicy, którzy zwracają uwagę, że podczas zabawy nie można zapomnieć o ostrożności. Jak przyznaje ratownik Kamil, często zdarza się im korzystać z gwizdka, przy pomocy którego upominają osoby zachowujące się nieodpowiedzialnie.
3: Za skakanie do wody, nawet na nogi, na główkę przede wszystkim, za zjeżdżanie w kilka osób, za zatrzymywanie się na zjeżdżalni, zabieganie nawet czasem. Jak są jakieś skoki do wody, no to ktoś może rozwalić sobie głowę albo złamać kręgosłup. Jak zjeżdżają zjeżdżalni w kilka osób, no to mieliśmy nawet przypadek, że rozcięli sobie tutaj głowę albo brodę. No i trzeba było zabezpieczyć to i odesłać do szpitala na szycie.
2: Letni park wodny w Mościcach przy ulicy Traugutta jest czynny przez cały tydzień od godziny 9 do 19. A ja przypomnę, że tylko w niedzielę życie w wodzie w Polsce straciło 17 osób. 97 MHz to nowa częstotliwość Radia RDN Małopolska dla Bochni i okolic. Dotychczas ten teren był mocno niedostępny dla naszych słuchaczy przez różne trudności techniczne. Biskup Tarnowski Andrzej Gierz podkreśla, że diecezjalna rozgłośnia zyskuje nowe możliwości ewangelizacyjne i informacyjne.
0: Bardzo się cieszę, że bardzo cenne miejsce, nie tylko geograficzne i kulturowe, ale religijne środowisko Bochni i okolic będzie mogło uczestniczyć w działaniach tej naszej wspaniałej instytucji, jaką jest RDN. Wzgórza niemal rzymskie Bochni powodowały, że ten sygnał nie docierał z przekaźników, które mieliśmy dotychczas. Nowy, usytuowany na jednym ze wzgórz bocheńskich, pozwala dotrzeć z sygnałem, z informacją, z formacją już do wszystkich obywateli miasta Bochni i okolic.
2: Dzięki nowej stacji nadawczej mieszkańcy Bochni oraz okolicznych miejscowości zyskują stabilny i czysty dostęp do programów religijnych, społecznych oraz informacyjnych naszej rozgłośni. O godzinie 8.10 poranna rozmowa Słowo za Słowo. Gościem RDN Małopolska będzie burmistrz Żabna Tomasz Kijowski. Gościem w studiu RDN Nowy Sącz będzie burmistrz Grybowa Paweł Fyda.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: W Bochni teraz 24 stopnie, w Tarnowie 25, podobnie jest w Dąbrowie Tarnowskiej. No i w regionie podobne wskazania temperatur. W każdym razie kolejny dzień upałów, ale już te upały nie będą tak dokuczliwe jak wczorajsze. Dzisiaj powinno być 33-34 na termometrach, no i możliwe wyładowania atmosferyczne po południu, burze z piorunami i częściowe zachmurzenie w nocy i w nocy 21 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Do zachodu słońca ile nam pozostało? 12 godzin 41 minut. Słońce zajdzie dzisiaj o godzinie 20.48. Na liście świętujących Lucyna, Władysław i Władysława. Wszystkiego najlepszego od całego zespołu Radia RDM Małopolska.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
7: Radiowe kino plenerowe.
6: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
0: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
10: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
9: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
8: To była autopromocja.
11: To już 13 minut po 8 w radiowym studiu są Ewa Biedroń i gość porannego programu.
8: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
12: Witamy słuchacze, witam naszego gościa, burmistrz Żabna, Tomasz Kijawski. Dzień dobry Państwu. Uf, jak gorąco. Lubi Pan upały, czy niekoniecznie? Jaki Pan ma sposób na wysokie temperatury?
13: Lubię każdą porę roku, nie przeszkadzają mi upały, nie przeszkadzają mi duże mrozy, głębokie śniegi. O dziwo, nawet lubię odśnieżać.
12: U nas przyjemnie, mamy klimatyzację. Tak. Ekstremalnie wysokie temperatury, znaczny wzrost poboru wody z sieci wodociągowej i w okolicznych miejscowościach naszego regionu występują problemy z wodą. Brzesko, Lisia Góra, chociażby wymienię, gmina Wojnicz. Jak to wygląda na terenie gminy Żabno?
13: My jesteśmy gminą, która zaopatrywana jest z dwóch stacji uzdatniania wody. Południowa część naszej gminy, za dostarczenie południowej części naszej gminy odpowiada ujęcie wody w Łęgu, a północna część naszej gminy mamy ujęcia w Żabnie, w Gorzycach i tam nas pełni te ujęcia zaspokajają, dodatkowo nawet sprzedajemy tę wodę. Natomiast tutaj ujęcie w Łęgu jest takim starszą stacją uzdatniania wody i my jesteśmy wspólnym związkiem między gminą z Lisią Górą i wiem, że jak przychodzą piątkowe i sobotnie popołudnia, to może brakować.
12: I tak było właśnie w ostatnich dniach na terenie gminy Lisia Góra i były te apele do mieszkańców miejscowości Łęk Tarnowski, Ilkowice, Bobrowniki Wielkie o racjonalne korzystanie z wody. Ludzie w mediach społecznościowych piszą, no tak, samorządowcy tłumaczą się, że napełniamy baseny, ale to chyba było po 2 dniach upałów, wystąpiły te problemy. No ludzie mają prawo być zdenerwowani przy tak wysokich temperaturach.
13: Oczywiście, że mają prawo, ale naprawdę wzrost poboru wody, jeżeli chodzi o piątkowe i sobotnie wieczory, jest diametralny, bo jest znacznie skokowo się zwiększa i jest to z tym związane. Musimy zdawać sprawę z tego też, że jak będziemy więcej tu pobierać, to komuś tam może braknąć. Natomiast robimy wszystko, żeby z tym problemem się uporać i myślę, że za 2 lata będziemy mieć już spokój.
12: Bo wystartowała przełomowa inwestycja dla mieszkańców gminy Żabno i Lisia Góra, tak piszecie na swojej stronie internetowej. Co to za inwestycja?
13: No właśnie w ramach Związku Międzygminnego do spraw zaopatrzenia wody Żabna i Lisiej Góry budujemy 2 stacje uzdatniania wody, jedną w Niedomicach, a drugą w Starych Żukowicach. Oprócz tej stacji budujemy 5 studni ujęć wody, gdzie będziemy pobierać surową wodę, a następnie dostarczona do stacji uzyska parametry, które pozwolą potem przesyłać już bezpośrednio do mieszkańców. I żeby ona była po prostu zdatna do spożycia, jak to mówimy, z kranu, żeby można pić kranówkę w takich parametrach, to woda ma być, w ilościach, które nas w pełni zabezpieczą.
12: I nie będzie takich sytuacji jak teraz, że
13: nie będzie, bo Lisia Góra będzie miała swoje ujęcie w Starych Żukowicach. My się zabezpieczymy tu południową część naszej gminy z ujęcia w Niedomicach i w pełni nas to, jeżeli chodzi o pobór wody, w pełni nas to zabezpieczy.
12: To pieniądze, no miliony, 9,5 miliona, tak, z Polskiego Ładu, tak. I także wkład własny gmin. Finał prac?
13: To jest 9,5 miliona, to jest na jedno ujęcie, na jedną stację uzdatniania wody. Razem ta inwestycja jest w granicach 16 milionów. Także jest to duża inwestycja. W przyszłym roku planujemy ukończyć tę inwestycję.
12: W temacie inwestycji, skoro jesteśmy, budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Siedliszowicach, także bardzo ważna i potrzebna inwestycja, to z myślą o ludziach starszych. Na jakim etapie jesteście?
13: Jesteśmy już, prace budowlane zostały zakończone, jesteśmy po wszystkich odbiorach, to jesteśmy na etapie procedury przetargowej, jeżeli chodzi o meble i wyposażenie. Jak wyposażymy ten budynek, będziemy chcieli zrobić takie 2 dni otwarte, żeby pokazać mieszkańcom, jak to wygląda, bo mieszkańcy chodzili tam do tej szkoły, że tak powiem, i są zainteresowani, na co żeśmy to zaadaptowali. Następnie przystąpimy do wyłonienia kierownika i kadry opiekuńczej tego ośrodka. Potem będziemy ogłaszać nabory.
12: I kto będzie mógł z tego korzystać?
13: 12 osób na opiekę całodobową, 8 osób na opiekę dzienną, tak zwane 8 godzin i rozpoczynamy pracę od 1 stycznia 2027.
12: Będziemy oczywiście o tym informować. Przez chwilę porozmawiajmy o tym, co wczoraj w Otwinowie się wydarzyło. Byliśmy tam także z mikrofonem. Pan również jako gospodarz gminy uczestniczył w tych wielkich uroczystościach.
13: Tak, odbyła się wczoraj msza. Piękny jubileusz 700-lecia parafii. Skąd to 700-lecie? To są od pierwszych zapisków, jakie pojawiły się. Ktoś kiedyś zanotował, że parafia Otwinów oddała jakby święto pietrze w tym roku i to jest właśnie pierwsza zapiska o tej parafii. 700 lat tej parafii świętowało całe sołectwo, wioski dookoła z księdzem.
12: Bardzo ładne zdjęcie sobie zrobiliście wspólne, to dla kolejnych pokoleń będą oglądać.
13: To już drugie takie zdjęcie, bo 5 lat temu też zostało takie wykonane. Sołtys tej miejscowości, pan Kamil Nowak, jest bardzo młodym, prężnym człowiekiem, prężnym sołtysem, także dbał o takie szczegóły. Ale impreza też piękna, z piękną oprawą. Zapraszam Państwa, jeżeli ktoś był kiedyś przejazdem. Ten kościół w Otwinu jest perełką, można powiedzieć, Powisza Dąbrowskiego. Zresztą sam, ja może tak nie znam wiele kościołów, ale ksiądz biskup Jerzy na pewno to zna i sam mówił, że to jest jeden z piękniejszych kościołów. Piękne, stare, drewniane, rzeźbione ołtarze w nawach, w nawie głównej, w nawach bocznych, także warto podjechać i zobaczyć.
12: I wczoraj w tym kościele był koncert Eleni.
13: I Eleni o 19 dawała koncert z zespołem.
12: Dużo było ludzi?
13: Kościół pękał szwach, mimo upałów, mimo takiej pogody, która może nie zachęcała do tego, ale naprawdę było bardzo, bardzo dużo ludzi i bardzo duże zainteresowanie.
12: I właściwie to codziennie teraz, w tych dniach, coś w Otwinowie będzie się działo.
13: Tak, to zorganizowali właśnie sołectwo i ksiądz proboszcz, dzisiaj są odczyty historyczne. Jutro są jakieś gry i zabawy, w piątek i sobotę integracja taka wiejska, bo wczoraj
12: kino,
13: było tak bardziej duchowo,
12: plenerowe,
13: kino plenerowe.
12: Zabawa taneczna.
13: Zabawa taneczna.
12: Bo wakacje przecież, ludzie chcą takich spotkań, zresztą u was też i z okazji Dnia Dziecka były wydarzenia i będą wakacyjne wydarzenia. To teraz o tym myślę, że będą teraz mieszkańcy słuchać, co ciekawego będzie się w wakacje działo.
13: No to w Łęku mamy, w Otwinowie mamy codziennie wieczorem coś się dzieje. W sobotę jest w Łęgu na stadionie piknik rodzinny, rozpoczęcie lata, także też bardzo dużo atrakcji. W niedzielę zapraszamy do nas na rynek, do Żabna. Forum Rozwoju Żabna, stowarzyszenie organizuje piknik ekologiczny. Też bardzo duże wydarzenie. Strefa będzie dietetyczna, strefa zdrowia, strefa rozrywki. Dla każdego coś miłego. Zapraszamy od godziny 13 do późnego wieczora.
12: A wakacje to praca w szkołach?
13: Tak, praca w szkołach, remontujemy. Bardzo duży remont mamy w Niedomicach, praktycznie remontujemy wszystko. Myśmy uzyskali tam pieniążki na dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami, ale jak już żeśmy to zaczęli wykonywać, okazało się, że musimy wiele innych rzeczy zrobić i już robimy całą szkołę, salę sportową, remontujemy boiska, także bardzo gruba inwestycja za 9 milionów. Przyznam się, że staraliśmy się od jakiegoś czasu, żeby odzyskać pieniądze, które kiedyś zostały nam zabrane niesłusznie, w wysokości prawie 2 milionów. No tak to niestety funkcjonuje, że jak jakiś ktoś zbankrutuje na terenie gminy, to płaci za niego gmina. Udało nam się, jesteśmy na ostatniej prostej, żeby te pieniążki odzyskać i te pieniądze właśnie chcemy włożyć w szkołę w Niedomicach, żeby już od września czy od października dzieci przyszły do całkiem nowej szkoły.
12: Obywatel pyta teraz z tego cyklu, bo nawet na pana profilu facebookowym takie pytanie się pojawiło, zresztą pytań jest więcej. Co z dyżurami wakacyjnymi w przedszkolach na terenie gminy Żabno? Podczas dyżurów w przedszkolu nr 1 w Łęgu Tarnowskim miejsca zostały przeznaczone dla dzieci uczestniczących właśnie z tej placówki. Co z innymi dziećmi, chociażby z drugiego przedszkola w Łęgu numer 2?
13: Mamy tak jak co roku, zabezpieczamy dla każdego dziecka jednomiesięczny pobyt w przedszkolu. Drugi miesiąc przeznaczony jest na remonty, na modernizację. Oczywiście pracownicy przedszkoli też mają swoje prawa urlopowe, muszą te urlopy odebrać. Także każde dziecko ma zabezpieczone jeden miesiąc opieki.
12: Mamy w jednym szkole przedszkola,
13: w drugim, mamy dwa przedszkola w Łęgu. W lipcu jest dyżur w jednym przedszkolu, w sierpniu w drugim przedszkolu. W lipcu też jest przedszkole Żabnie dyżuruje,
12: Ale te problemy wystąpiły, bo tutaj nawet takie informacje chciałam je zweryfikować. Według zgłoszeń mieszkańców podobna sytuacja nie występowała w poprzednich latach i gdyby ludzie wiedzieli o takiej sytuacji, to inaczej by te urlopy sobie poukładali. Niektóre osoby były zaskoczone, no i dopytują także radnych, co teraz, czy są możliwe dodatkowe grupy.
13: Tak jak powiedziałem, zabezpieczamy każdemu miesięczny pobyt w przedszkolu, czyli dyżur jednomiesięczny. Drugi miesiąc, no rodzice, no też musimy z dzieci wychowywać, musimy zabrać dzieci na wakacje, musimy z dziećmi troszkę pomieszkać. To jest czas na to, żeby się właśnie razem przebywać i nie wiem, no, wspólnie wyjeżdżać, wspólnie spędzać czas wolny.
12: Opiekunki i babcie.
13: Zresztą,
12: tak jak pan tutaj sugeruje, w tym momencie tak to wygląda. To jeszcze o kolejnych inwestycjach porozmawiajmy. Między innymi tak zielono się zrobi na Dni Żabna, tak? Na rynku. Jak te prace przebiegają?
13: Tak, prace przebiegają, można powiedzieć, planowo. Jakby nie to, że te temperatury, które tam mocno dają się w znaki firmie, która to wykonuje, ale już po tych najcięższych pracach jesteśmy, czyli już założone są siatki na krety, założone jest elektroniczne nawadnianie, nawieziona nowa ziemia, także już są teraz już są nowe nasadzenia i wysiana trawa, także czekam już tylko, żeby się zazieleniło i będziemy się cieszyć z tego, że to będzie ładnie wyglądać.
12: Na Dni Żabna, tak?
13: Na Dni Żabna liczymy, że już tak
12: kiedy
13: będzie.
12: Kiedy te Dni Żabna się odbędą?
13: Dni Żabna mamy 1-2 sierpień, sobota, niedziela, także myślimy, że za miesiąc już się zazieleni.
12: Jak prace na drogach przebiegają? Gdzie one są? Gdzie będą?
13: W ostatnim czasie wykonaliśmy już w Żabnie nową drogę, ulica Szpitalna. Wykonaliśmy drogę w Otwinowie nową do ośrodka zdrowia. Teraz jesteśmy już po procedurach przetargowych i w zasadzie już czekamy tylko na wejście w teren. Robimy nową drogę w Krzyżowie, drogę Dąbrowskiego w Łęgu. Będziemy robić drogę w Sieradzy, będziemy robić drogę drugą w Łęgu, już jest w trakcie wykonywania droga Witosa Bis, taka droga do przedszkola, także na drogach też dużo robimy i cały czas coś się dzieje.
12: A mieszkańcy dopytują, co z budową ścieżek rowerowych?
13: Ścieżki rowerowe to, szanowni państwo, jesteśmy na etapie takim, że jesteśmy formalnej pierwszej ocenie i teraz czekamy na rozstrzygnięcie w Urzędzie Marszałkowskim. Tam żeśmy troszkę utknęli. Kwestia się rozbija o parametry tych ścieżek, które parametry nośne tych ścieżek, które mają być wykonane. Myśmy chcieli je wykonać w troszkę lepszym standardzie, twardsze, na większej nośności. Urząd Marszałkowski ma co do tego pewne wątpliwości, że ścieżki rowerowe nie muszą mieć takich standardów, a co za tym mogą być wykonane taniej. W związku z tym pewnie się będziemy musieli do tego przychylić i nawet w środę udajemy się do Urzędu Marszałkowskiego, żeby te rzeczy powyjaśniać i jeżeli nam się uda przerknąć ten etap, to wchodzimy już w kolejny do realizacji już na zasadzie zaprojektuj, wybuduj.
12: A co z remontami domów ludowych w Wilkowicach i w Gorzycach?
13: Podobna sytuacja jak ze ścieżkami rowerowymi. Jesteśmy po ocenie, mamy przyznane pieniążki i teraz już tylko ostatnie formalne zgody i uzgodnienia, gdzie, co trzeba zrobić, czy to są rzeczy konieczne, takie rzeczy się trzeba wytłumaczyć. Remontujemy dom ludowy w Gorzycach, remontujemy dom ludowy w Ilkowicach, ale remontujemy też dom ludowy z własnych środków w miejscowości Kłysz, w wiosce Kłysz, która też jest właśnie nieopodal Gorzyc, także tam też inwestujemy w te rzeczy.
12: Dzieje się, a to czas wakacji. Jest satysfakcja po ostatniej sesji, po sesji wotum zaufania, absolutorium pan otrzymał.
13: Tak, tak, pewnie, że jest duża satysfakcja, bo to jest ważne, jeżeli wszyscy doceniają to, co robimy. Ja nie mówię, bo to jest, jak powiedziałem na sesji, tam absolutorium dla burmistrza, ale to jest dla całego zespołu, w którym pracujemy, bo pracujemy w dużym zespole i cieszę się, że wszyscy idziemy w jednym kierunku. Staramy się tak robić, aby równomiernie tą gminę rozwijać, w każdej miejscowości coś robić, gdzieś coś dokładać, dzięki w jednym roku to drugim, tak żeby właśnie potem radni

0: Reklama.
1: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor. Legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megica. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczny Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Bajon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
0: Po reklamie.
5: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
6: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Robert Lewandowski został piłkarzem Chicago Fire, poinformował oficjalnie w poniedziałek amerykański klub piłkarski Major League Soccer. O szczegółach Jan Pachlowski.
7: Klub z Chicago od grudnia usilnie zabiegał o pozyskanie polskiego piłkarza. Pozyskaliśmy światową ikonę futbolu i najlepszego strzelca w historii reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego, brzmi oficjalny komunikat. Tomasz Drążek, który z ramienia PZPN zajmuje się w Chicago wyszukiwaniem zawodników o polskich korzeniach, podkreśla, jak szczególnie jest to ważne wydarzenie.
8: Każdy na tym skorzysta, bo nie możemy tylko patrzeć na piłkę nożną, ale na cały status naszego tutaj polonijnego społeczeństwa.
7: Kontrakt Roberta Lewandowskiego ma opiewać na kwotę 20 milionów dolarów.
6: Dodajmy, że to 20 milionów dolarów rocznie, a więcej w tej lidze zarabia tylko Lionel Messi. Kontrakt polskiego napastnika z Chicago Fire obowiązuje do 2028 roku. Paragwaj i Maroko awansowały do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Drużyna z Ameryki Południowej w Bostonie pokonała po rzutach karnych Niemcy 4-3. Maroko także rozstrzygnęło swoje spotkanie w rzutach karnych. Te zakończyły się porażką Holendrów 2-3. O ćwierćfinał 4 lipca Paragwaj zagra z lepszym z pary Francja-Szwecja, a Maroko zmierzy się tego samego dnia z reprezentacją Kanady, jednego z organizatorów mundialu. W ciągu ostatniego weekendu z letniego basenu w Tarnowie-Mościcach skorzystało 6,5 tysiąca osób. Także w poniedziałek kolejka do kasy ustawiała się od razu po otwarciu basenu. Najchętniej z wodnej rozrywki korzystają uczniowie, którzy świętują pierwsze dni wakacji. Pojawiają się również całe rodziny.
9: Ja byłam 2 razy, no ale to dopiero w sumie sezon rozpoczęty. No dzieci uwielbiają wodę, wszyscy uwielbiają wodę, no ale dzieci tym bardziej. Także bardzo, bardzo fajnie.
10: Z jakich atrakcji najchętniej tu korzystacie?
9: No z wody, z tych wszystkich tutaj, mamy akurat z dzieci.

0: Więc tutaj te dzieci, no to tego basenu dla dzieci, no to tutaj jest tych i same te zwierzaczki, zwierzdżalnia i te natryski, więc różnorodność jest.
1: No korzystamy zazwyczaj w wakacje, jeżeli chodzi o czas letni, bo jest fajnie, można sobie wypocząć i miło spędzić czas z przyjaciółmi.
2: Z jakich atrakcji najchętniej korzystacie tu?
1: Ze zwierzalni.
3: Czerwonej.
4: Dla uczniów tarnowskich szkół TOSiR przygotował specjalne wakacyjne promocje. We wtorki za okazaniem legitymacji uczniowskiej można wejść na obiekt za 5 zł. Nad bezpieczeństwem wypoczywających w basenach czuwają ratownicy. Letni park wodny w Mościcach czynny jest przez cały tydzień od godziny 9 do 19. Obiekt znajduje się przy ulicy Trełguta 5A. Zaglądamy do Stróż w gminie Grybów. Zespół kolejarza ma nowego, pierwszego trenera. Funkcję obejmuje Robert Święs, który w ostatnim sezonie prowadził z powodzeniem Gród Pod Egrodzie. Robert Święs to mieszkaniec Stróż i wychowanek kolejarza, a więc człowiek od lat związany z tamtejszym klubem. Klub przeżywa też awans piłkarskich trampkarzy. Drużyna sięgnęła w tym sezonie po mistrzostwo Nowosądeckiej pierwszej ligi okręgowej, pieczętując tym samym awans do Ligi Regionalnej Południe. Na sukces drużyny zapracowali wszyscy zawodnicy pod wodzą trenera Dariusza Szczerby, któremu należą się gratulacje za doskonałe przygotowanie zespołu i świetne wyniki. Stal Mielec uruchomiła sprzedaż karnetów na domowe spotkania w nadchodzącym sezonie. Kibice na stadionie przy ulicy Solskiego 1 jeszcze w tym roku będą mogli obejrzeć kilka spotkań. W Mielcu rozgrywane będą spotkania z Podbeskidziem Bielsko-Biała, Polonią Bytom, Odrą Opole, Brugbet Termaliką Nieciecza, Wartą Poznań, Chrobrym Głogów, Ruchem Chorzów, Arką Gdynia i Unią Skierniewice. Na ten moment karnety są dostępne dla kibiców, którzy posiadali już karnety na poprzedni sezon albo przynajmniej na rundę wiosenną. Od 6 lipca będą one dostępne dla wszystkich.
5: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
5: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
7: Jeszcze upał nam nie doskwiera. O tej porze jeszcze spokojnie, komfortowa temperatura, można powiedzieć 25 stopni. Częściowe zachmurzenie. Po południu wzrost zachmurzenia możliwe, burze z piorunami. I do 33-34 stopni na dzisiaj zapowiadają meteorolodzy w regionie. W nocy częściowe zachmurzenie 21 stopni. Jeszcze jutro będzie nam dokuczać upał i lokalne burze też są przewidziane.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
7: Jakość powietrza jest dobra, a od czwartku możemy spodziewać się ochłodzenia do 25-27 stopni i tak już będzie do końca tygodnia i mnie też nie powinno już padać i nigdzie już nie zagrzmi.

0: cześć. Norbi, Rosko Łyszczyń, gramy wakacyjnie w Radiu RDN Małopolska i można się dobrze bawić, na przykład w Parku Rozrywki. Za chwilę będę miał dla Państwa zaproszenia do tego niezwykłego miejsca, ale wcześniej wiadomości dla kierowców. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Rusza sprzedaż biletów na 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia. Konkurs najlepszych polskich komedii w gwiazdorskich obsadach i niezwykłe wydarzenia towarzyszące już we wrześniu w Tarnowskim Teatrze. Bilety w kasie teatru lub online od 30 czerwca. Szczegóły na teatrtarnow.pl. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
1: Po reklamie.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
4: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
0: Już wyjeżdżam na ulicę Tarnowa, na Lwowski, na wysokości nowego szpitala. Teraz jest troszeczkę więcej samochodów. Rondo mijamy, do drugiego też dojeżdżamy bez większych problemów. Przy Orkana też ruch umiarkowany, chociaż na Orkana teraz jest troszkę ciasno. Ale Jana Pawła II płynnie, Słoneczna, Sitki, Słowackiego, te ulice są płynne. Ciągiem komunikacyjnym Mickiewicza, Aleja Solidarności przejeżdżamy bez kłopotów, podobnie jest na Narutowicza i też mniej o tej porze samochodów jest na Konarskiego. Także uspokoiło się skrzyżowanie Gumniska Konarskiego, Dąbrowskiego, ruch niewielki. Na ulicy Krakowskiej także płynnie, przy Warsztatowej tylko więcej pojazdów. Na dalszym odcinku już płynnie jedziemy w kierunku Krakowa. Szujskiego, Mościckiego jest podobna sytuacja, Czerwonych Klonów tutaj w Mościcach, przy Kwiatkowskiego jest więcej samochodów, Elektryczna spokojnie. Niepodobnie wygląda ulica Błonie, na Alei Jana Pawła II również pusto, także do centrum i do autostrady płynnie dojeżdżamy. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
4: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
0: To już kwadrans do godziny 9, 14.6.200.500. Już możecie dzwonić, jeżeli jesteście zainteresowani całodniową wizytą w parku z rozrywki ze swoimi dziećmi. Rzecz jasna. 14.6.200.500. Zaproszenia czekają.

0: trochę leniwie zrobiło się, ale to jest taka muzyka adekwatna do tego, co mamy za oknem. Powietrze jakby zatrzymało się. 25-26 stopni na termometrach, będzie powyżej 30. 14-6-200-500. Nasz telefon do Państwa dyspozycji.
1: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Park rozrywki Zatorland położony w Zatorze pomiędzy Krakowem a Katowicami. Oferuje odwiedzającym najciekawsze atrakcje w okolicy. Tradycyjne karuzele i park rozrywki znajdują się pod ręką w pobliżu takich atrakcji jak bezpieczny park linowy, autobus wodny, zjeżdżalnie, trampoliny i mini gokarty. I każdy mały poszukiwacz przygód do lat 10 przeżyje tu na pewno niezapomniane chwile, a wartością dodaną jest fakt, że przeżyje je z rodzicami. Będzie to dodatkowa frajda, na pewno. 14-6-200-500. Kto jest zainteresowany? Dzień dobry. Halo?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. To po drugiej stronie.
2: W sprawie biletów do parku rozrywki.
0: Do Zatorlandu. No i bardzo się cieszę. A ja z kim mam przyjemność?
2: Ireneusz.
0: Ireneusz, skąd dzwoni do nas?
2: Z okolicy Zakliczyna.
0: I w Zakliczynie mieszkasz, czy pracujesz?
2: Mieszkam i pracuję.
0: Rozumiem. No to pracę masz pod ręką. Cieszymy
2: tak,
0: się
2: tak,
0: bardzo. A jak tam w Zakliczynie wygląda sytuacja temperaturowa i pogodowa?
2: Bardzo gorąco. Coś wiaterek powiewa, ale jest bardzo gorąco już.
0: Jesteś przekonany o tym, że jeżeli są tak wysokie temperatury, 30-parostopniowe, to powinno się przerwać pracę na przykład?
2: Znaczy tak, my pracujemy na przykład wczoraj, my skończyli wcześniej, dzisiaj też skończymy wcześniej.
0: Czyli jednak pracodawca dba o pracowników.
2: Tak. Tak jak u nas wczoraj o drugiej, a dzisiaj o pierwszej kończymy.
0: Bo to jest coś niesamowitego, tyle godzin wytrzymać na takim gorącu, to jest naprawdę, podziwiamy te osoby, które pracują. A ty, mogę zapytać, co aktualnie robisz? Jesteś
2: A obsługuję, na zakładzie jestem, obsługuję zakład.
0: Mhm. I klimatyzacji nie ma?
2: Nie, na powietrzu pracuję.
0: Na powietrzu. A na powietrzu będziesz mógł spędzić ze swoimi dziećmi fantastyczny czas w Zatorlandzie w dowolnie wybranym przez ciebie terminie. Proszę się nie rozłączać, za chwilę powiem, w jaki sposób będzie można odebrać zaproszenie, dobra?
2: Dobrze.
0: Jesteśmy mówieni, dziękuję pięknie. 14-6-200-500. To co, może jeszcze tutaj ktoś będzie chętny do tego, aby wybrać się do tego niezwykłego miejsca. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Tym razem żeński głos poznaję, prawda? Pani.
3: Tak.
0: Ma na imię?
3: To babcia Jadzia dzwoni.
0: Pani babcia Jadzia, jak nam miło, pani babciu. To proszę przedstawić teraz sobie swoje wnuki, które chciałaby pani tam zabrać, zaprosić.
3: Tak, dokładnie. Mam 3 wnuczki kochane i akurat wręczyłabym im ten upominek, jak zupędę i pojadą sobie z rodzicami.
0: A poznamy imiona?
3: Zuzia, Kornelia i Natalka.
0: Trzy dziewczyny. Zuzia, Kornelia i Natalka będą się na pewno doskonale bawić w parku z rozrywki.
3: Na pewno.
0: Z rodzicami, no i może babcia by się też wybrała, zrobiłaby sobie taką krótką podróż.
3: Bardzo chętnie, tylko ja trochę jestem chora i nie mogę chodzić na nogi i tu może by był problem ze mną, bo tam trzeba chodzić, nie?
0: Zdrowia w takim razie życzę. Wszystkiego dobrego babci Jadzie, życzę zdrowia i proszę ściskać Kornelię, Zuzię i Natalkę od RDN Małopolska. Za chwilę powiem, w jaki sposób odebrać zaproszenia.
3: Dobrze.
1: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Teraz przestrzeń wypełni grupa.

zaproszenia do Parku Rozrywki. Jutro w porannym programie Radia RDN Małopolska. Warto z nami zostać, warto nas słuchać. A punktualnie o godzinie 9 za niespełna 3 minuty wsłuchamy się w najświeższe wiadomości Radia RDN Małopolska, które przedstawi Jolanta Moździerz. Do tego czasu Bruce Springsteen.

0: Reklama.
1: Witajcie w naszej bajce Meluzyna Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
0: Po reklamie.
2: Pożar pociągu na stacji w Dębicy, 200 pasażerów zostało ewakuowanych. W gminie Ropa trwają wyjaśnienia, skąd w rzece wzięły się ścięte ryby. Są też informacje o martwych rakach. Folkowe brzmienia świata na festiwalu Muzyczne Tarasy. Minęła 9. Jolanta Moździerz, zapraszam. 150 ewakuowanych pasażerów i jedna osoba ranna to bilans pożaru jednego z wagonów pociągu relacji Chrubieszów-Kraków Główny. Do zdarzenia doszło w poniedziałek późnym wieczorem na dworcu kolejowym w Dębicy. Jak przekazał oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, brygadier Jacek Pawłowski, pożar został ugaszony przez obsługę pociągu.
3: Po przyjeździe na miejsce zdarzenia dowódca stwierdził, że obsługa pociągu ewakuowała wszystkie osoby, około 250 osób, i również podjęła skuteczną akcję gaśniczą za pomocą gaśnic i ugasiła ten niewielki pożar podwozia wagonu numer 11. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba została lekko ranna, pracownik obsługi pociągu.
2: Podróżni kontynuowali podróż zastępczym pociągiem. Uszkodzony skład pozostał na stacji. Śnięte ryby oraz martwe raki w rzece Ropa. Niepokojące informacje na ten temat docierają z terenu powiatu gorlickiego. Pomimo braku opadów, poziom wody w rzece, chociaż obniżony, jest jeszcze stabilny. Potwierdza to wójt gminy Ropa Karol Górski. Samorządowiec nie ma informacji o martwych rakach, ale jak mówi, półmartwe ryby poniżej jego miejscowości zostały zaobserwowane.
4: W zaporze jest około połowy zasobu wodnego. Również przez rzekę przepływa odpowiednia ilość, także to życie biologiczne jest dobrze podtrzymywane. Jedynie ryby, słyszałem, że gdzieś tam poniżej Gorlic są w niektórych miejscach ścięte ryby, a to z powodu wysokiej temperatury i braku tlenu w wodzie.
2: Martwe pojedyncze sztuki raków szlachetnych miały być natomiast zaobserwowane w Ropie na terenie gminy Uście Gorlickie.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
2: O rozwagę nad wodą apelują ratownicy wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pierwszy weekend wakacji był tragiczny. Tylko w minioną niedzielę utonęło w Polsce 17 osób. Dlatego Apoloniusz Kurylczyk z zachodniopomorskiego WOPR przypomina, że nie każdy moment jest dobry na kąpiel.
6: Nie wchodźmy do wody wtedy, kiedy sytuacja do tego jest niesprzyjająca, kiedy warunki falowania bądź zmrok zapadający nie predysponują do tego, żeby z tej kąpieli korzystać. Kiedy wisi czerwona flaga na kąpieliskach albo kiedy widzimy falę, która załamuje się z łoskotem, nie wchodźmy do tej wody, bo jest po prostu niebezpiecznie.
2: Co roku w Polsce to nie kilkaset osób. Większość ofiar to mężczyźni. Do największej liczby tragedii dochodzi nad jeziorami i rzekami. Służby apelują, by nie kąpać się na plażach niestrzeżonych i nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu. W lipcu i sierpniu można zwiedzać wieżę w kościele świętego Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach w ramach akcji Poznaj dom swojego ojca. To również okazja do zobaczenia okolicznościowej wystawy, mówi ksiądz Bogusław Tokarz, wikariusz w parafii Biegonice.
7: W tym roku będą przybliżone postacie z historii naszej parafii, rodacy kapłani, jak i siostry zakonne, które właśnie pochodzą z parafii Biegonice. A oprócz tego są wystawa właśnie, która jest mówiąca o historii naszej parafii. Zapraszamy rodziny, szczególnie dzieci są nieraz bardzo zadowolone, że mogą zadzwonić tym dzwonem zabytkowym. No i piękna panorama na okolice z wysokości 33 metrów, bo tyle ma nasza wieża.
2: Wieżę w kościele świętego Wawrzyńca w Nowym Sączu Biegonicach można zwiedzać w soboty między 10 a 12, ale jeśli chcemy przyjść o innej porze, trzeba wcześniej zadzwonić do parafii i się umówić. Cztery muzyczne światy, w których bije jedno folkowe serce. 19. odsłona festiwalu Muzyczne Tarasy w tym roku pokaże nowe oblicze. Co roku wydarzenie, które odbywa się na tarasie widokowym Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, odkrywa inny gatunek muzyczny. Folkowe brzmienia świata będą powrotem do korzeni, połączą world music i współczesne dźwięki, zapowiada dyrektor festiwalu Muzyczne Tarasy Karolina Wójs. W pierwszy z czterech zaplanowanych festiwalowych czwartków wystąpi zespół Dikanda.
0: Santa to jest zespół, który, no śmiało można powiedzieć, że no, jest taką międzynarodową wizytówką world music. Istnieją na rynku blisko 30 lat. Tikanda w ogóle z nazwy oznacza rodzina. 7 muzyków, 2 znakomite wokalistki. Oni sami podkreślają, że czują się w tym zespole jak w rodzinie i to pewnie dobrze, bo dużo ze sobą przebywają.
2: Tikanda na scenie Centrum Sztuki Mościce już w najbliższy czwartek, 2 lipca o 20. Zespół wydał 8 albumów i zagrał prawie 2000 koncertów w Polsce i za granicą.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Zrobiło się już ciepło, a będzie gorąco. Ciepło, bo już nie 25, a już 26 i delikatnie powyżej 26 kreski pokazują termometry w Tarnowie. Częściowe zachmurzenie. Po południu burze z piorunami. 33-34 stopnie, tak mogą dzisiaj pokazać termometry. W nocy częściowe zachmurzenie, spadek temperatury do 21 stopni. Jutro jeszcze jeden taki dzień upalny, w czwartek chłodny.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Ciśnienie jeszcze rośnie, ale będzie spadać. Teraz na barometrach w Tarnowie 998 hektopaskali. 6, prawie 7 minut po godzinie 9. W retro wtorek, Return to Sender, Elvis.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
5: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
4: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
3: To była autopromocja. Retro wtorek. Przeboje wszechczasów.

0: Dla Ciebie najlepsze życzenia, jeżeli masz na imię na przykład Bazylia albo Ciechosława. Tak, na liście świętujących dzisiaj m.in. właśnie Bazylia, Ciechosława, Emilia, Jan, Leon, Leona, Lucyna, Marcialis, Milena, Teobald, Teobalda, Trofim, Władysław i Władysława. Najlepsze życzenia od nas dla Was. Z całego serca wszystkiego dobrego Wam życzymy. Chłodno, żeby było nam troszeczkę chłodniej. No i dla urodzonych 30 czerwca też przekazujemy moc serdeczności i pozdrowień i gratulacji z okazji tego, że obchodzicie dzisiaj urodziny. Dziś mija 115. rocznica urodzin poety, eseisty, tłumacza, historyka, uważanego za jednego z największych indywidualności w polskiej literaturze ostatnich dekad. 115 lat temu, 30 czerwca, urodził się Czesław Miłosz, historyk literatury, laureat oczywiście Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Jego utwory jak Dolina Isy, Zniewolony Umysł, Tom wierszy, Ocalenie, Nieobojętna Ziemia czy Orfeusz i Eurydyka weszły do kanonu dzieł ubiegłego stulecia. Zostały przetłumaczone na ponad 40 języków. Czesław Miłosz zmarł w 2004 roku. Dorobek twórczy poety powstawał na przestrzeni 70 lat i silnie wiązał się z jego biografią, a jednocześnie miał charakter metafizyczny. Czesław Miłosz debiutował w 1933 roku tomem wierszy poemat o czasie zastygłym. W 1951 postanowił wyjechać z rządzonej przez komunistów Polski. Przebywał na emigracji ponad 40 lat. Najpierw we Francji, gdzie współpracował z paryską kulturą Jerzego Giedroycia, a później w Stanach Zjednoczonych. Starałem się w rozmaitych swoich książkach przekazać pewną skomplikowaną prawdę mieszkańców tego obszaru, z którego pochodzę, mówił Czesław Miłosz w jednym z wywiadów.
1: Uważam, że istnieje taka, specyfika nasza, która powinna być wreszcie jakoś zrozumiała dla ludzi zachodu.
0: W wywiadzie z lat 80. Czesław Miłosz opowiadał o jednym z elementów charakterystycznych dla jego poezji, pewnym konflikcie między nieustanną zmianą i ruchem wynikającymi z osadzenia utworów w konkretnych momentach historycznych, a chęcią obcowania ze stałością.
2: Właśnie ta sprzeczność pomiędzy z jednej strony ruchem, historią, zmianą, zaangażowaniem, z drugiej strony chęcią stabilności, nieruchomości, jakiegoś kontaktu z bytem, a nie z ciągłą przemianą, z fluktuacją historyczną. To przeciwieństwo jest zasadnicze dla mojej poezji.
0: Swoją opinię na temat komunizmu i polskiej władzy Czesław Miłosz zawarł na kartach utworów, przede wszystkim w książkach Zniewolony Umysł oraz Zdobycie Władzy. Przez lata był przekonany, że do Polski nie wróci, o czym pisał m.in. w wierszu W mojej ojczyźnie, który po latach czytał. Czesław Miłosz uchodził za świetnego interpretatora swojej poezji.
3: W mojej ojczyźnie, do której nie wrócę, jest takie leśne jezioro ogromne, chmury szerokie, rozdarte, cudowne, pamiętam, kiedy wzrok za siebie rzucę.
0: W Polsce od lat 50. przez kolejne dziesięciolecia twórczość Czesława Miłosza była całkowicie zakazana i mało znana, a jego nazwisko wycinane przez cenzurę z książek. Dotyczyło to także tych utworów, które nie miały wymiaru politycznego. Dlatego zaskoczeniem dla wielu był fakt uhonorowania go w 1980 roku literackim Noblem. Czesław Miłosz otrzymał nagrodę za całokształt twórczości, choć, jak mówił, przede wszystkim za poezję.
4: Dostałem Nagrodę Nobla, myślę, że głównie za poezję, ale przypuszczam, że inne działy mojej twórczości tak samo były brane pod uwagę. Przecież oni czytali. Czytali eseje, czytali moje powieści. Uważam sam siebie, uważam przede wszystkim za poetę, ale te inne dziedziny nie mniej są ważne, nie mam powodu ich się zapierać.
0: Nagroda otworzyła poecie możliwość powrotu do Polski. Skorzystał z niej w 1981 roku, gdy po raz pierwszy od 30 lat odwiedził kraje. Na lotnisku witały go tłumy. Czesław Miłosz mówił, że nie bardzo umie dostosować się do nowej roli. Byłem człowiekiem bardzo prywatnym, kameralnym i cały ten nagły rozgłos zaskoczył mnie, przyznał. Podzielił się też z Polskim Radiem refleksją o wpływie, jaki na jego twórczość wywarł fakt, że od wielu lat mieszkał na emigracji.
2: Samotność, samotna kontemplacja, brak może właśnie publiczności bardzo mi pomogły. Teraz będąc w Polsce zauważyłem, do jakiego stopnia to wciąga, ponieważ nie można w Polsce być i nie angażować. Istnieje tysiące zaangażowań doraźnych, personalnych, to wciąga.
0: Od otrzymania Nagrody Nobla Czesław Miłosz regularnie przyjeżdżał do kraju. W 1989 roku odebrał w Krakowie doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym czasie w Polsce zaczęto publikować jego utwory. Jako pierwszy na rynku wydawniczym ukazał się tomik poezji Gdzie słońce wschodzi i kędy zapada. W 1993 roku poeta wraz ze swoją drugą żoną Karol przeprowadził się na stałe do kraju i zamieszkał w Krakowie. Rok później na Zamku Królewskim na Wawelu został odznaczony Orderem Orła Białego.
5: W ciągu długich lat spędzonych za granicą nie myślałem, że podobne wydarzenie jak to dzisiejsze jest możliwe. Byłem przekonany, że totalizm sowiecki upadnie, ale że nie stanie się to za mego życia i że tym samym mój los dokona się wśród cudzoziemców. Powrót do Krakowa jako miasta w wolnym i suwerennym kraju i ten wysoki zaszczyt, który mnie dzisiaj spotyka, zaliczam do wypadków cudownych.
0: Czesław Miłosz był laureatem prestiżowych wyróżnień, w tym Nagrody Polskiego Open Clubu, NIKE, Związku Pisarzy Polskich na obczyźnie. W jednym ze swoich wywiadów, w jednym ze swoich wierszy, tak mało, poeta napisał: tak mało powiedziałem, nie zdążyłem. Zmarł 14 sierpnia w 2004 roku w Krakowie, został pochowany w krypcie zasłużonych na Skałce. Z okazji przypadającej 2 lata temu 20. rocznicy śmierci poety Senat uchwalił rok 2024 rokiem Czesława Miłosza. Na zegarach 21 minut po godzinie 9:00, też się zrobi trochę leniwie, skazany na bluesa, to tak muzyka adekwatna do pogody.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Wiadomości ekonomiczne.
4: Komisja Europejska dała Chinom czas do października na przywrócenie równowagi we wzajemnych relacjach gospodarczych. O szczegółach Beata Płomecka.
5: Deficyt w handlu Unii Europejskiej z Chinami wynosi miliard euro dziennie. Luka się pogłębia. Eksport Chin do Unii stale rośnie, podczas gdy nasz udział w chińskim rynku nieustannie maleje. Skomentował komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič. Status quo nie wchodzi w grę. Unia Europejska przez dekady uzależniała się od tanich dostaw z państwa środka, ale teraz już widzi, że to zagrożenie dla jej bezpieczeństwa gospodarczego. Dlatego Komisja Europejska próbuje przywrócić równowagę i wyznaczyła termin do października. Jeśli rozmowy zakończą się bez porozumienia, wtedy Komisja będzie chciała rozwiązać problem bardziej stanowczo, poprzez regulacje uderzające w Chiny. Bruksela ma nadzieję, że wtedy łatwiej będzie do tego przekonać kraje, które się obecnie wahają, bo mają dobre relacje z Chinami.
4: Polsko-szwedzkie konsultacje z wielkim finałem, czyli podpisaniem umowy wykonawczej na 3 okręty podwodne dla marynarki wojennej. Wczoraj w Gdyni odbyły się rozmowy premierów Polski i Szwecji. Brali w nich udział także szefowie resortów obrony obu państw. Punktem kulminacyjnym obrad było podpisanie wartego około 20 miliardów złotych kontraktu na zakup 3 okrętów podwodnych dla polskich marynarzy. O szczegółach tej umowy w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
6: Obrona Bałtyku wchodzi na ultranowoczesny poziom. Dzięki umowie ze Szwecją marynarka wojenna dostanie nowoczesne okręty podwodne zdolne do długiego działania na dnie Bałtyku. To przełom i historyczne wydarzenie, mówił po podpisaniu umowy premier Donald Tusk.
7: Jesteśmy przekonani o tym, że Bałtyk musi być miejscem bezpiecznym, wolnym od floty cieni, od prowokacji, zagrożeń militarnych.
6: A szef MON, Władysław Kośniak-Kamysz, zwracał uwagę, że nasi marynarze wreszcie będą mogli wrócić do działań pod wodą. Co prawda pierwszy okręt pojawi się w Polsce za 4 lata, ale jeszcze w tym roku Szwecja zaprosi nas na szkolenia na pomostowym okręcie A-17.
8: Polscy marynarze, podwodniacy rozpoczną swoje szkolenia już w tym roku. Gapfiller z pełnym uzbrojeniem będzie dostępny od przyszłego roku.
6: Kontrakt to też zobowiązanie Szwecji do zamówień w naszej zbrojeniówce. Nasi partnerzy są zainteresowani okrętem ratowniczym i wyrzutniami piorun.
4: Polscy politycy postulują radykalne zmiany w systemie ochrony zdrowia po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Chodzi o lekarza Dawida Kacprzyka. Ten miał w rok zarobić 1 600 000 zł mimo młodego wieku i braku specjalizacji. Według szpitalnej dokumentacji miał pełnić wielodobowe dyżury, a w tym samym czasie brać udział w sesjach Rady Dzielnicy Ursus, bywać w telewizji i prowadzić działalność polityczną. W ubiegłym tygodniu parlament zakończył pracę nad ustawą dotyczącą wynagrodzeń w służbie zdrowia. Pozwala ona na gromadzenie danych o wynagrodzeniach lekarzy w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Zajmie się tym Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Senat przyjął ją bez poprawek i skierował do prezydenta. Kupując używany samochód pod uwagę, bierze się głównie cenę. Z badania przeprowadzonego wśród potencjalnych klientów platformy Automarket wynika,

0: że na drugim miejscu znalazła się taka kategoria jak stan techniczny pojazdu i historia szkodowości. Dyrektor Biura Strategii Automarketu Arkadiusz Zaręba powiedział, że Polacy chcą kupować auta w sposób świadomy.
1: Poszukują aut dobrej jakości. Problem jest taki, że tylko 51% z nich jest w stanie samodzielnie odróżnić auto dobre od auta słabego. Takie, które ma dobry stan techniczny, sprawdzoną historię, od takiego, które takich informacji nie posiada lub są one po prostu negatywne. Co ciekawe, co do zasady 2/3 Polaków sprawdza stan auta przed zakupem, korzystając z płatnych raportów czy z serwisu historiapojazdu.gov.pl. Proszą znajomych lub sprawdzają na historiapojazdu.gov.pl.
0: Zadano też pytanie, jak ważna jest informacja, czy auto miało szkodę.
1: My się zastanawialiśmy, czy Polacy reagują na taką informację, czy z góry skreślają to auto. Okazuje się, że nie, że 91% jest otwartych na zakup takiego auta. Po prostu chcieliby uzyskać pełną informację na temat tych szkód. I paradoksalnie fakt, że wielu sprzedawców nie publikuje informacji o stanie auta, o stanie technicznym, czy o jego historii szkodowości, powoduje, że tracą klientów, ponieważ kolejnie 90% plus deklaruje, że informacja o drobnych sztuczkach w przeszłości, upubliczniona samodzielnie przez sprzedawcę, buduje zaufanie.
0: Badanie przeprowadziła firma badawcza Mainz Roses wśród 900 klientów automarketu.
2: To były wiadomości ekonomiczne.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Ciepło, 27, prawie 28 stopni na termometrach w Tarnowie. Będzie upalnie, bo temperatura sięgnie 30 stopni i powyżej 30. No to będzie kolejny taki gorący dzień. Lokalne mogą pojawić się burze z piorunami. Jutro też częściowe zachmurzenie i też jeszcze wysokie temperatury. Dopiero od czwartku będziemy mogli odetchnąć od takich 30-stopniowych upałów. Jakość powietrza jest dobra.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Jest 9:35 i pół minuty.

0: Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie. Rusza sprzedaż biletów na 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia. Konkurs najlepszych polskich komedii w gwiazdorskich obsadach i niezwykłe wydarzenia towarzyszące już we wrześniu w Tarnowskim Teatrze. Bilety w kasie teatru lub online od 30 czerwca. Szczegóły na teatrtarnow.pl. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
0: Po reklamie.

0: It's love? Tak, to musiała być miłość. To musi być miłość do muzyki, do instrumentu. Dzisiaj życzenia urodzinowe przyjmuje Rafał Blechacz, pianista, zwycięzca 15. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w 2005 roku. Ten sukces otworzył mu drzwi do największych sal koncertowych świata. Artysta występuje w kraju i światowych metropoliach. Ile trzeba mieć lat, żeby zacząć grę na pianinie, na fortepianie? No Adam, żeby wygrać konkurs chopinowski. Grę na pianinie rozpoczął w wieku 5 lat. Od połowy lat 90. XX wieku dawał pierwsze indywidualne koncerty i recitale. W 2002 roku został stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Napisał pracę doktorską o filozofii w muzyce. Od 2020 roku wykłada w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W 2005 roku Rafał Blechacz został laureatem pierwszej nagrody oraz nagród za najlepsze wykonanie mazurków, poloneza, koncertu oraz sonaty na 15. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Jury przyjęło gorącymi owacjami go.
1: Pierwszą nagrodę otrzymuje numer 5, number 5, Rafał Blechacz.
0: Polonez Asdur, opus 53 Fryderyka Chopina w wykonaniu zwycięzcy 15. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Fryderyka Chopina, Rafała Blechacza. Podczas konkursowych zmagań w 2005 roku 20-letni wtedy Rafał Blechacz mówił o tym, jak interpretuje dzieła Fryderyka Chopina.
2: Ja staram się bardzo wnikliwie studiować nuty Fryderyka Chopina, to co napisał, to co zawarł w tekście, jego uwagi i starać się tak grać, jak on sobie by tego życzył, jak to pisze w nutach.
0: W 2023 roku ukazała się płyta Chopin, na której Blechacz wrócił do solowych utworów fortepianowych Fryderyka Chopina, m.in. drugiej i trzeciej sonaty światowej sławy. Polski pianista wielokrotnie mówił o zamiłowaniu do muzyki chopinowskiej.
2: Chętnie muzykę Fryderyka Chopina włączam do swoich recitali. Wynika to, wydaje mi się, z takiej potrzeby serca, żeby prezentować Chopina w różnych miejscach, zwłaszcza w tych moich takich ulubionych salach, gdzie po prostu muzyka Chopina pięknie brzmi, jest chętnie i pięknie przyjmowana. Dlatego, że jest to fantastyczna muzyka i można pokazać całą gamę, paletę emocji, które się przeżywa i przelewać swoje doświadczenia życiowe poprzez właśnie dźwięki.
0: Rafał Blechacz jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień na ogólnopolskich, a także międzynarodowych konkursach pianistycznych. Otrzymał m.in. pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Maroku w 2004 roku oraz drugie nagrody w międzynarodowych konkursach Artur Rubinstein in Memoriam w Bydgoszczy w 2002 i rok później w Japonii. Artysta to także zdobywca Estrady Młodych, Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku z 2002 roku, a 4 lata później Paszportu Polityki. Rafał Blechacz koncertuje w prestiżowych salach koncertowych na całym świecie, w tym w Europie, a także poza nią można go usłyszeć m.in. w Wiedniu, Berlinie, Paryżu, Londynie, Zurychu, Mediolanie, Tokio czy Nowym Jorku. W Polsce gra m.in. w Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii Poznańskiej, Filharmonii Dolnośląskiej i innych. A teraz o innym wirtuozie, innego instrumentu. Powiem o tym dlatego, że chciałbym zaprosić jednocześnie Państwa na koncert. Wyjątkowe to wydarzenie. Już w najbliższą sobotę odbędzie się inauguracja festiwalu Emanacje. Koncert inauguracyjny 14. Festiwalu Muzyki Emanacje odbędzie się już 4 lipca w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego pod hasłem Bacewicz na jazzowo. Wystąpi wirtuoz, skrzypiec Janusz Wawrowski oraz Filip Wojciechowski, trio w składzie Filip Wojciechowski na fortepianie, Paweł Pańta na kontrabasie i Patryk Dobosz na perkusji. A zaprezentują opracowania i improwizacje na temat dzieł Grażyny Bacewicz. Tegoroczna edycja festiwalu nosi tytuł Pogłosy, a początek zaplanowano koncertu w najbliższą sobotę na godzinę 18. Myślę, że warto zarezerwować sobie ten czas. 14 6 200 500. Mam wejściówki na to niezwykłe wydarzenie muzyczne. Dlaczego warto? Jest wisienka na torcie. Otóż Janusz Wawrowski jest w posiadaniu jedynego takiego instrumentu w Polsce. Antonia Stradivariego z 1685 roku. Właśnie znajduje się w jego rękach i właśnie na tym instrumencie zagra. Także można ten instrument zobaczyć bardzo blisko. A, tak dodam tylko z ciekawostkę, że on jest prezentowany czasami. Można go podziwiać na różnego rodzaju wystawach, na przykład na Zamku Królewskim w Warszawie. Więc nie trzeba jechać do Warszawy, żeby zobaczyć taki niezwykły instrument. Wartość tego unikatowego egzemplarza szacowana jest nawet na około 20 milionów złotych. 14 6 200 500. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zaproszeniami, właśnie dzwońcie teraz.

Od 4 lipca w Usławicach w Europejskim Centrum Muzyki niemalże ciągle będzie grać muzyka. Mam zaproszenia pod 14 6 200 500 do odebrania na koncert, który odbędzie się 4 lipca o godzinie 18. Do 10 2 minuty, do tego czasu Beatles, a o 10 wiadomości.

0: Policja bada sprawę nastolatków ewakuowanych z Orlej Perci. Ulica Armii Krajowej na osiedlu Śródmieście w Grybowie do remontu. W wiadomościach powiemy, kiedy zaczną się utrudnienia. Ruszył budżet obywatelski Tarnowa. Mieszkańcy mają miesiąc na zgłaszanie swoich pomysłów. Minęła 10. Jolanta Moździerz, zapraszam. Zakopiańska policja bada sprawę ewakuacji nastolatków z Orlej Perci. Wczoraj w czasie burzy ratownicy TOPR śmigłowcem ewakuowali z rejonu Kozich Czub 8 młodych sportowców. Nie byli odpowiednio przygotowani do górskiej wyprawy najtrudniejszym szlakiem w Tatrach. Policja bada, czy ich opiekun nie naraził ich na niebezpieczeństwo. O szczegółach Paweł Pawlica.
1: Z 15-osobowej grupy młodych sportowców z Bydgoszczy 8 potrzebowało pomocy. Nastolatkowie utknęli na grani podczas gwałtownej burzy. Wzywając pomoc, mieli powiedzieć ratownikom TOPR, że są ubrani jak na plażę. Po wychłodzonych i wycieńczonych nastolatków 3 razy musiał lecieć śmigłowiec. Teraz policja sprawdza, czy ich trener posiadał odpowiednie uprawnienia do prowadzenia młodzieży w góry oraz czy nie naraził ich zdrowia i życia.
0: Będzie remont na ulicy Armii Krajowej na osiedlu Śródmieście w Grybowie. Prace ruszą za kilka miesięcy, a zakończył się w czerwcu 2027 roku. Miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie w kwocie 600 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całościowy koszt prac ma wynieść 1 100 000 zł. Remont ulicy Armii Krajowej ma zakończyć większy etap modernizacji dróg na terenie miasta. To będzie już przysłowiowa wisienka na torcie, mówi w programie Słowo za Słowo w Radiu RDN Nowy Sącz burmistrz Grybowa Paweł Fyda.
2: Remont ulicy Armii Krajowej to już będzie, można powiedzieć, finał prac realizowanych w tym rejonie, gdzie między innymi też dojdzie do budowy nowej nawierzchni asfaltowej. Powstaną nowe chodniki, ciągi piesze. No i oczywiście będzie również przebudowa istniejącej infrastruktury komunalnej, w tym miejscu również też przebudowa wodociągu miejskiego.
0: Niebawem miasto Grybów ma ogłosić przetarg na pracę, a prace na ulicy Armii Krajowej mają się rozpocząć w najbliższych miesiącach. Cały czas trwają też modernizacje ulic Bema, Wyspiańskiego czy 600-lecia, które mają planowo zakończyć się w tym roku.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Nie ma zgody na politykę uprawianą przez Wołodymyra Zełenskiego. Doradca prezydenta Szymon Stachowiak powiedział, że ze zbrodniarzami z UPA na sztandarach Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej. W ten sposób odniósł się do planów budowy ukraińskiego Panteonu Narodowego.
4: Prezydent jasno przedstawia nasz stosunek do tego, do polityki, którą uprawiają elity ukraińskie, do polityki, którą uprawia dzisiaj Wołodymyr Zełenski. Nie ma na to absolutnie naszej zgody. Wszyscy wiemy, jakimi narzędziami, jak bardzo konkretnymi dysponuje Polska, jak bardzo konkretnymi dysponuje też pan prezydent Karol Nawrocki. I my dzisiaj absolutnie tutaj w tej sprawie się nie wycofujemy i trzymamy naszego twardego stanowiska.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniósł do parlamentu projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego. Chce w ten sposób uczcić wszystkich tych, którzy w różnych epokach walczyli o Ukrainę. Prawie 6 milionów złotych mogą rozdysponować mieszkańcy Tarnowa na wybrane przez siebie zadania. Ruszyła kolejna edycja budżetu obywatelskiego w mieście. Inwestycje, które przejdą przez proces weryfikacji i głosowania, będą realizowane w roku 2027. Czas na zgłaszanie swoich pomysłów zgodnie z przyjętym harmonogramem. Mieszkańcy mają do 27 lipca, przypomina prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.
5: Podobnie jak w roku poprzednim, te daty są ułożone, żeby zdążyć przed końcem października, aby zadania były już wybrane i znalazły się w budżecie na kolejny rok. Z tego, co sobie liczyłem, bo jest to ustawowo zagwarantowane, będzie to prawie 5 milionów, chyba 700 tysięcy. Przypominam o tej zmianie, że w tym roku dzielimy zadania na małe i duże. Jest pula miliona złotych przeznaczona na działania mniejsze, osiedlowe. Być może tutaj w grę będą wchodziły również imprezy, takie jak pikniki czy święto tego czy innego osiedla.
0: Lista zaakceptowanych projektów zostanie ogłoszona 13 października. Głosowanie odbędzie się od 14 do 26 października. Tego lata można zwiedzać ponad 50 obiektów na szlaku architektury drewnianej w Małopolsce. Do otwartych przez cały rok 8 budynków z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO dochodzą także pozostałe zabytki, w których dostępni są przewodnicy. To głównie kościoły i cerkwie, ale również obiekty świeckie, m.in. dwór drewniany w Świdniku, Spichlerz Dworski w Rygnicach, czy Muzeum Biograficzne Władysława Orkana Orkanówka w Porębie Wielkiej.
6: Specyfika jest taka, że w okresie letnim one praktycznie są dostępne cały dzień. Więc to jest duża życzliwość ze strony proboszczów, przewodników. No, jeżeli chodzi o obiekty UNESCO, to mamy przede wszystkim Powroźnik na terenie Sądecczyzny, ale wiele innych kościołów też będzie otwartych.
0: Mówi Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Obiekty można będzie lepiej poznać także w trakcie tegorocznego cyklu Muzyka Zaklęta w Drewnie pod koniec sierpnia. Koncerty odbywać się będą na terenie Beskidu Sądeckiego i Niskiego.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Rano było ciepło, potem było troszeczkę cieplej, teraz jest gorąco, będzie goręcej i w końcu upalnie. Dlaczego gorąco, a nie upalnie? Bo mamy na razie 28 stopni, a synoptycy przewidują 30, wtedy mamy upał i powyżej 30 stopni. I lokalne burze przewidują meteorolodzy, te mogą się pojawić w godzinach popołudniowych z wyładowaniami atmosferycznymi. W nocy częściowe zachmurzenie, spadek temperatury do 21 stopni, jutro po południu także możliwe burze z piorunami.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Wyraźnie widzimy, że cały czas temperatura jeszcze rośnie. No i trzeba pamiętać przy takich wysokich temperaturach o nawadnianiu, no i absolutnie żadnych zwierząt w samochodzie nie zostawiamy. W samochodzie tak szybko potrafi nagrzać, że kilkanaście minut może dojść do tragedii.
1: RDN Małopolska 103,6 FM.
3: I takie upały jeszcze jutro. Czwartek, będziemy od nich odpoczywać, 25-27 stopni i taki pogodny, słoneczny, z temperaturami optymalnymi, umiarkowanymi zapowiada nam się pierwszy weekend lipca. Jest 7 minut po godzinie 10.

0: Autopromocja.
1: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
2: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
1: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
0: To była autopromocja.

0: Everybody Hurts i R.E.M. w porannym programie Radia RDN Małopolska i z ogromną przyjemnością mogę zapowiedzieć, że skoro mamy lato, to wakacyjna ramówka nam się troszeczkę zmieniła i będziemy Państwa zapraszać do słuchania różnego rodzaju audycji, w tym m.in. sportowe historie, które świat zadziwiły. Autorem tej audycji jest Robert Noga, którego witam teraz bardzo serdecznie w studiu. Dziennikarz sportowy.
1: Tak, to
0: wykładowca.
1: Może miałem taką ochotę przywitać gorąco słuchaczy, ale biorąc pod uwagę okoliczności przyrody, no to może wystarczy dzień dobry,
0: dzień dobry.
1: W tej temperaturze.
0: Dzień dobry, Robercie. Może skończę. Autor licznych programów, nie tylko radiowych, ale i telewizyjnych, jak nie autor, to współautor. W każdym razie mam wrażenie, że na sporcie się chyba nikt lepiej nie zna niż Robert.
1: Oj, roztopię się zaraz, nie tylko...
0: Ze względu na temperaturę,
1: nie,
0: tak?
1: Nie tylko przez to. Bardzo dziękuję za te miłe słowa. No tak, to jest takie połączenie dwóch pasji. Historii, bo jestem historykiem z wykształcenia i sportu. No i historia sportu z tego wyszła. No i faktycznie troszkę się tam udało różne rzeczy zrobić.
0: Trochę publikacji, jeszcze trochę książek.
1: No tak.
0: Myślę, że chyba żużel był takim najważniejszym, bo tutaj motorem napędowym dla ciebie kiedyś.
1: Tak. To muszę przyznać. Nie tylko żużel, ale żużel przede wszystkim. Zresztą udało mi się obronić doktorat z historii sportu żużlowego przed laty, także może żużel był tym numer jeden. No, ubolewam, że w Tarnowie, gdzie wszystko się zaczęło, ta pasja, przecież w tej chwili żużel mamy w takiej szczątkowej formie, no ale to temat na inną dyskusję, na inną okazję.
0: Dużo można byłoby mówić, ale tak. Ja się cieszę, że to są historie, jakich nie znamy. Dzisiaj jest akurat retro wtorek i to są, tutaj mamy przeboje wszechczasów i wspominamy też różnego rodzaju historie. I dobrze, że takie historie pojawią się na antenie Radia RDN Małopolska, ale to nie pierwsza audycja w twoim wydaniu w Radiu RDN, bo wcześniej były igrzyska olimpijskie.
1: Tak, to się zaczęło 2 lata temu, pomijając wcześniejsze moje kontakty z radiem RDN, które były w miarę regularnie, zawsze mnie to bardzo cieszyło, bo czuję się takim radiowcem i też z zawodu, bo pracowałem w radiu wiele lat wcześniej. I 2 lata temu przed wakacjami zaproponowałem taki cykl audycji Igrzyska Stare jak Świat. Pretekstem były Igrzyska w Paryżu, które w tamte wakacje w sierpniu bodajże się odbywały. No i to były takie krótkie audycje 2 razy w tygodniu, tak mówiliśmy się z dyrektorem anteny, o właśnie różnych ciekawostkach związanych z kolejnymi Igrzyskami Olimpijskimi, począwszy od Aten od 1896 roku. No i dosyć ciepło ta audycja została przyjęta, na tyle w każdym bądź razie, że zaproponowano mi rok temu, żebym przygotował coś o podobnym charakterze. No i tak powstał cykl Szybciej, Wyżej, Mocniej, czyli to takie kredo olimpijskie zostało z podtytułem Sportowe rekordy, które zadziwiły świat. W tym roku słowo rekordy zmieniliśmy na historię, no bo to daje jednak szerszą paletę przedstawienia różnych ciekawych historii. Z tym, że tutaj ważna rzecz, to słowo zadziwiły, to nie traktuję tego i proszę tego nie traktować tak dosłownie. To jest pewien taki klucz, wytrych. To są historie różne. Piękne, wzruszające, ale też sensacyjne, kontrowersyjne, w każdym razie takie, o których było bardzo głośno, nie tylko w świecie sportu, ale w ogóle. O tym się mówiło, o tym się pisało przed
0: kontrowersyjne
1: laty.
0: Tematy również będą
1: tak,
0: poruszane?
1: Będą również i takie tematy. No, zapraszam do słuchania, bo te audycje były bardzo różne.
0: To rozumiem. Przedtem był ten pretekst, że były Igrzyska Olimpijskie. Teraz mamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Domyślam się, że co, od futbolu zaczniemy?
1: Tak. No tak mi się wydawało to najbardziej logiczne, bo pomimo, iż naszej reprezentacji nie ma na mundialu, no to jednak ta impreza koncentruje uwagę również polskich kibiców, więc umówiliśmy się tak z dyrektorem anteny, że pierwsze odcinki, dopóki trwa mundial, będą poświęcone właśnie ciekawostkom związanym z historią Mistrzostw Świata. Natomiast potem, jak już opadną te piłkarskie emocje, będą historie z innych dyscyplin sportu. No i tak do końca wakacji. No ale jesteśmy dopiero na ich początku.
0: Tak. I będziemy zapraszać we wtorki i w piątki, 10:45.
1: Tak. Myślę, że to jest bardzo dobra pora u redaktora Olszówki w programie dopołudniowym, 10:45. I mam taką informację, że wzorem lat ubiegłych, jeżeli ktoś chciałby posłuchać, a nie będzie mógł akurat o tej porze, no to one będą archiwizowane na stronie internetowej radia i w dowolnym miejscu, właściwie w dowolnym czasie będzie można je odsłuchać.
2: posłuchać.
0: A czy coś jeszcze zdziwiło Roberta Nogę w świecie sportu? Na przykład, nie wiem, polska reprezentacja w piłce nożnej, skoro jest futbol, teraz mamy mundial, nie dostała się nasza drużyna, coś było zaskakującego.
2: Ale to mnie nie zdziwiło.
0: Nic to nie zdziwiło. To ale na przestrzeni historii, prawda? Bo były lata świetności, prawda?
1: No tak, ja pamiętam jeszcze, no niestety PESEL jest jaki jest, ale plusem tego PESEL-a jest to, że pamiętam najpiękniejsze czasy polskiej piłki nożnej, lata 70., kiedy byłem dzieciakiem, no ta słynna drużyna Orów Górskiego i wtedy, kiedy naprawdę należeliśmy do światowej czołówki. Zresztą tak a propos, jeden z odcinków już niebawem będzie poświęcony takim dwóm meczom reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata, takich może troszkę nieoczywistych, bo jeden żeśmy przegrali z RFN-em w 1974 roku, słynny mecz na wodzie, na bagnie, jak to mówiono, i drugi, 82 rok, i mecz ze Związkiem Sowieckim, zremisowany 0-0 o bardzo dużym podtekście politycznym wówczas. Tak.
0: I wtedy wynik 0-0 był jakby zwycięstwem też dla nas.
1: Chyba. No tak, tak, bo, tak, dlatego, że to nam pozwoliło awansować do półfinału. Wtedy regulamin rozgrywek na Mistrzostwach Świata był zupełnie inny niż jest obecnie. Z grupy wychodziło się do takiej następnej grupy, w której grały trzy drużyny. No i ponieważ myśmy wygrali z Belgią 3-0, a Związek Sowiecki wygrał z Belgią bodaj 1-0, no więc remis w ostatnim meczu dawał nam pierwsze miejsce w grupie i awans do półfinału. I tak też się stało.
0: Ale muszę jeszcze tak przerwać, skupiał się będziesz na historii sportu, czy czasy współczesne też będą tam ogarnięte? Bo o czym mówię, po czym pomyślałem, że bardzo dużo się mówi Roland Garros, teraz Wimbledon, Maja Chwalińska, która wypłynęła. No wczoraj niestety nie udało się. Kontuzja być może wcale nie niebezpieczna, ale bardzo bolesna musiała być, skoro nie była w stanie tego meczu wygrać. Jestem przekonany, że gdyby nie ta kontuzja, to zakończyłaby ten mecz zwycięstwem. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie.
1: No, było bardzo blisko, no ale sport niestety przynosi również dramaty. W tych moich historiach też są takie różne dramatyczne historie. Skupiam się tutaj właśnie na tym, co było, na przeszłości, no ale nie wykluczone, że jakoś może kiedyś będziemy takie programy przygotowywać, które będą poświęcone temu, co dzieje się na bieżąco w bogatym przecież świecie sportu, prawda?
0: Masz wrażenie, że też, że właśnie po takim sukcesie Igi Świątek, Maj Chwalińskiej wzrosło zainteresowanie tenisem?
1: No,
0: czy to się nie przekłada?
1: Część kibiców to są tak zwani kibice sukcesu i oni się interesują daną dyscypliną sportu wtedy, kiedy
0: drużyna wygrywa,
1: kiedy drużyna czy dany wygrywa. Zawodnik wygrywa. Na pewno Iga Świątek, Hubert Hurkacz, może w mniejszym nieco stopniu, i teraz Maja Chwalińska zrobili dużo dla popularyzacji tego sportu, ale czy to się przekłada na wzrost zainteresowania? No, przed telewizorami może jest więcej tych kibiców, ale czy więcej dzieciaków rodzice przyprowadzają na korty i chcą, żeby no, poszły śladem tych naszych wybitnych zawodniczek, tego nie wiem, to by trzeba było sprawdzić.
0: Dobrze, to ale skoro jesteśmy przy zainteresowaniu sportem w ogóle, to jak to było kiedyś, wiemy, Żużel, kiedy ktoś by nie powiedział Tarnów, to Tarnów Żużlem stoi, prawda? Teraz już tej drużyny
1: tak,
0: nie
1: nawet,
0: ma.
1: Ja nawet powiem taką ciekawostkę. Kiedyś na potrzeby tygodnika Temi przygotowałem taki materiał, z czego znany jest Tarnów. Dzwoniłem po różnych agencjach reklamowych, na przykład marketingowych w całej Polsce, w różnych miastach, tak? No i zadawałem to samo pytanie, z czym się kojarzy panu, pani Tarnów, tak? No to tam była jakaś odpowiedź, a tam chyba są Azoty, z niczym mi się nie kojarzy, a tam jest taka obwodnica i nie trzeba wjeżdżać do miasta, co jest bardzo fajne, jadąc z Krakowa do Rzeszowa, ale proszę wierzyć, że naprawdę większość tych odpowiedzi to była tam jest Żużel, chociaż niektóre z tych osób mówiły, że one się tak specjalnie tym nie interesują.
0: Ale jednak zawsze o Tarnowie było głośno, ze względu na to, że Tarnów tutaj stał tym Żużlem. No, mieliśmy tutaj Goloba, mieliśmy tutaj Toniego Ricardsona, to są czasy, które ja pamiętam.
1: I wychowanków mieliśmy też swoich bardzo dobrych zawodników. Mhm.
0: To teraz o jakiej dyscyplinie moglibyśmy powiedzieć, że jest taką popularną z Tarnowa? Wspinaczka sportowa?
1: Tak, wspinaczka sportowa, ale to jest taki sport indywidualny i dosyć elitarny, prawda? No, można się bawić w spinanie i to jest dosyć popularne. Tych ścianek w Tarnowie jest kilka co najmniej. Mamy bardzo dobrych spinaczy, jeśli chodzi o tą konkurencję na czas. No, notabene bardzo dobrze zapytałeś, bo w najbliższy weekend w Krakowie są zawody Pucharu Świata na rynku głównym we wspinaczce na czas. No i dostałem takiego maila, no, ponieważ akredytowałem się na te zawody, dostałem maila ze składem reprezentacji Polski.
2: Siostry...
1: Ale nie tylko, bo tam jest 10 zawodniczek w składzie reprezentacji, z czego 5 to są tarnowianki, zawodniczki AZS Akademii Tarnowskiej, natomiast w 6-osobowej kadrze narodowej mężczyzn jest 3 wspinaczy z Tarnowa, tak? Czyli mamy połowę praktycznie kadry narodowej, to są nasi wspinacze. Tam jedna dziewczyna jest, Antonina Tarczoń, jest od Edyty Ropek ze Sportivy Tarnów, tak. No ale to wszystko jest...
2: Ale Edyta Ropek też jest Tarnów związana.
1: No tak, oczywiście, że tak. No wspinaczka, no piłka ręczna, powiedzmy, tam próbują to jakoś poskładać i w oparciu o swoich zawodników stworzono drużynę, znaczy zawodników swoich tarnowian, ewentualnie chłopaków, którzy są wychowankami Pałacu Młodzieży, grali potem w innych klubach, wrócili. No i wiem, że teraz są takie ambicje, aby wejść do Ligi Centralnej, czyli takiego zaplecza Superligi. Trzymam kciuki, może to się uda. Bo tak generalnie, to Tarnów niestety na tle innych miast o takim potencjale, tej wielkości, a nawet dużo mniejszych, no to sportowe jednak odstaje minus.
2: Tak
1: niestety.
2: Jak ważny czas jest we wspinaczce sportowej, tak ważny czas jest antenowy i tutaj nam się niestety kończy powolutku i zaproszeniem w 2-3 zdaniach na program, który będzie gościł w Radiu RDN Małopolska o 10.45 we wtorki i w piątki.
1: Tak, we wtorki, w piątki, 10.45. Szybciej, wyżej, mocniej.
2: Szybciej, wyżej, mocniej. Będzie futbol, będą jeszcze inne dyscypliny sportowe. Ale
1: od boksu zawodowego po szachy.
2: Wszystko będzie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję,
2: Robert Noga, dziennikarz sportowy, był gościem programu.
1: Dziękuję, do widzenia, dobrego dnia.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
5: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
6: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
7: Zapraszamy do KGM Lider. Tarnów, Bogumiłowice, ulica Mikołajowice 198.
0: Po reklamie.
8: Wiadomości kulturalne.
9: Jolanta Maciejewska, zapraszam. To już ostatni dzień, żeby zgłosić się do 10. edycji Małopolskiej Nagrody Poetyckiej Źródło. Ideą jest promowanie młodych twórców, ale Źródło i Małe Źródło jest też przestrzenią do spotkania różnych pokoleń poetów. W poprzednich edycjach swoje prace do konkursu przesłało około 300 twórców. Pomysłodawcą jest Józef Baran, uznany poeta pochodzący z Bożencina, przekonuje, że trzeba wsłuchać się w głos młodych, którzy poprzez poezję wyrażają siebie.
10: Pojawiają się, przepływają coraz to nowe pokolenia, które chcą wypowiedzieć to, co mają w sercu i w umyśle, i znikają, przyjdą następni, miłość, więc to są takie tematy główne poezji, ale również przywiązanie do dzieciństwa, do domu rodzinnego, do tych wartości, z których wyrośli i co było, co się stało ich azymutem w ich życiu. Może później zagubili je gdzieś, ale właśnie ta tęsknota daje znać w poezji.
9: Konkurs współorganizują Centrum Sztuki Mościce i Gmina Bożencin. Małopolska Nagroda Poetycka Źródło jest dla osób pełnoletnich, natomiast Małe Źródło skupia twórców do 18 roku życia. Uczestnicy powinni przygotować od 3 do 4 autorskich, niepublikowanych wierszy w języku polskim, zapisanych w formie PDF i

0: opatrzonych godłem, pseudonimem i jeszcze dziś dostarczyć do Centrum Sztuki Mościce lub przesłać mailem na adres poezja@csm.tarnow.pl. W Otwinowie nie kończy się świętowanie jubileuszu 700-lecia. Wczoraj zaśpiewała tutaj Eleni. Dziś będzie można zagłębić się w historii tego regionu. O roli mieszkańców Otwinowa w żabieńskiej akcji zbrojnej opowie dr Mateusz Kalita, zapowiada sołtys Otwinowa i radny gminny Kamil Nowak.
1: Archeolog nasz lokalny wyspecjalizował się w pewnym sensie w opowieściach o II wojnie światowej. Otwinów i okolice, w ogóle nasze okolice, mają niestety dosyć mocną historię związaną właśnie z II wojną. Spojrzeć na te wydarzenia z przeszłości z trochę innej perspektywy. Sama akcja zwana Powstaniem Żabnieńskim to był zryw wolnościowy 28 lipca 1944 roku. Duża rola otwinowskich partyzantów tam była.
0: Spotkanie z historią w cieniu burzy, rola mieszkańców Otwinowa w żabieńskiej akcji zbrojnej już dziś o godzinie 19 w sali głównej Domu Ludowego w Otwinowie. Poczęstunek przygotuje KGW Otwinów. Jutro o godzinie 19 wieczór literacki w klimacie bohemy. W czwartek, 2 lipca, mieszkańcy są zaproszeni na kino plenerowe Radia RDN na placu przy szkole o godzinie 20.30. Mieszkańcy będą mogli obejrzeć film Asterix i Obelix – Tajemnica magicznego wywaru. W sobotę na boisku przy szkole będzie rozegrany mecz Kawalerowie kontra Żonaci Dmuchaniec. Na finał tych obchodów zaplanowano zabawę taneczną, start o 20.00. Zbliża się kolejna odsłona tradycyjnego starosądeckiego festiwalu Omnia Beneficia Mare Balticum. Wydarzenie rozpocznie się już jutro w koncercie inauguracyjnym w kościele pod wezwaniem świętej Elżbiety w Starym Sączu. Usłyszymy muzykę 17-wiecznych organistów gdańskich w wykonaniu Wasa Konsort pod kierownictwem Marcina Szelesta, dyrektora artystycznego festiwalu. Muzyczna podróż do 17-wiecznego Gdańska, jednego z najważniejszych ośrodków kultury dawnej nad Bałtykiem, rozpocznie się o 19.30. W programie znajdą się dzieła twórców, którzy współtworzyli wyjątkowy muzyczny krajobraz XVII-wiecznego Gdańska. W czwartek rozpoczyna się festiwal Muzyczne Tarasy. Przez 4 czwartki lipca w Centrum Sztuki Mościce zaprezentują się różni artyści. W tym roku będą to folkowe brzmienia świata. 2 lipca na tarasie widokowym wystąpi zespół Dikanda. Początek o 20.00, w kolejny czwartek, 9 lipca, koncert zespołu Swachy. W najbliższy piątek, 3 lipca, w miejscowości Roztoka Brzeziny w Beskidzie Sądeckim rozpocznie się pierwsza edycja festiwalu Między Polami. Będzie to wydarzenie łączące muzykę, tradycje, naturę i spotkanie ludzi. W programie znajdą się koncerty artystów poruszających się na styku folku, elektroniki i muzyki korzeni, warsztaty, spotkania oraz przestrzeń do rozmowy i wypoczynku. Na scenie wystąpią m.in. Góral, Echo Rodu oraz Karolina Czarnecka. Dochód z festiwalu trafi na działania związane z profilaktyką i ochroną zdrowia psychicznego, a festiwal potrwa do niedzieli 5 lipca.
2: To były wiadomości kulturalne.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Ciepło i gorąco robi się i będzie upalnie za chwilę, bo już jest powyżej 29 stopni na termometrach w Tarnowie. I przewaga słońca w regionie, w całym regionie. Jakość powietrza jest dobra. Co się dzieje z ciśnieniem? 997 hektopaskali jest w tej chwili na barometrach. No i ma taką tendencję zwyżkową w tej chwili. No ale będzie spadać. Będzie spadać ciśnienie i w nocy, w godzinach... No w nocy nie, ale dzisiaj o 17 możemy spodziewać się opadów i burz.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynian. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: A teraz idziemy na imieniny do cioci Lucyny albo cioci Władysławy. Wszystkiego najlepszego dla miłych pań świętujących. No i oczywiście Władysław także przyjmuje życzenia.
6: Panie i

0: Reklama.
1: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina Tarnowa oraz Tuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
2: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
0: Po reklamie.
3: Już za chwilę szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.

0: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
1: Papież Jan Paweł II jest autorem pewnej żartobliwej sentencji. Otóż powiedział kiedyś, że z rzeczy nieważnych najważniejsza jest piłka nożna. A skoro trwają aktualnie Mistrzostwa Świata, to generują one olbrzymie zainteresowanie. Także w Polsce, chociaż tym razem nasza reprezentacja nie gra na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady czy Meksyku, a spora część meczów rozgrywana jest w godzinach nocnych naszej strefy czasowej. Pierwsze odcinki wakacyjnego cyklu o sportowych historiach, które zadziwiły świat, poświęcimy zatem kilku wydarzeniom związanym z prawie stuletnimi dziejami mundialu. Zaczynamy od premierowych zmagań. Przenieśmy się zatem do dalekiego Urugwaju. Jest lipiec 1930 roku. Powierzenie pierwszych piłkarskich mistrzostw świata państwu z Ameryki Południowej wywołało sporo kontrowersji, przede wszystkim na starym kontynencie. Do organizacji mistrzostw przymierzało się bowiem kilka europejskich państw. Były to Włochy, Węgry, Hiszpania, Szwecja i Holandia. Za ostatecznym wyborem Urugwaju przesądził fakt, że kraj ten wówczas obchodził stulecie swojego powstania. Jego piłkarze wygrali dwa poprzedzające mistrzostwa turnieje olimpijskie w Paryżu w 1924 roku oraz 4 lata później w Amsterdamie. Nie byli więc piłkarskimi nowicjuszami. Organizatorzy zobowiązali się także wybudować na potrzeby turnieju nowy stadion oraz partycypować w wysokich przecież kosztach podróży do ich kraju zespołów z innych kontynentów. To praktycznie przeważyło. Opornych podczas Kongresu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej, który odbył się w maju 1929 roku w Barcelonie, miał przekonać ostatecznie argentyński działacz Adrian Becerra Valera, który stwierdził:
2: kandydatura Urugwaju jest kandydaturą całej Ameryki Południowej.
1: Dla drużyn europejskich daleka podróż na mistrzostwa okazała się nie lada wyzwaniem organizacyjnym, czasowym i finansowym. Zespoły musiały odbyć długą i męczącą podróż morską, lotnictwo cywilne wówczas dopiero raczkowało. Toteż za ocean wybrały się jedynie 4 ekipy ze starego kontynentu. Były to Belgia, Francja, Jugosławia i Rumunia. Mistrzostwa zbojkotowali natomiast piłkarze ojczyzny futbolu, czyli Anglicy. Imprezy tej nie traktowali bowiem poważnie. Stawkę uzupełniło 9 narodowych reprezentacji z obydwu Ameryk: Argentyna, Chile, Boliwia, Brazylia, Meksyk, Paragwaj, Peru, Stany Zjednoczone i oczywiście gospodarze. Jedyny raz w historii, aby zagrać w finałach mundialu, nie potrzeba było więc przebijać się przez eliminację. Wystarczyło same zgłoszenie chęci rywalizacji. Wszystkie mecze odbyły się na 3 stadionach w stolicy państwa Montevideo. 13 ekip podzielono na 4 grupy. Ich zwycięzcy, Argentyna, Urugwaj, Stany Zjednoczone i Jugosławia, awansowały do półfinałów, których gospodarze pokonali Jugosławię 6-1, a Argentyna, Stany Zjednoczone w takim samym stosunku. W finale spotkały się więc Urugwaj z Argentyną. 30 lipca 1930 roku trybuny nowego stadionu w Montevideo, którego budowę ukończono, co ciekawe, dopiero w trakcie mistrzostw, wypełnił tłum 100 tysięcy widzów. Do przerwy prowadzili Argentyńczycy 2-1. Druga połowa to już jednak dominacja gospodarzy, którzy ostatecznie zostali pierwszymi mistrzami, pokonując sąsiadów 4-2. Montevideo tej nocy nie spało. Gilles Rimet, prezydent FIFA, tak skomentował wygraną u Rusów i radość z tytułu mistrzów.
2: Nigdy przedtem nie widziałem takich scen pełnych emocji, namiętności, entuzjazmu i zachwytu. Gdy flagę Urugwaju wciągano na maszt, mistrzowie świata mieli oczy pełne łez, a cały naród czuł się dumny i zjednoczony po tym sukcesie.
1: Pewną ciekawostką może być fakt, że finałowi rywale nie mogli dojść do porozumienia, jaką piłką ma być to spotkanie rozegrane. Każdy z nich chciał swoją. Oficjalnej piłki mundialu, jak to jest obecnie, wtedy jeszcze nie było. Sędzia podjął więc salomonową decyzję. Pierwsza połowa odbyła się piłką Argentyńczyków, druga Urugwajczyków. Wyniki poszczególnych części meczu wskazują, że mogło to jednak mieć znaczenie. W internecie można zobaczyć zdjęcia tych piłek i już na pierwszy rzut oka widać, że się różniły. Z innych ciekawostek, pierwszym zdobywcą gola w finałach Mistrzostw Świata został Francuz Lucien Laurent w meczu swojej reprezentacji z Meksykiem. Natomiast oficjalny plakat mistrzostw zawiera błędne daty rozegrania turnieju od 15 lipca do 15 sierpnia, chociaż mistrzostwa rozpoczęły się 13 lipca, a mecz finałowy został rozegrany 30 dnia tego miesiąca. Dlaczego tak się stało? Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Muzeum FIFA, początkowo turniej miał trwać miesiąc zgodnie z projektem plakatu. Liczono bowiem, że zgłosi się do niego większa liczba zespołów. Ale gdy okazało się, że weźmie w nich udział tylko 13 ekip, czas trwania turnieju znacznie skrócono, co było ekonomicznie uzasadnione. Dat na plakacie natomiast zapomniano zmienić i tak pozostało do dziś. Najważniejsze jednak, że w sportowym kalendarzu pojawiła się impreza, która co 4 lata wzbudza ogromne zainteresowanie na całym świecie, dorównując pod tym względem Igrzyskom Olimpijskim.
0: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Nowak.

Są łzy i Agnieszka. A przed godziną 11 jeszcze Wanda i Banda zdążą nam zagrać. Banda zdąży zaśpiewać. Para goni parę. Trochę jak wskazówki zegarów. Na zegarach 5 minut do 11. O 11 wiadomości przedstawi Marta Jodłowska.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
0: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
1: Po reklamie.
4: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież. Dzięki tej inwestycji w kranach mieszkańców regionu nie zabraknie wody.
5: Wzrost poboru wody, jeżeli chodzi o piątkowe i sobotnie wieczory, jest diametralny. Natomiast robimy wszystko, żeby z tym problemem się uporać.
4: Choć największa fala upałów jest już za nami, to nie oznacza końca niebezpiecznej pogody. 11 wiadomości. Ewa Biedroń. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. Chodzi o plany budowy biurowców przez działaczy Prawa i Sprawiedliwości w centrum Warszawy. Szczegóły zna Przemysław Lis.
6: Sprawa wyszła na jaw w 2019 roku. Chodziło o niezrealizowane plany wybudowania dwóch wieżowców. Inwestycja miała być zrealizowana na terenie w centrum Warszawy, a dokładnie na działce należącej do spółki Srebrna, która jest związana z PiS-em. Austriacki biznesmen Gerald Birkfellner twierdził, że prezes PiS Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania tej inwestycji. W czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, gdy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, odmówiono wszczęcia śledztwa. O ponownym przyjrzeniu się sprawie zdecydowała w lutym ubiegłego roku prokuratura okręgowa w Warszawie. Po ponad 7 latach od wybuchu afery na początku czerwca prokuratura przesłuchała w tej sprawie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Dziś prokuratura poinformowała jednak, że w sprawie nie ma znamion czynu zabronionego. Szczegółowe podstawy umorzenia śledczy mają podać po sporządzeniu tłumaczenia na język niemiecki.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Mieszkańcy będą mieli niezawodne dostawy wody. Związek Międzygminny gmin Żabno i Lisia Góra rozpoczął w Niedomicach budowę stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej. Wysokie temperatury sprawiły, że w regionie tarnowskim wystąpiły problemy z wodą. Gminna spółka komunalna w Lisiej Górze zwróciła się do mieszkańców miejscowości Łęk Tarnowski, Ilkowice, Bobrowniki Wielkie z apelem o racjonalne korzystanie z wody. Mówił o tym burmistrz Żabna Tomasz Kijowski w audycji Słowo za Słowo.
5: My jesteśmy gminą, która zaopatrywana jest z dwóch stacji uzdatniania wody. Za dostarczenie południowej części naszej gminy odpowiada ujęcie wody w Łęgu, a północna część naszej gminy mamy ujęcia w Żabnie, w Gorzycach i tam nas pełni te ujęcia zaspokajają. Natomiast tutaj ujęcie w Łęgu jest takim starszym, dalszą stacją uzdatniania wody i my jesteśmy w wspólnym związku między gminy z Lisią Górą i wiem, że jak przychodzą piątkowe i sobotnie popołudnia, to może brakować. Wzrost poboru wody, jeżeli chodzi o piątkowe i sobotnie wieczory, jest diametralny. Natomiast robimy wszystko, żeby z tym problemem się uporać i myślę, że za 2 lata będziemy mieli już spokój.
4: Wielomilionowa międzygminna inwestycja to budowa dwóch stacji uzdatniania wody w Niedomicach i w Starych Żukowicach.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: W upalne dni czas nad wodę. W wiadomościach teraz kąpielisko na starosądeckich stawach, które cieszy się zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Jak mówi Rafał Kamieński z Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, oferta jest kompleksowa.
8: Na prawdziwie śródziemnomorskie upały polecamy Park Wodny Stawy w Starym Sączu. Czynny do ostatniego dnia wakacji codziennie. Od godziny 10 do godziny 20. Do dyspozycji gości jest wypożyczania sprzętu wodnego, szatnia, prysznice, plac zabaw, boisko do siatkówki, stanowiska grillowe. Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwają oczywiście ratownicy, no ale zachęcamy do korzystania z rozwagą z tych różnych atrakcji, bo nad wodą bywa różnie.
4: Choć największa fala upałów jest już za nami, to nie oznacza końca niebezpiecznej pogody. Klimatolodzy ostrzegają, że zgromadzona nad Polską energia nadal będzie napędzać gwałtowne burze. Lokalnie mogą pojawić się ulewne deszcze, grad i bardzo silny wiatr, mówi profesor Bogdan Chojnicki.
1: Trzeba pamiętać, że te zjawiska są tak dynamiczne, dlatego że energia zgromadzona w powietrzu jest olbrzymia. Emanacją tej ilości energii jest oczywiście temperatura. Za nami rekord temperatury, natomiast powietrze o temperaturze 33 stopni to jest naprawdę duża ilość energii, która może być wykorzystana na formowanie się takich zjawisk bardzo gwałtownych.
4: Synoptycy apelują o śledzenie ostrzeżeń pogodowych. Nawet krótkie burze mogą przenieść intensywne opady, podtopienia i niszczące porywy wiatru.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Dużo ciepła, dużo gorącego powietrza, dużo promieni słonecznych. Bardzo niebezpiecznie może być dzisiaj w pogodzie. Wyładowania atmosferyczne, burze z piorunami w godzinach popołudniowych na 17, tak zapowiadają synoptycy w Polsce południowo-wschodniej. Teraz na termometrach mamy już 30 stopni powyżej zera. No tyle zapowiadali meteorolodzy. Noc zapowiadają więcej, bo może być jeszcze 33-34, ale tak przypuszczaliśmy, że do 11 do 30 kreski dojdzie.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: W czwartek ma być więcej odpoczynku od upałów, bo 25-27 stopni pokażą termometry, a na razie trzeba zakładać nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne się przydają, no i należy też ograniczyć przebywanie na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia między godziną 12 a 18.
1: RDN Małopolska 103,6 FM.
3: Pijemy oczywiście wodę mineralną, unikamy też forsownego wysiłku fizycznego w tej najgorętszej części dnia. No i słyszymy się jutro o poranku po 6. Jerzy Szówka, zapraszam do usłyszenia. Miłego dnia, pa pa!
4: Reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
4: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Witajcie w naszej bajce. Meluzyna, Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Bayon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
1: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Spotkanie premiera z kierownictwem NFZ-u. Kilkadziesiąt martwych raków z rzece na terenie Hańczowej w gminie Uście Gorlickie. Maluch na dąbrowskich tablicach przemierza Europę. Wielka wyprawa maluchów jedzie po wsparcie dla dzieci. Wiadomości, Ewa Biedroń, kominy płacowe, czas pracy lekarzy, finanse NFZ-u i zmiany w systemie ochrony zdrowia. To tematy planowanego na dziś spotkania premiera z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. O szczegółach Michał Makowski.
1: Przy obecnych przepisach kontroler NFZ-u nie może uznać nawet skrajnie długiego czasu pracy za nieprawidłowość, co przyznała minister zdrowia w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Niemniej premier Donald Tusk oczekuje od NFZ-u wyjaśnień dotyczących lekarzy pracujących po 70 godzin. Bez przerwy.
2: Wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku.
1: Zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u powiedział w TVP Info, że takie spotkanie to typowa strategia przy wprowadzaniu zmian legislacyjnych.
3: Do takiego spotkania jeszcze też zawsze dochodzi po to, żeby podsumować te prace i wytyczyć sobie pewnego rodzaju punkty komunikacyjne.
1: Rozmowy będą dotyczyć też finansowania ochrony zdrowia. Do końca roku w budżecie NFZ-u zabraknie 16 miliardów złotych na leczenie pacjentów, a dziurę budżetową trzeba będzie załatać dotacją z budżetu państwa.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Najprawdopodobniej wysoka temperatura połączona z niskim stanem wody była przyczyną śnięcia raków szlachetnych w górnym biegu rzeki Ropy. Informacje w tej sprawie przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Kilkadziesiąt martwych raków zaobserwowano w rzece na terenie Hańczowej w gminie Uście Gorlickie kilka dni temu. Zgłoszenia do nowosądeckiej delegatury WIOŚ-u dokonali mieszkańcy. Jak mówi Michał Żbik, rzecznik inspektoratu, wszystko wskazuje na to, że skorupiaki padły z powodu niskiej ilości tlenu w wodzie.
5: Osoba zgłaszająca potwierdziła, że odkryciu tych martwych zwierząt nie towarzyszyły żadne ślady wizualne czy zapachowe, które by wskazywały, że mamy do czynienia ze skażeniem wody. Jednocześnie z naszych danych wynika, że na tym górnym odcinku rzeki Ropa nie są ulokowane żadne zakłady przemysłowe, które ewentualnie mogłyby dokonać jakiegoś niekontrolowanego zrzutu ścieków, który by mógł skutkować śnięciem fauny.
0: WIOŚ apeluje do mieszkańców terenów nadrzecznych, aby niezwłocznie zgłaszać do instytucji wszystkie zaobserwowane podobne przypadki. To pozwoli odpowiednim służbom na szybkie ustalenie przyczyny zmiany w przyrodzie i podjęcie ewentualnych działań. Ostatnie godziny na złożenie wniosku o wypłatę 800+ z wyrównaniem za czerwiec. Kto nie zdąży do północy, straci świadczenie za kończący się miesiąc. Karol Jagielski z ZUS-u mówi, że w całym kraju do tej pory wpłynęły 4 300 000 wniosków na niemal 6,5 miliona dzieci.
6: Także większość rodziców i opiekunów przesłała wnioski o 800+, a ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, no powinni taki wniosek przesłać, żeby zachować prawo do wyrównania właśnie za czerwiec. Mogą to zrobić przez aplikację MZUS, portal ZUS, portal Empatia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także przez bankowość internetową, jeśli bank obsługuje wniosek o świadczenie wychowawcze.
0: Termin nie dotyczy nowonarodzonych dzieci. Ich rodzice mają 3 miesiące na złożenie wniosku o wypłatę 800+. Spośród prawie 100 małych kwiatów uczestniczących w wielkiej wyprawie maluchów w jednym można dostrzec lokalne akcenty. To turkusowy maluch numer 32 na dąbrowskich tablicach rejestracyjnych. Ostatnią noc załoga z Powiśla Dąbrowskiego spędziła w południowych Niemczech. Lekarz Norbert Kopeć, który jest pilotem w załodze numer 32, mówi, że uczestnicy przejechali ponad 500 kilometrów przy bardzo zmiennej pogodzie.
7: Pozdrawiamy z pięknego alpejskiego Garmisch-Partenkirchen. Tutaj dzisiaj spędziliśmy naszą noc, pokonaliśmy wczoraj 530 kilometrów w dwóch ekstremalnych strefach pogodowych. Na początku mieliśmy upał prawie 40-stopniowy, a później, kiedy wjechaliśmy w Alpy, mieliśmy ulewę, burzę, było zimno, ale maluchy dzielnie przejechały. Dzisiaj zmierzamy do Zurichu. Mamy do przejechania ponad 300 kilometrów.
0: Celem wyprawy jest zwrócenie uwagi na potrzeby dzieci ofiar wypadków drogowych. Każda z załóg posiada swoją wirtualną puszkę na zrzutka.pl. Tam można wpłacać pieniądze na puszkę Słonia Pomagalskiego. Załoga turkusowy maluch numer 32. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej rdn.pl.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Dzisiaj maksymalnie od 32 do 34, w zależności od pory dnia i też od regionu. Możliwe burze, szczególnie w regionie tarnowskim. Jutro pod kątem temperatur będzie bardzo podobnie, ale opady deszczu i burze jeszcze bardziej możliwe. Od czwartku zaś ochłodzenie do około 20 stopni i przelotne opady deszczu. Ciśnienie wzrosło, 981 hektopaskali. Do jutra mocno spadnie.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Jeszcze tylko dziś i jutro będzie się nam tak ciężko na zewnątrz oddychało. W następnych dniach pewnie trochę przynajmniej zatęsknimy do tych wysokich temperatur. No może nie aż tak, jak to było wczoraj i przedwczoraj. Ale jednak jest lato, niech będzie letnio, a nawet gorąco. Prawie 9 minut po godzinie 12. Lucyna Ruchała, witam Was gorąco i serdecznie w Retro Wtorek.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
0: Po reklamie.

0: Tylko błękit wciąga nas, ale wciągać może też na przykład słuchanie ciekawych rzeczy, rozmowa z ciekawymi ludźmi. No i właśnie myślę, że bardzo nas wciągnie rozmowa z panią Marią Wiśniowską. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie panią, witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: Pani Maria, oczywiście nasza poetka, nie tylko nasza, no ale tak sobie uzurpujemy troszeczkę prawo, bo pani tutaj na naszej antenie bardzo często przepiękne od serca wiersze prezentuje. No i tak czasem wydaje mi się, że mam, że ściągam ludzi myślami. Ostatnio właśnie myślałam, co tam u pani Marii i dzisiaj się odezwała, także się bardzo cieszę. W Karwodrze też gorąco?
1: Bardzo, ale myślę, że różnie przerabialiśmy już lato przez inne lata, więc niech będzie ciepło. Myślę, tak, że wszyscy co na urlopach też czekają na ciepło. No nie ekstremalne upały, ale...
0: Pani Maria należy do takich osób, które przynajmniej z tego, co mi wiadomo, nie lubi narzekać. Ja jeszcze nie słyszałam, żeby pani narzekała.
1: Absolutnie.
0: I
1: nie
0: to jest sekret wiecznej młodości i takiej pogody ducha. Naprawdę od pani Marii warto się uczyć. Nie tylko tego.
1: Dziękuję.
0: Też sztuki kulinarnej.
1: Dziękuję bardzo za te wszystkie piękne słowa. Ja myślę, że nie będziemy o tych ciepło, zimno i pada, i nie pada i tak dalej. Nie będziemy się tutaj mówić, ale myślę, że trzeba zobaczyć w ogród, nasze ogrody pomimo suszy, jeżeli tylko ktoś je ma. Gdzieś tam pojawiają się piękne kwiaty czy warzywa. Jest też można jakoś odpocząć.
0: A jest radość, jak to jest swoje, prawda?
1: Tak. I tutaj u mnie zagościł dzisiaj taki wiersz. Może on będzie miał jakąś okoliczność dzisiaj też podwójną, ale jeżeli mogę, to przeczytam.
0: Bardzo proszę.
1: Pachnąca różo, wielobarwna, waniliowa, rubinowa, różowa. I ty, różo różana, pachnąca, wiem, co chce twa wojni powiedzieć, przypomnieć. Tak wiem, te pyszne rogaliki, w których nadzienie z twoich płatków, to wspomnienie dziecięcych lat. Nigdy niezapomniany zapach i smak. Spoglądam dalej w głąb ogrodu. Róża biała, wyjątkowa, jak królowa. Dla kogo dziś zakwitłaś? Pamiętałaś, kto ma dziś imieniny? Każdy twój płatek niech będzie spełnionym życzeniem i marzeniem. Pani Lucynko, w dniu pani imienin niech się spełnią wszystkie składane dziś pani życzenia. Do słów mojego wiersza dołączę jeszcze kilka innych. Niech się mnoży wszystko, co powinno się mnożyć, a i spełni się to, co w sercu i duszy gra. A nasza Matka Boska Duchowska otuli panią każdego kolejnego dnia. Dziękujemy za ciepłe słowa, za wszystko, co pani emanuje. Dziękuję bardzo. Myślę, że w imieniu wszystkich radiosłuchaczy mogę to przekazać. Pozdrawiam bardzo, bardzo radiosłuchaczy. Dużo odpoczynku i pięknej pogody życzę.
0: Pani Mario, tego się nie spodziewałam i aż mi się ciężko mówi. Serdecznie dziękuję.
1: Także pani zasługuje na takie słowa. Myślę, że to działa w dwie strony.
0: Powiedzieć dziękuję, to nic nie powiedzieć, ale niewiele więcej potrafię powiedzieć w tym momencie. Pani Mario, serdecznie ściskam. Dziękuję za to, że pani jest.
1: Dziękuję również i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Mam taką wielką nadzieję.
1: Do usłyszenia na pewno, ale i do zobaczenia, tak jak obiecałam. Myślę, że się spotkamy.
0: Liczę na to i my wszyscy. Dzięki, pani Mario.
1: Dobrego.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
3: Jedyną stałą od dłuższego czasu, jak to się zastanawiam, to jest niekorzystny biometr. No i względnie stałe są też wysokie temperatury, ale to zmieni się od czwartku. Nie wiem, czy zmieni się biometr, pewnie raczej nie. Już jutro w regionie opady deszczu, zresztą już dzisiaj są możliwe lokalne burze, szczególnie w regionie tarnowskim. Wcześniej jednak niż temperatury spadnie ciśnienie i to znacznie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Witajcie w naszej bajce. Meluzyna, Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 i spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Za 18 minut będzie godzina 13. To tak dla odmiany dzisiaj. Sprawdźmy o tej porze sytuację na naszych drogach.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
0: W Nowym Sączu nad podziw luźno dzisiaj. Normalnie się jeździ po większości dróg jeszcze o tej porze. Troszeczkę na Nawojowskiej, na Limanowskiego i na Zygmuntowskiej jest więcej samochodów, szczególnie kiedy pojawia się czerwone światło. To trzeba chwilę poczekać, ale nie są to jakieś długie chwile. Lwowska w kilku miejscach też jest nieco przykorkowana. Rondo Solidarności, tam robi się tłoczniej, ale no do godzin szczytu w sumie jeszcze daleko i można jeszcze spokojnie przez Nowy Sącz się przedostać, chyba że dzisiaj w ogóle będzie bardzo spokojnie, na to liczymy. Trochę na Tarnowskiej w stronę Ronda, w stronę obwodnicy północnej i na obwodnicy północnej rów wzmożone, ale 75 jeszcze Was przepuści normalnym tempem. Także w Limanowej na Piłsudskiego spokojnie, okolice Ronda w Sowlinach też w miarę spokojne, tylko trochę na Matki Boskiej Bolesnej i na Marka przy wjeździe do centrum trzeba poczekać, na Mikołaja Kopernika przy Rondzie też więcej nieco samochodów. Zaglądamy do Gorlic, tam są remonty na ulicy Parkowej, więc z tego mogą występować jakieś utrudnienia w ruchu. Ale tych utrudnień na razie jeszcze zbyt wielkich nie obserwujemy. Troszeczkę więcej samochodów od strony Zawodzia na Kościuszki, to jest wszystko Krajowa 28 i dojazdówki do samego centrum, czyli Mickiewicza, Sienkiewicza, no i na Legionów też troszkę więcej aut o tej porze. Zaglądamy do Tarnowa, tutaj już troszeczkę się korkuje ulica Słoneczna i Starodąbrowska w okolicach Ronda, to znaczy ruch jest po prostu większy i na Klikowskiej też przy na przykład Alei Solidarności oraz na Szkotnik przy Rondzie, ale największy ruch jest na ulicy Krakowskiej przy wjeździe do centrum oraz trochę na Tuchowskiej, na Narutowicza jeszcze jest spokojnie, na Gumnińskiej ruch nieco większy. Na drogi zajrzymy jeszcze dzisiaj kilkukrotnie.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.

Drodzy, takie ogłoszenie, które być może kogoś z Was bardzo zaciekawi i zmieni plany na najbliższe dni, konkretnie na 4 do 11 lipca. Są wakacje, może akurat ktoś z Was ma urlop i na przykład ma jakoś nieskonkretyzowane plany, no to nadarza się wyśmienita okazja, bo zwolniły się 3 miejsca na wyjazd do Medjugorje w towarzystwie naszych słuchaczy, naszych sympatyków, także ekipa doborowa. Opiekę duszpasterską zresztą będzie sprawował ksiądz Marcin Gryzło, kierownik anteny RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. No i przecież Medjugorje, bo o tym mowa, samego Medjugorje nie trzeba szczególnie reklamować, bo kto tam był, no to wie, że tam jest pięknie, wie, że tam jest niesamowicie i tam chce wracać i zazwyczaj ludzie tam wracają. Ja już byłam ze 3 razy i nie mówię, że jeszcze nie pojadę, pewnie, że pojadę. Ale ten wyjazd, ta pielgrzymka to nie tylko modlitwa, to też wypoczynek nad morzem, przecudownym Adriatykiem, to zwiedzanie pięknych miast na Chorwacji czy w Bośni i Hercegowinie. Koszt wyjazdu też nie jest wysoki, nie znajdziecie tygodniowych wakacji w takiej cenie, to na pewno. Termin jest bardzo bliski, ponieważ wyjazd jest już w sobotę. Szykujcie coś do pisania, bo zaraz będę podawać numer telefonu, pod którym znajdziecie szczegółowe informacje związane z tymże wyjazdem. 4-11 lipca to jest termin pielgrzymki do Medjugorje. Szczegóły pod numerem telefonu 691 147 893. Powtarzam, 691 147 893. Ostatnie 3 miejsca się zwolniły, także może właśnie ktoś z Was jest w tym momencie przez Maryję zapraszany do Medjugorje. Nie mówię o sobie bynajmniej. Tylko tak naprawdę, bo Matka Boża zaprasza do Medjugorje, jeśli ktoś poczuje w sercu coś takiego, takie pragnienie, żeby tam jechać, no to zazwyczaj jest to właśnie zaproszenie od Matki Bożej, takie wewnętrzne. Ja też rzeczywiście zapraszam, polecam z serca. Jeszcze dzisiaj powtórzę te informacje, także jakby ktoś z Was nie zdążył zapisać numeru telefonu albo jeszcze chciał się dłużej zastanowić, znaczy nie aż tak długo, ale może godzinkę, dwie, no to jeszcze chwila jest. Decydujcie się szybko, bo całkiem możliwe, że miejsca szybko się wyczerpią.

0: Dom w czasów dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej do likwidacji. Władze powiatu tarnowskiego protestują. Będzie remont ulicy Armii Krajowej w Grybowie. Medjugorje czeka, są jeszcze ostatnie miejsca na pielgrzymkę z radiem RDN. 13 wiadomości. Ewa Biedroń. Dom w czasów dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej może zostać zlikwidowany. Placówka ma aktualnie 100% obłożenie i cieszy się w regionie dużym zaufaniem. Jej przyszłość stoi jednak pod znakiem zapytania z powodu projektu rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, nad którym trwają prace w Komisji Sejmowej. Rozporządzenie zakłada całkowitą likwidację tego typu obiektów. Argumentowane jest to m.in. tym, że pobyt w takich placówkach trwa zbyt krótko, aby kształcenie tam mogło być efektywne. Z taką opinią jest zgadza się starosta tarnowski Jacek Chudyma, który zapowiedział skierowanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej sprzeciwu wobec rozporządzenia. Starosta zauważa, że znajdująca się w Jodłówce Tuchowskiej placówka oferuje edukację na wysokim poziomie w wyjątkowych okolicznościach przyrody.
1: My w tej chwili, trzeba się tutaj pochwalić, świetną pracą naszej kadry, mamy właściwie 100% obłożenie. Pewno, że to jest komercyjna, bo tam jest około 120 zł stawka dobowa na ucznia, no ale oferujemy naprawdę świetne warunki, pokoje, ale też i pracownie komputerowe, klasy, które mogą nabywać w praktyce wśród przyrody pewne nawyki ekologiczne. Będziemy interweniować, aby jednak tutaj się zastanowiono, czy to jest dobry kierunek, czy zaoszczędzenie na tych 24 jednostkach środków, czy to faktycznie bardzo mocno wzmocni finansowo Wydział Edukacji.
0: Według projektu rozporządzenia ministerstwa placówki tego typu miałyby przestać istnieć do końca tego roku.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Choć wakacje już się zaczęły, na wielu kąpieliskach wciąż nie ma ratowników. Część nadmorskich miejscowości sezonu na plażach zaczyna oficjalnie dopiero jutro. WOPR apeluje o ostrożność, bo pomoc w razie problemów może przyjść z opóźnieniem. Tematem zajęła się Aneta Łuczkowska.
3: Takich miejsc jest dużo w Ustroniu Morskim, Sianorzętach, Łazach, Łebie czy na Helu. Sezon kąpielowy ruszy dopiero jutro i dopiero jutro na wieżach pojawią się czuwający nad bezpieczeństwem plażowiczów ratownicy. W Darłowie w minioną niedzielę doszło do tragedii. Tam też plaża była formalnie niestrzeżona, mówi Apoloniusz Kurylczyk z zachodniopomorskiego WOPR.
4: Byli tam ratownicy, którzy przygotowywali to kąpielisko do uruchomienia. 4 osoby zawisły na ostrogach w wyniku właśnie tej niedużej, ale niebezpiecznej fali. Niestety jedna z nich zniknęła pod powierzchnią wody.
3: Część nadmorskich kurortów do końca czerwca utrzymuje ratowniczą obsadę tylko na części kąpielisk. W Kołobrzegu na niestrzeżonych plażach są na przykład mobilne patrole ratowników. Za wszystkim stoją niestety oszczędności. Ratownicy apelują o szczególną ostrożność, bo to oznacza, że jeszcze dziś pomoc w razie tonięcia czy problemów zdrowotnych w wielu miejscach może dotrzeć z opóźnieniem.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Będzie remont ulicy Armii Krajowej na osiedlu Śródmieście w Grybowie. Prace ruszą za kilka miesięcy, a zakończą się w czerwcu przyszłego roku. Miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie w kwocie 600 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowity koszt prac ma wynieść 1 100 000 złotych. Remont ulicy Armii Krajowej ma zakończyć większy etap modernizacji dróg na terenie miasta. To będzie już przysłowiowa wisienka na torcie, mówił w programie Słowo za Słowo w Radiu RDN Nowy Sącz burmistrz Grybowa Paweł Fyda.
5: Remont ulicy Armii Krajowej to już będzie, można powiedzieć, finał prac realizowanych w tym rejonie, gdzie między innymi też dojdzie do budowy nowej nawierzchni asfaltowej, powstaną nowe chodniki, ciągi piesze, no i oczywiście będzie również przebudowa istniejącej infrastruktury komunalnej, w tym miejscu również też przebudowa wodociągu miejskiego.
0: Niebawem miasto Grybów ma ogłosić przetarg, a prace na ulicy Armii Krajowej mają rozpocząć się w najbliższych miesiącach. Modlitwa u stóp Góry Objawień, odpoczynek nad Adriatykiem i odwiedziny w najpiękniejszych sanktuariach. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Medjugorje z radiem RDN Małopolska, która odbędzie się od 4 do 11 lipca. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć duchowe przeżycia z poznawaniem uroków Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny. Opiekunem duchowym pielgrzymki będzie ksiądz Marcin Gryzło, kierownik anteny radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
6: Ja chcę osobiście powiedzieć, że już 5 raz pielgrzymuję do Medjugorje, ale za każdym razem w grupie są osoby, które pokazują, że to miejsce, to zaproszenie było rzeczywiście skierowane do nich i myślę, że siłą tego miejsca jest świadectwo osób, które przyjeżdżają z różnymi trudnościami, z różnymi sytuacjami, ale wyjeżdżając w Medjugorje czują w sercu bardzo wyraźną odpowiedź.
0: Pielgrzymka odbędzie się, przypominam, od 4 do 11 lipca. Mamy już ostatnie 3 miejsca. Zapisy oraz informacje można uzyskać u opiekuna duchowego pielgrzymki pod numerem telefonu 691 147 893.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: No i okazuje się, że ten spadek czwartkowy temperatur nie będzie aż tak gwałtowny, jak jeszcze wczoraj synoptycy czy dzisiaj rano podejrzewali. Dzisiaj już mówią, że będzie całkiem spokojnie ten spadek się odbywał, bo tak z 33, które są na jutro przewidziane, 32-33, spadnie temperatura do około 23-24, a nie 20-19.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
4: Pienso que un sueño para sido.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
1: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Jest też wyjazdowa modlitewna propozycja dla tych z Państwa, którzy na przykład nie mają wolnego, bo kończą pracę, dajmy na to, o godzinie 15, więc i tak zdążą, jeśli będą chcieli. Pielgrzymka słuchaczy i pracowników naszego radia na Jasną Górę. Wyjazd z Tarnowa, z parkingu przy ulicy Gumnińskiej o godzinie 16.30. O 21.00 jest udział w apelu jasnogórskim. 21.30 rozpoczyna się nocne czuwanie. Wtedy jest dla nas zarezerwowane to szczególne miejsce, ta kaplica jest dla nas na czuwanie przeznaczona. O godzinie 23.00 jest msza święta, a po mszy świętej jest powrót. Także nawet Państwo zdążą się wyspać nieco w autokarze. Autokar oczywiście klimatyzowany, bo jakby inaczej. Także spokojnie można się zgłosić pod numerem telefonu 694 451 403. Bo jeszcze kilka miejsc zostało, a wyjazd jest już jutro. 1 lipca, środa. Także myślę, że można to pogodzić nawet z pracą. Ze wszystkim można pogodzić, a Matka Boża dopomoże. 16.30, wyjazd z parkingu przy ulicy Gumnińskiej w Tarnowie. 21.00, wiadomo, apel jasnogórski, też transmitowany przez nasze radio codziennie. O 21.30 nocne czuwanie, 23.00 msza święta, a po mszy świętej powrót spokojnie do domów. Jeszcze raz powtórzę numer 694 451 403. Kto chętny, niech się zgłasza jak najszybciej.

To była nasza wakacyjna muzyczna propozycja, oczywiście jedyna z wielu, iść w stronę słońca, ale piosenka, która bardzo też kojarzy mi się z wakacjami, to Zio i magiczne słowa.

Dzisiaj jeszcze nie zaglądaliśmy do kalendarza, no to lepiej późno niż później. 30 czerwca, 181 dzień roku, do końca roku nam zostały 184 dni. Słońce wstało o 4:34, tak, już coraz dłużej śpi. Zajdzie o 20:48. Dzień potrwa 16 godzin i 14 minut i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 6 minut. A co ciekawego wydarzyło się w tych dniach 30 czerwca przed laty? W 1929 roku w mauzoleum w Parku Strzeleckim w Tarnowie pochowano sprowadzone z Syrii prochy generała Józefa Bema. W 1954 widziano ostatnie dotychczas w Polsce całkowite zaćmienie słońca. Tam w 99 jeszcze coś tam było, ale to już nie było to. Dopiero w 2100 którymś będzie kolejne, ale raczej nie dożyjemy. W 1894 otwarto Tower Bridge w Londynie. W 1937 również w Londynie uruchomiono pierwszy na świecie numer alarmowy. A w roku 1974... podczas 10. Mistrzostw Świata w piłce nożnej w RFN Polska pokonała Jugosławię 2-1. Znów tak miło wspominacie. Czy to się kiedyś powtórzy? Przyszli na świat 30 czerwca dość sławni ludzie. W 1911 roku urodził się Czesław Miłosz, pisarz, poeta, laureat Nagrody Nobla. W 1922 Miron Białoszewski, poeta, prozaik, dramatopisarz, też aktor teatralny. W 1967 aktor Robert Więckiewicz, a w 1991 piosenkarka Margaret. Gdyby nie to, że retro wtorek, pewnie by nam teraz zaśpiewała. Tak, to zaśpiewają nam Trzy Korony.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
3: Dzisiaj gorąco, jutro też gorąco, ale jutro już jest większe prawdopodobieństwo, że ochłodzi nas deszcz. Niestety będą to opady w towarzystwie burz, przynajmniej tak głoszą synoptycy. W czwartek temperatury spadną w całym regionie, ale nie będzie to spadek rzędu 19-20 stopni, jak to wcześniej było przepowiadane, ale będą to 23-24 stopnie, także jakaś przeżyjemy, mam nadzieję.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny.

0: ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

Są takie motyle, na widok których się zachwycamy. Chcemy, żeby usiadły nam na dłoni, albo przynajmniej robimy im zdjęcia, kiedy siedzą na kwiatkach, kiedy gdzieś tam przycupną na jakiejś trawie. I są takie motyle, kiedy najchętniej na ich widok bilibyśmy brawo, gdyby ten motyl znalazł się między jedną a drugą dłonią. To jest bielinek kapustnik, motyl kapustnik, który dzisiaj ma swoje święto. To jest najczęściej występujący w Polsce motyl. Kiedyś można go było spotkać wszędzie, teraz jednak przez opryski jest coraz rzadszym widokiem i gościem na naszych działkach. Przez niektórych jest uważany za szkodnika. No i w sumie, co by tu nie powiedzieć, to szkodnikiem jest. Szczególnie jego larwy czy gąsienice. O. Ale ma swój urok. Ten rodzaj motyla ma takie charakterystyczne ciemne plamy na skrzydłach, a samice posiadają również kropki. Tylne skrzydełka czasami mają zielonkawo-żółte kolory. Kapustniki najczęściej można spotkać w ogrodach, sadach, na lasach, w lasach i na łąkach. Poczwarki najchętniej żerują na kapuście, rzodkiewce, kalafiorze, brokule. Można też często zobaczyć przyklejone od spodu liści. No i to jest też taki ich kamuflaż, bo w ten sposób chronią się przed drapieżnikami. Jak rozpoznać motyla i jeszcze w postaci jajek? Mają taką charakterystyczną żółto-pomarańczową barwę. Samica takich jaj składa aż 300. W ciągu roku rodzą się nawet dwa, czasem nawet trzy pokolenia takiego motyla. No brawo, brawo, aż się chce bić. No to może dzisiaj z okazji dnia bielinka kapustnika dajmy mu pożyć trochę. Jeżeli widzimy go w naszym ogrodzie albo na grządkach, to potraktujmy go jako część natury albo odwróćmy od niego wzrok. Chociaż możemy go odgonić od kapusty, ale nie róbmy mu krzywdy. Dzisiaj chociaż.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
2: Byłoby spokojnie, no ale czasem nie może być spokojnie, bo coś się wydarza. Jeszcze na naszych drogach nie ma jakichś większych korków, ale utrudnienia już są zdecydowane w Nowym Sączu na ulicy Prażmowskiego, tutaj przy niedaleko ulicy Długoszowskiego. Było zdarzenie drogowe, tutaj zderzyły się dwa samochody brały udział w tymże zdarzeniu, jeden z nich dachował, w wydarzeniu też były trzy osoby, przy czym dwie zostały zaopiekowane przez załogę karetki pogotowia, także uważajcie, to zdarzenie miało miejsce całkiem niedawno, około w pół do drugiej, także tam jeszcze są dość duże utrudnienia. Może wybierzcie po prostu inną drogę. Jadąc od skrzyżowania ulicy Lwowskiej z Prażmowskiego w stronę Ronda Solidarności i w drugą stronę, no to tam też może być właśnie ten korek. Korek jest widoczny, no, w każdym razie. Także omijajcie te ulice. Możecie też już zacząć omijać na Wojowską, bo tam już się tworzy korek. Na Węgierskiej jeszcze dość spokojnie, nawet na tym odcinku Biegonickim. Już obwodnica północna zaczyna się robić nieco ciasna. Na Pieczkowskiego jeszcze w miarę spokojnie. To są chyba ostatnie chwile, kiedy można tamtędy przejechać w miarę normalnym tempem, a już zaczyna się robić ciasno na Krajowej 70C5, konkretnie w Wielogłowach i Wielopolu w stronę Nowego Sącza, w stronę centrum Nowego Sącza. W Tarnowie też już zaczyna się nieco korkować bardziej ulica Krakowska, chociaż jakiś czas temu tam już było trochę ciasno. Na Szkotnik, Szujskiego, Klikowskiej, Słowackiego, szczególnie w okolicach rond wszelakich, tam jest już więcej aut zdecydowanie. Na Starodąbrowskiej i Słonecznej przy Rondzie też jest większy ruch, na Lwowskiej też jest większy ruch, ale jeszcze jakichś szczególnych korków nie obserwujemy na szczęście. Trochę na Tuchowskiej trzeba poczekać przy Narutowicza. Na Narutowicza też już jest więcej samochodów, ale w korkach tam jeszcze jakichś zdecydowanych nie stoicie na szczęście. W Limanowej w zasadzie bez zmian. Trochę w centrum jest więcej samochodów, ale jeszcze na Piłsudskiego czy przy Rondzie w Sowlinach nie trzeba długo czekać. W zasadzie wcale. Na Parkowej czy Kościuszki trzeba za to poczekać w Gorlicach, szczególnie na Kościuszki. Na Parkowej są roboty drogowe prowadzone. Tam też możecie napotkać utrudnienia, ale widzę, że nie jest jeszcze aż tak źle. Mickiewicza, Sienkiewicza to dojazdówki do centrum. Te was też mogą trochę opóźnić. Trzeba na nich nieco poczekać.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.

Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

0: Zakopiańska policja bada sprawę ewakuacji nastolatków z Orlej Perci w Tatrach. Tego lata można zwiedzać ponad 50 obiektów na szlaku architektury drewnianej w Małopolsce. Jak nagrzewa się Tarnów w czasie upałów? Kamera termowizyjna nie pozostawia złudzeń. 14. Wiadomości Ewa Biedroń. Wczoraj w czasie burzy ratownicy Topru śmigłowcem ewakuowali 8 młodych sportowców z rejonu Kozich Czub w Tatrach. Uczestnicy obozu sportowego zostali bezpiecznie przetransportowani do Zakopanego. Policja bada, czy ich opiekun nie naraził ich na niebezpieczeństwo. Grupa rozproszona była na długim odcinku Orlej Perci. Nie powinni znaleźć się w tak eksponowanym miejscu w takich warunkach, mówi naczelnik Topru Jan Krzysztof.
1: To nie był czas na taką wycieczkę, a może w ogóle taka grupa nie powinna się tam znaleźć. Oczekiwalibyśmy, że jeżeli ktoś dorosły bierze takie dzieci, a rodzice wysyłają te dzieci na obóz sportowy, bo to dotyczyło obozu sportowego, no to, że ta opieka będzie zapewniona właściwie i że zachowanie opiekunów w trudnej sytuacji będzie właściwe.
0: Naczelnik Topru przypomina, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w Tatrzańskim Parku Narodowym zorganizowane grupy młodzieży mogą poruszać się po szlakach tylko pod opieką przewodnika tatrzańskiego z odpowiednimi uprawnieniami. Z 15-osobowej grupy młodych sportowców z Bydgoszczy 8 potrzebowało pomocy. Nastolatkowie utknęli na grani podczas gwałtownej burzy. Topr otrzymał kilka wezwań od uczestników tej wycieczki. Jedno z nich pochodziło od opiekuna.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Promują tradycje kulinarne i kulturowe ziemi tarnowskiej, a w swoich miejscowościach dbają o integrację lokalnej społeczności. Tak dzisiaj postrzegane są koła gospodyń wiejskich. Zarząd powiatu tarnowskiego przeznaczył 200 tysięcy złotych dotacji na rozwój ich działalności. Jak zauważa starosta Jacek Chudyma, tego typu stowarzyszenia są dzisiaj bardzo potrzebne. Co widać w samych liczbach. Jeszcze kilka lat temu w powiecie tarnowskim było około 40 kół gospodyń wiejskich. Aktualnie jest ich już prawie 200.
3: To są stowarzyszenia, które kultywują tradycje, ale też i tradycje kulinarne, bo to jest ogromnie ważne, aby wspominać i przypominać te dawne smaki, które były marką powiatu tarnowskiego. I postanowiliśmy drugi rok już, że będziemy przyznawać granty dla kół gospodyń wiejskich i w tym roku zwiększyliśmy kwotę do 200 tysięcy złotych. Zgłosiło się 35 kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu tarnowskiego. Wszystkie oczywiście dostały, w zależności od też kwot, które wnioskowały. Średnio to były gdzieś około 6-6,5 tysiąca złotych na każde koło.
0: Uroczyste wręczenie promes odbędzie się dzisiaj w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Tego lata można zwiedzać ponad 50 obiektów na szlaku architektury drewnianej w Małopolsce. Do otwartych przez cały rok 8 budynków z listy światowego dziedzictwa UNESCO dochodzą także pozostałe zabytki, w których dostępni są przewodnicy. To głównie kościoły, cerkwie, ale ponadto obiekty świeckie, m.in. dwór drewniany w Świdniku, spichlerz dworski w Ryglicach czy Muzeum Biograficzne Władysława Orkana Orkanówka w Porębie Wielkiej.
4: Specyfika jest taka, że w okresie letnim one praktycznie są dostępne cały dzień, więc to jest duża życzliwość ze strony proboszczów, przewodników. No, jeżeli chodzi o obiekty UNESCO, to mamy przede wszystkim Powroźnik na terenie Sądecczyzny, ale wiele innych kościołów też będzie otwartych.
0: Mówił Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Obiekty można będzie lepiej poznać także w trakcie tegorocznego cyklu Muzyka Zaklęta w Drewnie. Pod koniec sierpnia koncerty odbywać się będą na terenie Beskidu Sądeckiego i Niskiego. Tereny zielone skutecznie chronią przed upałem, wynika z badań przeprowadzonych przez wykładowcę Akademii Tarnowskiej Agnieszka Lisowska-Lis z Katedry Automatyki, Robotyki i Inżynierii Elektrycznej. Z kamerą termowizyjną sprawdziła, do jakich temperatur podgrzewały się różne miejsca w przestrzeni Tarnowa. Badania zostały przeprowadzone, kiedy słupki rtęci w mieście sięgały prawie 40 stopni. Tego dnia nawierzchnia tarnowskiego rynku miała aż 44 stopnie. Na placu imienia Jana Szczepanika trawnik znajdujący się w cieniu drzewa był niemal o 10 stopni chłodniejszy od pobliskiego chodnika. Temperatura chodnika wynosiła prawie 54 stopnie, podczas gdy w koronie drzewa wynosiła 38,5 stopnia. Dla porównania woda w fontannie miała około 34 stopni, także otoczenie fontanny silnie się nagrzewało. Murek wokół niej osiągnął temperaturę przekraczającą 50 stopni. Jak wynika z badań Agnieszki Lisowskiej-Lis, pomiary wyraźnie pokazują, że drzewa i tereny zielone skutecznie ograniczają skutki miejskich upałów, tworząc miejsca, w których temperatura jest znacznie niższa niż na rozgrzanych powierzchniach betonowych i asfaltowych.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Jak to śpiewał Jonasz Kofta, pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście. W żar epoki użyczą wam chłodu tylko drzewa, tylko liście. No i właśnie coś w tym jest. W żar nie tylko epoki, ale też w żar tropików. Dzisiaj jeszcze nam troszeczkę doskwiera, jutro też. Jutro już będzie nieco burzowo, nieco bardziej burzowo. W całym regionie od czwartku też trochę może popadać i ochłodzi się trochę.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
2: Witajcie w naszej bajce Meluzyna, Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17:00 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
1: Rusza sprzedaż biletów na 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia. Konkurs najlepszych polskich komedii w gwiazdorskich obsadach i niezwykłe wydarzenia towarzyszące już we wrześniu w Tarnowskim Teatrze. Bilety w kasie teatru lub online od 30 czerwca. Szczegóły na teatr.tarnow.pl. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz budżetu miasta Tarnowa. Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania.
0: Po reklamie.

Rok 75 był rokiem przełomowym dla grupy The Jackson 5. Wtedy to ogłosili przejście z wytwórni Motown do Epic Records. Bracia zmuszeni zostali jednak do zmiany nazwy na The Jacksons, ponieważ ta wytwórnia kolejna, ta pierwsza posiadała prawa do oryginalnej nazwy. Dla Epic bracia Jackson nagrali 7 płyt. Pod szyldem tej wytwórni swoje solowe płyty nagrywał również Michael Jackson. Także płytę o tym tytule, co piosenka, którą właśnie słyszymy. Thriller.

Miłośników letniego wodnego szaleństwa będziemy zapraszać między innymi do Starego Sącza na Stawy w wiadomościach za 2,5 minuty już.

0: Reklama.
1: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
2: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
3: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
2: Nauka i fan w jednym? Tylko w TEB, liceum i technikum.
3: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
2: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
3: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
2: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
3: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
2: Nauka i fan. Zawsze razem.
4: TEB, liceum i technikum. Nowy Sącz, ulica Rynek 16.
0: Po reklamie.
5: Wiadomości. Ewa Biedroń groził pracownikom sklepu i policjantom. 41-latek został zatrzymany. Na wyrok poczeka jednak przez 3 miesiące za kratami, bo Sąd Rejonowy w Limanowej zdecydował o tymczasowym areszcie dla podejrzanego mężczyzny. Więcej o tej sprawie wie Maria Mułka.
6: Jak wynika z ustaleń śledczych, 41-latek

0: do zaniechania czynności służbowych oraz znieważenia funkcjonariusza publicznego. 41-latek był już wcześniej wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Toczą się wobec niego również inne postępowania karne.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Mieszkańcy będą mieli niezawodne dostawy wody. Związek Międzygminny Gmin Żabno i Lisia Góra rozpoczął w Niedomicach budowę stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej. Mówił o tym burmistrz Żabna Tomasz Kijowski w audycji Radia RDN Małopolska Słowo za Słowo.
3: W ramach Związku Międzygminnego do spraw zaopatrzenia wody Żabna i Lisiej Góry budujemy dwie stacje uzdatniania wody, jedną w Niedomicach, a drugą w Starych Żukowicach. Oprócz tej stacji budujemy 5 studni ujęć wody, gdzie będziemy pobierać surową wodę, a następnie dostarczona do stacji uzyska parametry, które pozwolą potem przesyłać już bezpośrednio do mieszkańców, żeby ona była po prostu zdatna do spożycia, jak to mówimy, z kranu, żeby można pić kranówkę w takich parametrach, ta woda ma być, w ilościach, które nas w pełni zabezpieczą.
2: Inwestycja w Niedomicach pochłonie ponad 13 milionów złotych, z czego 9,5 miliona pochodzi z Polskiego Ładu. Prace mają potrwać do przyszłego roku. Jutro rozpocznie się Wielki Odpust Tuchowski. Każdego roku podczas tego wydarzenia tysiące pielgrzymów przybywają na Lipowe Wzgórze, gdzie znajduje się cudowny obraz Matki Bożej. Niedawno obraz wrócił do sanktuarium po renowacji, więc podczas odpustu będzie można zobaczyć odnowiony wizerunek Matki Bożej i Pana Jezusa.
4: Radość dla lokalnych mieszkańców, czcicieli Matki Bożej Tuchowskiej jest ogromna z tego, że już mamy cudowny wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej w sanktuarium. Myślę, że dla pielgrzymów licznych, którzy przybywają na Wielki Odpust Tuchowski, będzie to też piękne doświadczenie zobaczyć właśnie w tej nowej odsłonie wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej.
2: Mówił kustosz sanktuarium w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut. Wielki Odpust Tuchowski pod hasłem Z Maryją nieśmy światło Chrystusa rozpocznie się 1 lipca o godzinie 18 pielgrzymką strażaków, policjantów i orkiestr dętych. Przy takich temperaturach jak dziś kąpielisko na starosądeckich stawach cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Jak mówi Rafał Kamiński z Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, oferta jest kompleksowa.
5: Na prawdziwie śródziemnomorskie upały polecamy Park Wodny Stawy w Starym Sączu. Czynny do ostatniego dnia wakacji codziennie. Od godziny 10 do godziny 20. Do dyspozycji gości jest wypożyczalnia sprzętu wodnego, szatnia, prysznice, plac zabaw, boisko do siatkówki, stanowiska grillowe. Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwają oczywiście ratownicy, no ale zachęcamy do korzystania z rozwagą z tych różnych atrakcji, bo nad wodą bywa różnie.
2: Oprócz stawów w Starym Sączu na Sądecczyźnie pod okiem ratowników można kąpać się także w Jeziorze Rożnowskim lub w basenach w Radwanowie w Piwnicznej Zdroju, na Zapopradziu w Muszynie czy nad Łubinką w Nowym Sączu. Bezpiecznie można także korzystać z wodnego parku Zabawa, który jest już czynny na zboczach Góry Parkowej w Krynicy Zdroju.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
3: Jeszcze trochę powyżej 30 stopni dzisiaj, jutro też będzie podobnie, ale pogodowo jutro będzie nieco inaczej, bo dzisiaj przewaga słońca, chociaż gdzieś tam w regionie są prognozowane lokalne burze, ale wiadomo jak to z burzami bywa. Tyle, że na dzień jutrzejszy te prognozy są trochę bardziej prawdopodobne i trochę mocniej powieje nam północny wiatr, a ciśnienie spadnie dość mocno.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
3: Z informacjami dla kierowców już spieszy Maria Mułka.
4: Dzień dobry, no mamy słoneczny dzień, ale to chyba sprzyja też wypadkom i kolizjom. Dziś w Nowym Sączu już odnotowaliśmy takie zdarzenia, między innymi na ulicy Prażmowskiego. Dwa samochody osobowe zderzyły się ze sobą, jeden dachował. W sumie trzy osoby uczestniczyły w tym zdarzeniu. Wiemy, że znajdują się albo znajdowały się, w zależności od tego, jaki to już etap akcji ratowników, pod opieką medyków. A po mapach też widzimy, że coś dzieje się w tym momencie w Nowym Sączu na tak zwanym Dzikim Rondzie, to Aleje Piłsudskiego, a także ulica Pierwszej Brygady. Prawdopodobnie też zderzenie samochodów. Jeszcze te informacje będziemy weryfikować wam. Przypominamy o tym, żeby zachować trzeźwość umysłu. Zdecydowanie nawet przy takich upałach ona jest konieczna. Tym bardziej, że widać, że coraz więcej samochodów mamy już na drogach. To między innymi te wspomniane przed momentem Aleje Piłsudskiego, ale też cała okolica Ronda Solidarności, właściwie od każdej strony nadciągacie. Sporo samochodów mamy też na Lwowskiej, Krańcowej, Barskiej. Przybywa nam aut na Pieczkowskiego, Tarnowskiej, Bulwarze Narwiku czy Kilińskiego. Sporo samochodów także na Nawojowskiej, no i węgierski odcinek Biegonicki. Obciążona już coraz bardziej także obwodnica północna, no i Krajowa 75, szczególnie w Wielogłowach. Przypominamy też o tym, że cały czas trwa remont obwodnicy zachodniej Nowego Sącza, a dodatkowo w Świniarsku od niedawna dodatkowe utrudnienia związane z pracami drogowców na, co prawda, nie tak dużym odcinku, ale mimo wszystko od ulicy Kulowskiej do okolicy mostu na potoku Niskowa. Tu budowany jest chodnik, ale wiąże się to raz z ruchem wahadłowym, a czasami nawet z częściowym zamknięciem drogi. Te prace potrwają długo, no ale teraz już sprawiają kłopoty kierowcom. Utrudnienia w naszym regionie to także trasa między Krynicą Zdrojem a Tyliczem. Ulica Płaskiego została całkowicie zamknięta do przyszłego czwartku, do godziny 16. Tutaj wykonywana jest stabilizacja podbudowy przy wykonywaniu konstrukcji jezdni. Trzeba szukać objazdów. No i utrudnienia także w Kiczni w gminie Łącko. Tu również ruch wahadłowy okresowo może być zamykana. Droga na odcinku około 800 metrów, dlatego że trwają tutaj roboty drogowe. Limanowa z kolei to droga krajowa 75, konkretnie ulica Piłsudskiego, gdzie w poniedziałek rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania z ulicą Paderewskiego, no i przez to też utrudnienia są. Ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną albo przez pracowników wykonawcy. Tu też jeszcze uzbrójcie się cierpliwość, w tym tygodniu utrudnień można się spodziewać. W samej Limanowej poza tym utrudnienia na ulicy Jana Pawła II, sporo samochodów już na Kościuszki, no i także w okolicy Ronda w Sowlinach. Z kolei Gorlice to krajowa 28, Parkowa, Sienkiewicza, Węgierska, sporo samochodów także na Mickiewicza i Legionów, a także na samej Bieckiej. Zajrzyjmy jeszcze do Tarnowa. Największe natężenie ruchu to między innymi rejon Ronda przy Kościele Księży Misjonarzy. Korkują się też ulice Narutowicza, Szkotnik i Krakowska. Od Ronda przy Świcie do ulicy Czerwonej. Więcej samochodów jest też przed mostem w Białej, w Mościcach, na ulicy Kwiatkowskiego oraz przy rondzie u zbiegu ulicy Klikowska, Szkotnik Słowackiego. Kierowcy powinni zachować ostrożność również na remontowanym odcinku ulicy Lwowskiej, szczególnie pod wiaduktem. Większy ruch utrzymuje się także na wyjeździe z Tarnowa w kierunku Powiśla, w Brzozówce, a także w stronę Pilzna, gdzie może korkować się skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną w Ładnej. Przypominamy również o czasowym zamknięciu drogi powiatowej na odcinku Słoma, Gawłów i Kobylec w powiecie bocheńskim. Kierujcie się na objazdy.
3: Maria Mułka, dziękujemy za informację.
4: Dziękuję.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.

0: Drodzy Państwo, przypominam, jeśli ktoś dysponuje czasem, a przede wszystkim chęcią, bo tego czasu nie trzeba aż tak dużo. Wystarczy wolne popołudnie, przynajmniej część popołudnia, tak od około godziny 16. Ponieważ zapraszamy Was na Jasną Górę. Już jutro jest ten wyjazd o godzinie 16.30 z Tarnowa, z parkingu przy ulicy Gumniskiej. Jeszcze właśnie na autokar jadący z Tarnowa. Jest trochę miejsc, ponieważ słuchacze z Nowego Sącza też pojadą. Parking przy ulicy Gumniskiej w Tarnowie, wyjazd 16.30 o 21.00. Udział w apelu jasnogórskim, bo jest to wyjazd oczywiście do Częstochowy na Jasną Górę. Czuwanie nocne przed jasnogórskim obrazem o 21.30. O 23.00 msza święta, a po mszy świętej powrót na miejsce już do domku. Także będzie się można wyspać, będzie można pójść do pracy, będzie można wcześniej wrócić z pracy. Także jeśli ktoś naprawdę chce, jeśli ktoś czuje taką potrzebę, no to Maryja wzywa. I my też bardzo serdecznie zapraszamy na pielgrzymkę słuchaczy i pracowników radia. Już jutro, godzina 16.30 wyjeżdżamy. Decydujcie się szybciutko, a numer, pod którym można się zgłaszać i udzielamy też informacji, to 694-451-403. Powtarzam, 694-451-403.
1: Reklama.
2: Inni mówią, tego nie da się zrobić, a firma Sromek z Nowego Sącza, my po prostu to robimy. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika samochodów, autobusów, koparek, wozideł oraz maszyn budowlanych. Naprawa chłodni, mroźni, komór chłodniczych, chłodnic i przewodów klimatyzacji. Spawalnictwo, konserwacje UDT z wyżek, podestów, HDS-ów. Wynajem maszyn budowlanych, koparki, wozidła, zagęszczarki. Serwisy stacjonarne i mobilne. Dojeżdżamy do klienta. Sromek, Nowy Sącz, Tłoki 20C. Dzwoń 601-226-762. Sromek.com.pl. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
1: Po reklamie.
0: Już za 5 minut dokładnie, godzina 15 i wspólna modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia. A dzisiaj w Ewangelii taka scena, którą pewnie dobrze znacie. Taka sytuacja, kiedy to Jezus przywołuje swoich uczniów, wsiadają razem do łodzi, Jezus zasypia, a tutaj się zrywa wielka burza. No tak po prostu. Bycie blisko Jezusa nie gwarantuje nam, że nie zaatakują nas burze życiowe. Ale świadomość, że On ma władzę i że każdą burzę może uciszyć, to jest właśnie klucz do naszego pokoju serca. I Jezus jest z nami w naszych burzach, tak jak był na łodzi z uczniami, kiedy burza się zerwała. Chociaż czasem nam się wydaje, że jest gdzieś daleko albo że śpi. Wołajmy do Niego, tak jak uczniowie może, albo inaczej. Ale wołajmy, a On będzie działał.

0: kłamstwo, wierutne kłamstwo i statystyka. Jak powiedział Mark Twain, istnieją trzy rodzaje kłamstwa. Kłamstwo, wierutne kłamstwo i statystyka. Na marginesie mówi się, że 42,7% statystyk jest wyssanych z palca. Swoją drogą to zdumiewające, ile rzeczy skłonni jesteśmy uznawać za prawdę. Fikcja miesza się nam z faktami. Liczy się to, co przyciąga uwagę, dostarcza rozrywki. Weźmy taki film sprzed 10 lat, Kod Da Vinci. Sprawnie zrobiony, dobrze się go oglądało, ale jak powiedział jego twórca, uprzedzając falę krytyki ze strony środowisk kościelnych, to przecież tylko fikcja. Idziemy przez życie, łykając mieszankę sensacyjnych newsów, faktów oraz przynęt rzuconych dla wysądowania naszej reakcji. Nieświadomie czy świadomie przetrawiamy to wszystko na coś, co nazywamy prawdą i tak postrzegamy świat. Ale gdy przyjdzie nam wydać ostatnie tchnienie, zastanawiam się, czy wtedy taka prawda będzie się dla nas liczyć. Jaką prawdę chcielibyśmy mieć wówczas w sercu? Może już dziś warto o tym pomyśleć?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina Miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
5: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tkpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
5: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Lider Tarnów, Bogumiłowice, ulica Mikołajowice 198.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
8: Rusza sprzedaż biletów na 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia. Konkurs najlepszych polskich komedii w gwiazdorskich obsadach i niezwykłe wydarzenia towarzyszące już we wrześniu w Tarnowskim Teatrze. Bilety w kasie teatru lub online od 30 czerwca. Szczegóły na teatrtarnow.pl. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi pralnicze.
2: Z aktualizacją informacji drogowych spieszy Maria Mołka. Ja widzę, że jest co aktualizować.
3: Jest zdecydowanie. Co prawda wydawałoby się, że w wakacje powinno być mało samochodów na drogach, ale niestety mapy regionu pokazują nam, że jest może nie identycznie jak w ciągu roku szkolnego, ale na pewno bardzo podobnie, bo na przykład Pieczkowskiego, Barska mocno zakorkowane. Takie też typowe...
2: Standardy zachowane.
3: Tak, zdecydowanie tutaj. Tarnowska też mocno oblegana, no i te wszystkie drogi, które Zdrojowa czy Paderewskiego, które gdzieś tutaj się zbiegają z Tarnowską. Na obwodnicy północnej jakby luźniej, ale Krajowa 75 już daje o sobie wyznaki, to wielogłowe Wielopole. Sporo samochodów mamy też na Lwowskiej, w okolicy Ronda Solidarności. Tutaj od każdej strony nadciągacie też bulwar Narwiku, czy w centrum na przykład ulica Piotra Skargi, Lwowska, Matejki, Długosza. Są już obciążone jak na tę porę całkiem bardzo. Na Nowojowskiej także korki, no i na Węgierskiej szczególnie ten odcinek Biegonicki. Pamiętajmy, że też zatłoczone osiedle Helena, Marcinkowicka, Limanowska, Papieska, no i Krakowska. Sporo tych utrudnień tutaj jest. Limanowa za to. Mam wrażenie, że tutaj już więcej osób wybrało się na urlop, chociaż już na Witosa też lekki korek do ronda w Sowlinach. Sporo samochodów na Piłsudskiego, na ulicy Marka, Jana Pawła II. Warto mieć też Zygmunta Augusta na dojeździe do Krajowej 28. Sporo samochodów mamy też w Gorlicach, centrum, mam tutaj na myśli Krajówkę, ale też Mickiewicza, Legionów, Biecką, no i Tarnów, gdzie tych samochodów jest sporo, na przykład na Narutowicza, na ulicy Szkotnik, Krakowskiej, sporo samochodów na Klikowskiej, Słowackiego, także na Lwowskiej. Tutaj pamiętajmy o tym, że trwa remont, szczególnie zwróćcie na to uwagę pod wiaduktem, warto tu zachować sporą ostrożność. No i patrzmy też na to, co dzieje się na terenach powiatów, bo na przykład droga powiatowa na odcinku Słomka, Gawłów i Kobylec w powiecie bocheńskim. Tutaj trwają remonty, czasowo zamknięta ta trasa, warto kierować się na objazdy. No a w regionie sądeckim mamy na przykład pracę w Świniarsku, to też na objeździe częściowo zamknięte obwodnicy zachodniej ruch wahadłowy. Mamy też zamkniętą trasę między Krynicą, Zdrojem a Tyliczem, to ulica Pułaskiego, no i też remonty w Kiczni. Bądźcie czujni, zwracajcie uwagę na znaki, nie jedźcie na pamięć, no i chyba dzisiaj przydałoby się jechać jeszcze w okularach przeciwsłonecznych. Mam nadzieję, że takie macie, albo przynajmniej taką osłonkę, która dobrze zadziała, tak żeby widoczność była pełna.
2: W każdym razie bezpiecznej drogi wam życzymy. Maria Mołka.
3: Zdecydowanie szerokości.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi pralnicze.

0: Reklama.
1: Piosenki z latem w tytule? Wiem, lato, lato, lato czeka. Tak jest, lato czeka. A na ciebie czekają letnie wyprzedaże. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Z nami będziesz gotowy. Odzież, obuwie, akcesoria. Setki marek i wszystkie z rabatami do 70%. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Będzie gorąco. Nie tylko za oknem.
2: Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania.
0: Po reklamie.
3: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
4: No ciężko się żyje po 30, oczywiście mówię o liczbie stopni, które dzisiaj na termometrach w cieniu do 32-34, jutro będzie całkiem podobnie. Jutro będzie więcej naturalnego cienia, takiego z chmur i też mogą być opady deszczu, nawet takie ulewne w towarzystwie burz. W czwartek ten deszcz powinien być spokojniejszy i też już temperatury niższe, pewnie stąd spokojniejsze deszcze bez grzmotów.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: Chciałabym powiedzieć, że jest wakacyjnie na drogach, no ale można powiedzieć, że jest wakacyjnie i że wszyscy właśnie wyjeżdżają na wakacje w tym momencie. Nie, aż tak źle nie jest, ale już zrobiło się ciasno na przykład na Lwowskiej przy Orkana w Tarnowie, ale to tylko ten odcinek w zasadzie tej ulicy jest zakorkowany. Ale Klikowska do Ronda z ulicą Szkotnik i Słowackiego ta was troszeczkę spowolni. Na Szujskiego też w niektórych miejscach, na Alei Solidarności, na Mickiewicza, na Konarskiego i Tuchowskiej, tam u zbiegu tych ulic, oraz na Krakowskiej do Ronda i od Ronda jest dość ciasno. To jeśli chodzi o Tarnów, a jeśli chodzi o Gorlice, to od Zawodzia korkuje się Kościuszki, od Biecza korkuje się Barkowa, tak to wygląda właśnie, i drogi dojazdowe do centrum, tam też jest ciaśniej, ale bywało gorzej o tej porze. W Limanowej za to jest całkiem spokojnie, wyłączając mały fragment ulicy Piłsudskiego aż do wysokości szpitala powiatowego, jadąc od Ronda w Sowlinach. Tam jest nieco ciaśniej, też na Witosa jest trochę więcej samochodów i już na drogach dojazdowych do centrum, takich jak Kościuszki, jak Jana Pawła II i Marka czy Matki Boskiej Bolesnej. I na koniec Nowy Sącz, tutaj na Krajowej 75. Przeluźniło się przynajmniej na ten czas, być może po 16 znów zrobi się tam ciasno, ale miejmy nadzieję, że jednak nie, że jednak tam już wakacyjnie będzie. Na Piotra Skargi, na bulwarze Narwiku przy dojeździe do Ronda przy Zamku jest ciaśniej, na Tarnowskiej, także w tamtych okolicach, na obwodnicy północnej również mamy korek, na Pieczkowskiego jest ruch wzmożony, na razie wielkiego korka nie ma, no ale trzeba trochę zwolnić. Przy Rondzie Solidarności tam już widać, że są, już normalny jest przepływ samochodów po tym wypadku, po tej stłuczce. Na Piłsudskiego trochę ciaśniej, na Kilińskiego również. Zaglądamy na ulicę Węgierską. Odcinek Biegonicki jednak jest nieco zakorkowany w stronę Starego Sącza. Trzymajcie się chłodno, odwrotnie proporcjonalnie do tych temperatur, jakie dzisiaj obserwujemy na naszych termometrach. Jedźcie bezpiecznie. Dużo koncentracji takiej dobrej wam życzymy, szczególnie w tę pogodę. No i do usłyszenia. Lucyna Ruchała.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.

0: Reklama.
1: Inni mówią, tego nie da się zrobić, a firma Sromek z Nowego Sącza, my po prostu to robimy. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika samochodów, autobusów, koparek, wozideł oraz maszyn budowlanych. Naprawa chłodni, mroźni, komór chłodniczych, chłodnic i przewodów klimatyzacji. Spawalnictwo, konserwacje UDT z wyżek, podestów, HDS-ów. Wynajem maszyn budowlanych, koparki, wozidła, zagęszczarki. Serwis stacjonarny i mobilny. Dojeżdżamy do klienta. Sromek, Nowy Sącz, Tłoki 20C. Dzwoń 601-226-762. Sromek.com.pl. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
0: Po reklamie.
2: Remont nowosądeckiej obwodnicy zachodniej będzie droższy. Dom w czasów dziecięcych w Wiodłówce Tuchowskiej do likwidacji. Władze powiatu tarnowskiego protestują. W wiadomościach także o tym, jak nagrzewa się Tarnów w czasie upałów. 16 wiadomości. Ewa Biedroń. Powiat nowosądecki dołoży ponad 1 800 000 zł do przebudowy obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. Radni powiatowi przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej. Prace na drodze będą więc kosztować więcej. Przypominamy, że pierwotnie zaplanowano na te inwestycje ponad 17 milionów zł. Wszyscy radni zagłosowali jednogłośnie za przekazaniem pieniędzy na obwodnicę, ale nie obyło się bez kontrowersji. Według radnego Marka Kwiatkowskiego, byłego starosty, problem wynika z tego, że obwodnicę zrobiono w zaledwie pół roku, a problemy z nawierzchnią zaczęły się już po 2 latach jej użytkowania. Swojemu poprzednikowi odpowiedział starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba, który przyznaje, że droga została wtedy źle wykonana.
3: Jeżeli chodzi o obwodnicę, to oczywiście wiemy, co było pod spodem. Nie wszędzie było jak należy. To był efekt też kruszywa, które miało być takiej jakości, a było innej. Stąd też z naszej strony pan dyrektor wnioskował do Zarządu Dróg Wojewódzkich o laboratorium mobilne. Oprócz tego pobierane będą próbki do Politechniki, żeby znowu nie było tak, że ktoś coś wcisnął. Poza tym kwestia szukania w tej chwili po okresie gwarancyjnym, gdzie część została wyremontowana, szukania kolejnych podwykonawców trochę się mija z celem.
2: Oczekiwana przebudowa drogi rozpoczęła się w kwietniu, a zakończyć ma się wiosną 2027 roku.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Dom w czasów dziecięcych w Wiodłówce Tuchowskiej może zostać zlikwidowany. Placówka ma aktualnie 100% obłożenie i cieszy się w regionie dużym zaufaniem. Jej przyszłość stoi jednak pod znakiem zapytania z powodu projektu rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, nad którym trwają prace w Komisji Sejmowej. Rozporządzenie zakłada całkowitą likwidację tego typu obiektów. Argumentowane jest to m.in. tym, że pobyt w takich placówkach trwa zbyt krótko, aby kształcenie tam mogło być efektywne. Z taką opinią nie zgadza się starosta tarnowski Jacek Chudyma, który zapowiedział skierowanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej sprzeciwu wobec rozporządzenia. Starosta zauważa, że znajdująca się w Wiodłówce Tuchowskiej placówka oferuje edukację na wysokim poziomie w wyjątkowych okolicznościach przyrody.
4: My w tej chwili, trzeba się tutaj pochwalić, świetną pracą naszej kadry, mamy właściwie 100% obłożenie. Pewno, że to jest komercyjna, bo tam jest około 120 zł stawka dobowa na ucznia, no ale oferujemy naprawdę świetne warunki, pokoje, ale też i pracownie komputerowe, klasy, które mogą nabywać w praktyce wśród przyrody pewne nawyki ekologiczne i to było właśnie dla nas ważne. Dlatego będziemy interweniować, aby jednak tutaj się zastanowiono, czy to jest dobry kierunek, czy zaoszczędzenie na tych 24 jednostkach środków, czy to faktycznie bardzo mocno wzmocni finansowo Wydział Edukacji.
2: Według projektu rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej placówki tego typu miałyby przestać istnieć do końca tego roku.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Brakuje pozwolenia na budowę i pieniędzy, tylko i aż tyle dzieli gminę Grybów od budowy sali gimnastycznej. W Beskidznej, w tej miejscowości znajduje się ostatnia szkoła tego samorządu, która nie ma zaplecza sportowego tego typu dla uczniów, mówi wójt Jacek Migacz.
5: Założyłem sobie jako takie zadanie i można powiedzieć cel, że każda szkoła w naszej gminie będzie miała salę sportową i nie ma różnicy pomiędzy dużą miejscowością a małą miejscowością. Nie różnicujemy mieszkańców wszystkich, traktujemy jednakowo i z równym priorytetem w miarę posiadanych środków i możliwości technicznych, posiadania gruntów, całej procedury zaprojektowania, uzyskania pozwoleń.
2: Dokumenty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę zostały już złożone. Wnioski o dofinansowania rządowe również. Jeżeli uda się pozyskać dofinansowanie i załatwić formalności, sala gimnastyczna może powstać w ciągu 2 lat. Tereny zielone skutecznie chronią przed upałem, wynika z badań przeprowadzonych przez wykładowcę Akademii Tarnowskiej Agnieszka Lisowska-Lis z Katedry Automatyki, Robotyki i Inżynierii Elektrycznej. Z kamerą termowizyjną sprawdziła, do jakich temperatur podgrzewały się różne miejsca w przestrzeni Tarnowa. Badania zostały przeprowadzone, kiedy słupki rtęci w mieście wynosiły 40 stopni. Tego dnia nawierzchnia tarnowskiego rynku miała aż 44 stopnie. Na placu imienia Jana Szczepanika trawnik znajdujący się w cieniu drzewa był niemal o 10 stopni chłodniejszy od pobliskiego chodnika. Temperatura chodnika sięgała prawie 54 stopni, podczas gdy w koronie drzewa wynosiła około 38,5 stopnia. Dla porównania woda w fontannie miała około 34 stopni, także otoczenie fontanny silnie się nagrzewało. Murek wokół niej osiągał temperaturę przekraczającą 50 stopni. Pomiary wyraźnie pokazują, że drzewa i tereny zielone skutecznie ograniczają skutki miejskich upałów, tworząc miejsca, w których temperatura jest znacznie niższa niż na rozgrzanych powierzchniach betonowych i asfaltowych. Modlitwa u stóp Góry Objawień, odpoczynek nad Adriatykiem i odwiedziny w najpiękniejszych sanktuariach. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Medjugorje z Radiem Erden Małopolska, która odbędzie się od 4 do 11 lipca. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć duchowe przeżycia z poznawaniem uroków w Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny. Opiekunem tej pielgrzymki będzie ksiądz Marcin Gryzło, na co dzień kierownik anteny Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Mamy jeszcze 3 ostatnie wolne miejsca. Zapisy oraz informacje pod numerem telefonu 691 147 893.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Dziś maksymalnie do 32-34 stopni. Możliwe, że lokalnie zagrzmi i popada, szczególnie w regionie tarnowskim. A jutro, jeśli chodzi o temperatury, to będzie całkiem podobnie. Ale i burze, i deszcz jeszcze bardziej możliwe. Od czwartku ochłodzenie, tak do około 23 stopni i też przelotne opady deszczu. Będzie ciepło w kolejnych dniach, ale już nie tak jak w ostatnim czasie.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
3: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
4: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Lider Tarnów, Bogumiłowice, ulica Mikołajowice 198.
6: Radiowe kino plenerowe.
2: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
2: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
1: A jaką to szkołę wybrałeś?
2: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
1: No tak, konkretne podejście.
3: To dobra opcja. A co z maturą?
2: Mamo, w szkołach TEB mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
3: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
1: W tym temacie jesteśmy zgodni.
4: Wybierz szkołę najlepszych wspomnień. TEB Liceum i Technikum. Nowy Sącz, ulica Rynek 16.
5: Rusza sprzedaż biletów na 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia. Konkurs najlepszych polskich komedii w gwiazdorskich obsadach i niezwykłe wydarzenia towarzyszące już we wrześniu w Tarnowskim Teatrze. Bilety w kasie teatru lub online od 30 czerwca. Szczegóły na teatrtarnow.pl. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz budżetu miasta Tarnowa. Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Gastorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
3: Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania.
0: Po reklamie.

0: Skąd w ropie wzięły się martwe raki? Maluch na dąbrowskich tablicach przemierza Europę. Wielka wyprawa maluchów jedzie po wsparcie dla dzieci. Ruszył budżet obywatelski Tarnowa. Mieszkańcy mają miesiąc na zgłaszanie swoich pomysłów. 17 wiadomości. Ewa Biedroń. Najprawdopodobniej wysoka temperatura połączona z niskim stanem wody była przyczyną śnięcia raków szlachetnych w górnym biegu rzeki Ropy. Informacje w tej sprawie przekazał wojewódzki inspektorat ochrony środowiska w Krakowie. Kilkadziesiąt martwych raków zaobserwowano w rzece na terenie Hańczowej w gminie Uście Gorlickie. Zgłoszenia do nowosądeckiej delegatury WIOŚ-u dokonali mieszkańcy. Jak mówi Michał Żbik, rzecznik wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska w Krakowie, wszystko wskazuje na to, że skorupiaki padły z powodu niskiej ilości tlenu w wodzie.
1: Osoba zgłaszająca potwierdziła, że w odkryciu tych martwych zwierząt nie towarzyszyły żadne ślady wizualne czy zapachowe, które by wskazywały, że mamy do czynienia ze skażeniem wody. Jednocześnie z naszych danych wynika, że na tym górnym odcinku rzeki Ropa nie są ulokowane żadne zakłady przemysłowe, które ewentualnie mogłyby dokonać jakiegoś niekontrolowanego zrzutu ścieków, który by mógł skutkować śnięciem fauny.
0: WIOŚ apeluje do mieszkańców terenów nadrzecznych oraz położonych w pobliżu jezior i stawów, aby niezwłocznie zgłaszać do instytucji wszystkie zaobserwowane podobne przypadki. To pozwoli odpowiednim służbom na szybkie ustalenie przyczyny zmiany w przyrodzie i podjęcie ewentualnych działań.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Groził pracownikom sklepu i policjantom. 41-latek został zatrzymany. Na wyrok poczeka jednak przez 3 miesiące za kratami, bo Sąd Rejonowy w Limanowej zdecydował o tymczasowym areszcie dla podejrzanego mężczyzny. Więcej o tej sprawie wie Maria Mołka.
3: Jak wynika z ustaleń śledczych, 41-latek groził dwóm pracownikom sklepu przy ulicy Krakowskiej w Limanowej uszkodzeniem mienia, pozbawieniem życia oraz uszkodzeniem ciała. Zaraz po zgłoszeniu policjanci Komendy Powiatowej Policji podjęli wobec mężczyzny interwencję. Podczas zatrzymania 41-latek kierował groźby także wobec funkcjonariuszy. Groził pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała. Znieważał także jednego z interweniujących policjantów, używając wobec niego wulgarnych słów. Mężczyzna został zatrzymany, a na podstawie zgromadzonych dowodów przedstawiono mu zarzuty kierowania gróźb karalnych, zmuszania funkcjonariuszy publicznych do zaniechania czynności służbowych oraz znieważenia funkcjonariusza publicznego. 41-latek był już wcześniej wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Toczą się wobec niego również inne postępowania karne.
0: Spośród prawie 100 małych Fiatów uczestniczących w wielkiej wyprawie maluchów w jednym można dostrzec lokalne akcenty. To turkusowy maluch numer 32 na dąbrowskich tablicach rejestracyjnych. Uczestnicy wyprawy zmierzają na północne wybrzeże Francji, a cel jest jeden – pomóc dzieciom, które ucierpiały w wyniku wypadków drogowych. Wielka wyprawa maluchów wyruszyła w niedzielę z Wrocławia. Ostatnią noc załoga z Powiśla Dąbrowskiego spędziła w południowych Niemczech. Lekarz Norbert Kopeć, który jest pilotem w załodze numer 32, relacjonuje, że uczestnicy przejechali ponad 500 kilometrów przy bardzo zmiennej pogodzie. Choć uczestnicy znajdują się kilkaset kilometrów od kraju, ich wirtualną puszkę można wspierać niezależnie od aktualnej lokalizacji.
4: Każda z załóg posiada swoją wirtualną puszkę na zrzutce.pl. Tam można wpłacać pieniądze na puszkę Słonia Pomagalskiego. Załoga turkusowy Maluch 32. Załoga to Paweł, Norbert, Kostek i Termin. Bardzo prosimy o wsparcie. To wsparcie w całości pójdzie na pomoc tym dzieciom, które droga zabrała im to, co najlepsze w życiu, czyli uśmiech i radość dzieciństwa.
0: Więcej o wielkiej wyprawie maluchów piszemy na naszej stronie internetowej. Tam także znajdziecie zdjęcia.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Prawie 6 milionów złotych mogą rozdysponować mieszkańcy Tarnowa na wybrane przez siebie zadania. Ruszyła kolejna edycja budżetu obywatelskiego w mieście. Inwestycje, które przejdą przez proces weryfikacji i głosowania, będą realizowane w 2027 roku. Czas na zgłoszenie swoich pomysłów zgodnie z przyjętym harmonogramem mieszkańcy mają do 27 lipca, przypomina prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.
5: Podobnie jak w roku poprzednim, te daty są ułożone, żeby zdążyć przed końcem października, aby zadania były już wybrane i znalazły się w budżecie na kolejny rok. Z tego, co sobie liczyłem, bo jest to ustawowo zagwarantowane, będzie to prawie 5 milionów, chyba 700 tysięcy. Przypominam o tej zmianie, że w tym roku dzielimy zadania na małe i duże. Jest pula miliona złotych, przez przeznaczona na działania mniejsze, osiedlowe. Być może tutaj w grę będą wchodziły również imprezy, takie jak pikniki czy święto tego czy innego osiedla.
0: Po przyjęciu wszystkich projektów pomysły mieszkańców będą oceniane i opiniowane. Przewidziano także czas na odwołania. Lista zaakceptowanych projektów zostanie ogłoszona 13 października. Głosowanie odbędzie się od 14 do 26 października.
6: Reklama.
7: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
6: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Już 5 lipca serce Małopolski zabije w rytmie tradycji. Zapraszamy na 24. Pogórzański Jarmark Artystów i Rękodzielników w Ciężkowicach. Startujemy o 14. Rękodzieło, zapomniane zawody, rodzinne warsztaty i występy kapel ludowych, które rozgrzeją Wasze ciała i dusze. Poznaj tradycyjne rzemiosło wikliniarskie i sztukę regionalną. Poczuj klimat kultury, która łączy pokolenia. 5 lipca, Rynek w Ciężkowicach. Tu tradycja tętni życiem. Bądź z nami. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Radiowe kino plenerowe.
3: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
1: Po reklamie.

Do serca Twego, Panie, chcemy się uciekać w tym miesiącu. W sercu Twoim chcemy obmyć nasze serca i prosić, abyś nas i nasze rodziny przytulił do Twego serca i na wieki w nim zachował.

Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

0: Reklama.
1: Witajcie w naszej bajce Meluzyna, Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
2: Apostołowie, choć doświadczyli już działania Jezusa i Jego cudów, są przerażeni burzą na jeziorze. Doświadczeni rybacy nie potrafili opanować lęku przed żywiołem. To dla nas jest duża lekcja pokory wobec życia, którego ciągle się uczymy, dzień po dniu, rozdział po rozdziale. I może mamy już niejedną życiową burzę za sobą, ale jeszcze nie wiemy, ile tych nawałnic przed nami. Jednak najważniejsze w tym wszystkim jest jedno, by w łodzi swego życia dostrzec Jezusa, który jest i działa.

Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18, łączymy się z Bazyliką Świętej Małgorzaty, Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ksiądz Janusz Czajka, administrator parafii Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Mochnaczce.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Uczestnictwo we mszy świętej jest zawsze dla nas umocnieniem na drodze świętości, pomnaża naszą wiarę, jednoczy nas z Panem Jezusem, który przychodzi w swoim Słowie i daje się jako pokarm na życie wieczne. Tą obecną przeświętą koncelebrowaną sprawujemy w następujących intencjach. Ksiądz proboszcz w intencji Krystyny i Kazimierza Wróbel w 41. rocznicę ślubu. Jestem prześwięta dziękczynno-błagalna. Ja sprawuję przeświętą za świętej pamięci Mariusza Kempę w rocznicę śmierci. Przystępując do sprawowania tej najświętszej ofiary, otwórzmy nasze serca przed Bogiem i wzbudźmy szczery żal za popełnione grzechy. Panie Jezu, Władco żywiołów natury, zmiłuj się nad nami. Chryste, nasza nadziejo, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, nasz Królu i Sędzio Sprawiedliwy, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuścił się nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości. Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności i błędu, lecz sprawa, byśmy żyli w blasku Twojej prawdy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z księgi proroka Amosa. Słuchajcie tego słowa, które mówi Pan do was, synowie Izraela, do całego pokolenia, które ja wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Jedynie was znałem ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego was nawiedzę karą za wszystkie wasze winy. Czyż wędruje dwór razem, jeśli się wzajemnie znają? Czyż ryczy lew w lesie, nie mając zdobyczy? Czyż lwiątko wydaje głos ze swego lęgowiska, jeśli niczego nie schwyta? Czyż spada ptak na ziemię, jeśli nie było zastawionego sidła? Czyż unosi się pułapka nad ziemią, zanim coś schwyta? Czyż dmie się w trąbę w mieście, a lud zadrży? Czyż zdarza się w mieście nieszczęście, by Pan tego nie sprawił? Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, nie objawiwszy swej tajemnicy sługom swym prorokom. Gdy lew zaryczy, któż się nie ulęknie? Gdy Pan Bóg przemówi, któż nie będzie prorokować? Spustoszyłem was, jak podczas Bożego spustoszenia Sodomy i Gomory. Staliście się jak głowina wyciągnięta z ognia, ale do mnie nie powróciliście, mówi Pan. Dlatego tak uczynię tobie, Izraelu. A ponieważ tak ci uczynię, przygotuj się, by stawić się przed Bogiem twym, Izraelu. Oto słowo Boże.

Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. Oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź. On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem powstawszy, zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni, kimże on jest, że nawet wichry i jezioro są mu posłuszne.

0: Drodzy bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, drodzy chorzy, cierpiący. Dziś ostatni dzień czerwca. Miesiąca, kiedy w sposób szczególny oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. I to robiliśmy przed chwilą, odmawiając litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Najświętszemu Sercu Pana Jezusa dziękujemy za Jego opiekę, opatrzność. Wychwalamy Najświętsze Serce Jezusa różnymi przymiotami. W każdy, też pierwszy piątek miesiąca powtarzamy w litanii słowa Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Mój drodzy, Jezus okazuje nam ciągle tą swoją dobroć i miłość. Jak słyszeliśmy nawet dzisiaj, przed chwilą w Ewangelii, ciągle nas pragnie ratować, okazywać nam dobroć. Ucisza burzę naszego życia. Jezus dla nas jest ciągle i zawsze dobry, dobry i miłosierny. I warto dzisiaj zadać sobie pytanie, czy w dzisiejszym świecie warto być dobrym, czy to się opłaca? I dobrze wiemy, że nie zawsze się to opłaca. Złość, gniew, zawiść, zazdrość często wykańczają nas, czasem nawet bardziej niż jakaś ciężka praca. Nerwy ścinają nas z nóg. Stąd dzisiaj tyle stresów, zawały, zmarszczki na twarzach. Czasem nawet ciągnące się latami procesy sądowe w niesprawiedliwych sądach i straszne wyroki. Drodzy bracia i siostry, pomyślmy, jak dzisiaj wyglądają też nasze spotkania, nasze rozmowy. Zawsze przeważnie mówimy o drugich. I to przeważnie źle. Przeważnie chcemy widzieć tę małą dżazgę wokół swojego bliźniego, nie zauważając u siebie belki. Mówienie o kimś dobrze szybko staje się czymś nudnym. I to widzimy także w środkach masowego przekazu. Te informacje złe są bardziej atrakcyjne, bardziej się sprzedają, są jakąś sensacją. Dlaczego tak jest? Bo może za bardzo szukamy tylko własnej miłości, pochwał dla siebie. Bo może chcemy często usprawiedliwiać własne grzechy gorszym postępowaniem innych ludzi. A Chrystus mówi do ciebie i do mnie, obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, aby usunąć dziazgę z oka twego brata. Drogi bracie i siostro, nie możesz patrzeć tylko na negatywne przykłady złych ludzi. Nie porównuj się z ludźmi. A jeśli już, to z tymi lepszymi. Jest ich też bardzo dużo. Przede wszystkim porównuj się zawsze z Chrystusem, a wtedy będziesz widział, jak bardzo dużo ci brakuje do tej prawdziwej dobroci. W pewnej szkole nauczycielka zadała uczniom pytanie, kim chciałbyś być? Dzieci, jak to dzieci, przeróżnie odpowiadały. Inżynierem, lekarzem. Jeden z chłopców odpowiedział, proszę pani, ja chciałbym być po prostu takim dobrym człowiekiem. Piękna odpowiedź. Ten chłopiec wiedział, że człowiek, a człowiek, to wielka różnica. Że czasem ktoś przez swoje postępowanie przestaje po prostu być takim dobrym człowiekiem. Przestaje po prostu być człowiekiem. Mogę być adwokatem, nauczycielem, robotnikiem, księdzem, a nie być człowiekiem, bo szukam może za bardzo niezgody, bo jestem podejrzliwy, bo nikomu nie ufam, bo nie da się ze mną normalnie porozmawiać, bo nie potrafię kochać, nie potrafię przebaczać, Bo jakże nie umiem cierpliwie znosić może swojego cierpienia, swojej choroby i staję się często udręką dla innych. Lub może jako opiekun chorego nie potrafię być cierpliwy, wytrwały. Drogi bracie i siostro, staraj się czynić wszystko tak, aby kochali cię zwłaszcza ci, z którymi żyjesz w domu na co dzień, z którymi się najczęściej spotykasz, którzy się tobą opiekują lub potrzebują twojej opieki. Bo przecież można powiedzieć, łatwo jest kochać i być dobrym dla tych, co są z daleka. A jakże trudno być autorytetem dla swoich w domu, dla tych, którzy cię znają, którzy cię znają, o tak można powiedzieć, od podszewki, z którymi pracujesz, z którymi jesz obiad. Jest taka anegdotka, jak to przy niebieskiej bramie do nieba spotykają się dwie podobne do siebie jak krople wody panie. Jedna mówi, ja jestem dobroć. A druga mówi, a ja jestem wdzięczność. O, doprawdy wyraziły swoje ogromne rozczarowanie. Szkoda, że nie spotkaliśmy się na ziemi, dopiero tutaj przy bramie niebieskiej. Przecież jesteśmy bliźniaczkami. Ja jestem dobroć, a ja jestem wdzięczność. Jesteśmy bliźniaczkami. Nie spotkaliśmy się nigdy na ziemi. Czy my potrafimy być dobrzy? Czy potrafimy być wdzięczni za okazaną nam dobroć? Zawsze w naszym życiu dobroć powinna spotykać się z wdzięcznością. Drogi bracie i siostro, kochany radiosłuchaczu, bądź po prostu dobrym i zarazem też wdzięcznym za to wszystko, co cię spotyka. Nawet jeśli inni są dla ciebie źli. Jeśli będziesz umiał okazać swojemu bliźniemu dobroć, miłość, a nie sąd, możesz zawsze liczyć na tą Bożą łaskawość. Czasem, tak jak apostołom, wydaje nam się, że Chrystus śpi, że się nie interesuje nami, kiedy mamy może te największe problemy. Choroba, cierpienie. Święty Augustyn mówił tak, że Chrystus nigdy nie śpi, tylko ty o nim zapomniałeś. Obudź Jezusa. Nigdy nie zapominaj o nim. On zawsze jest w łodzi naszego życia. A skoro jest, to nigdy nie zginiemy. Serce Jezusa dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Amen. Bogu, który jest dobry i miłosierny i sprawiedliwy, przedstawmy wspólne teraz błagania.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby stał na straży nieprzemijających wartości oraz przekazywał ewangeliczne orędzie miłości i pokoju. Ciebie prosimy. Módlmy się za poszkodowanych przez klęski żywiołowe, aby dzięki ludzkiej solidarności i życzliwości mogli powrócić do normalnej codzienności. Ciebie prosimy. Módlmy się za trudzących się przy zbiorach plonów ziemi, aby za swoją pracę zostali gorliwie wynagrodzeni. Ciebie prosimy. Módlmy się za dopuszczających się niesprawiedliwości, aby otrzymali łaskę szczerego nawrócenia i poprawy. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, szczególnie świętej pamięci Mariusza, aby w Bogu znaleźli miłosiernego sędziego, który za wszelkie dobro ich wynagrodzi. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji Krystyny i Kazimierza Wróbel w 41. rocznicę ślubu, prosząc dla nich o potrzebne łaski, zdrowie i Boże błogosławieństwo. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na Eucharystii, abyśmy zawsze wydawali dobre owoce przemiany naszego życia. Ciebie prosimy.
0: Ojcze miłosierny i sprawiedliwy, w Tobie pokładamy całą ufność i nadzieję. Błagamy Cię, wysłuchaj naszych pokornych modlitw przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę za Twój, na cześć chwały swojej, a także na pożytek nasz i całej Kościoła.
0: Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia. Sprawa, by nasza posługa była godna ofiary, którą składamy przez Chrystusa Pana naszego.

0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły

Zaprawdy święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć.

0: Tajemnica wiary.
1: Chrystus umarł, Chrystus z martwych wstał, Chrystus powróci.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętą Małgorzatą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Abyś przyszedł, ale powiedz tylko słowo, a będzie ustawione.

0: Moeder Michel. Boże nasz Ojcze, spraw niech święta hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości przynosili owoce trwające na wieki przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju.

0: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. W środę rozpocznie się Wielki Odpust Duchowski. Każdego roku podczas tego wydarzenia tysiące pielgrzymów przebywają na Lipowe Wzgórze, gdzie znajduje się cudowny obraz Matki Bożej. Niedawno obraz wrócił do sanktuarium po renowacji, więc podczas odpustu będzie można zobaczyć odnowiony wizerunek Matki Bożej i Pana Jezusa.
3: Radość dla lokalnych mieszkańców, czcicieli Matki Bożej Duchowskiej jest ogromna z tego, że już mamy cudowny wizerunek Matki Bożej Duchowskiej w sanktuarium. Myślę, że dla pielgrzymów licznych, którzy przybywają na Wielki Odpust Duchowski, będzie to też piękne doświadczenie zobaczyć właśnie w tej nowej odsłonie wizerunek Matki Bożej Duchowskiej.
2: Mówił kustosz sanktuarium w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut. W muzeum sanktuaryjnym będzie można zapoznać się z historią obrazu, a najnowsza wystawa przy kościele pokazuje ostatnie prace renowacyjne.
3: Wystawa taka, jeżeli chodzi o cały proces renowacji, jest wydrukowana na takich dużych płytach PCV 90 na 120 cm. Ona jest rozwieszona już za bazyliką i myślę, że nie będziemy jej zdejmować. Każdy może sobie spokojnie też za bazyliką przejść i tą wystawę zobaczyć i sobie właśnie przeanalizować, jak ta renowacja postępowała, jakie kroki podejmowano, jak obraz się też zmieniał pod kątem czyszczenia, pod kątem pewnych prac.
2: Wielki Odpust Duchowski rozpocznie się 1 lipca o godzinie 18 pielgrzymką strażaków, policjantów i orkiestr dętych. W radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz będziemy transmitować mszę świętą odpustową 5 lipca o godzinie 15. Słuchacze i pracownicy radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz pojadą w środę na Jasną Górę. Serce Matki, prawdziwy głos, żywa relacja. Pod takim hasłem odbędzie się to modlitewne spotkanie. 1 lipca po południu dwa autokary wyjadą z Tarnowa i jeden z Nowego Sącza. Uczestnicy tej pielgrzymki o 21 wezmą udział w apelu jasnogórskim, potem w czuwaniu modlitewnym i o 23 w mszy świętej, której przewodniczyć będzie dyrektor radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek. Po liturgii będzie nocny powrót. Pierwszy weekend lipca odbędzie się pierwsza pielgrzymka do Tuchowa w intencji młodzieży i powołań. Pielgrzymi wyruszą z Piątkowej koło Nowego Sącza, Bochni, Brzeska, Mielca i Pasierbca koło Limanowej, aby w niedzielę spotkać się u Matki Bożej Tuchowskiej na wspólnej modlitwie.
4: Tuchów jest ważny też dla nas, diecezjan, bo to przecież główne sanktuarium diecezji. To też diecezja cała została oddana Matce Bożej Tuchowskiej. Maryja w tym miejscu została nazwana królową diecezji tarnowskiej na początku XX wieku. Warto sobie o tym przypominać, to jest nasze centrum, do którego też powinniśmy pielgrzymować, powinniśmy dziękować za to, co w naszym życiu się udaje, za to, co dobre, ale też przeżywamy różne nasze zmagania, różne trudności i ta prośba też jest potrzebna. A Maryja udziela od wieków i łask i działa też cuda w tym miejscu.
2: Mówił przewodnik pielgrzymki sądeckiej, ojciec Szczepan Hebda. Pielgrzymi, którzy na piechotę przybędą w niedzielę do Tuchowa, będą uczestniczyć w mszy świętej o 15 pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Transmisja tej liturgii w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To były informacje z życia Kościoła.
0: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Słuchajcie, radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. O tej porze zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej, którą w naszym studiu poprowadzą rycerze świętego Jana Pawła II z Nowego Sącza.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
0: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczą pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś, Mario,
0: łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: Część bolesna. Tajemnica pierwsza. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Z Ewangelii świętego Marka. Jezus rzekł do uczniów: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii Świętego Marka. Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica trzecia, ciernim ukoronowanie. Z Ewangelii świętego Marka. Żołnierze ubrali go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać. Witaj, królu żydowski. Przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając oddawali mu hołd.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica czwarta. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Marka. A gdy Jezusa wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
6: Pod Twoją obronę
0: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
3: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
4: Modlitwę prowadzili bracia rycerze z zakonu świętego Jana Pawła II z parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. Wiwat Jezus!
0: Totus tus!
7: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megica. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
1: Po reklamie.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: chcę. Żyć chcę.
1: Wydobył ze śmierci mnie.
2: Wydobył ze śmierci.

Duchu Święty, nie odchodź, nie odchodź. Ja kocham Ciebie, Jezus. Potrzebuję Tobie cała chwała i cześć. Ja dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś zawsze blisko.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież napisał list do lefebrystów, prosi ich, by nie dokonywali schizmy. W ogrodach watykańskich odsłonięto mozaikę Matki Bożej Gierszfałckiej. Kolejna kobieta została prefektem jednej z watykańskich dykasterii. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV napisał list do przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w związku z zaplanowanymi na jutro święceniami biskupimi bez mandatu papieskiego. Skutkują one schizmą, a Ojciec Święty prosi o ich zaniechanie i porównuje Kościół do tuniki Chrystusa wykonanej bez szwów, której rozdzieranie jest niezwykle ciężkim grzechem.
2: Kościół jest gotów podjąć drogę dialogu i porozumienia, którą Duch Święty może uczynić możliwą i owocną, pisze papież, zapewniając o swojej modlitwie i ojcowskiej miłości. Mocą władzy otrzymanej od Chrystusa, z sercem przepełnionym bólem, ale wciąż pełnym nadziei, czuję się zobowiązany prosić was, abyście odstąpili od swojego zamiaru i powierzam tę intencję niepokalanemu sercu Maryi, Matki Dobrej Rady. Podkreśla, że Kościół docenia przywiązanie do życia liturgicznego, gorliwość apostolską i pragnienie wierności tradycji. Prosi też, by mając na względzie duchowe dobro wiernych, odstąpili od aktu, który pozbawi ich godziwego, a niekiedy też ważnego przystępowania do sakramentu.
1: W ogrodach watykańskich odsłonięto mozaikę Matki Bożej Gierszfałckiej. To drugi oprócz figury Matki Bożej z Częstochowy wizerunek maryjny związany z Polską, który na stałe umieszczono w papieskich ogrodach. Jego odsłonięcie wiąże się z przygotowaniami do przyszłorocznych obchodów 150-lecia objawień w Gierszfałdzie, a w uroczystości wzięli udział m.in. watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin, ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski oraz polscy biskupi metropolita warmiński Józef Górzyński i arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący episkopatu.
3: To jest ogromne, ważne to wydarzenie, to co się stało, inauguracja tej mozaiki Matki Bożej Gierszfałdzkiej w ogrodach watykańskich, bo w ten sposób pokazujemy też piękno życia duchowego i kultu maryjnego, który bardzo mocny jest w Polsce. I dlatego cieszymy się, że Matka Boża Gierszfałcka dotarła do Watykanu, że tu będzie błogosławić i roztaczać swoją opiekę i nad papieżem Leonem, i nad kolejnymi papieżami w przyszłości, nad całym Watykanem i też nad Rzymem, no bo Watykan jest w Rzymie. Więc...
1: Leon XIV mianował salezjankę siostrę Alessandrę Smerilli prefektem dykasterii do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka. Dotychczasowa sekretarz zastąpi na tym stanowisku kardynała Michaela Czernego, który osiągnął wiek emerytalny i będzie czwartą kobietą na jednym z najwyższych kierowniczych stanowisk w watykańskich instytucjach. W Wenezueli, gdzie niedawne trzęsienie ziemi pochłonęło co najmniej 1400 ofiar, doszło do wtórnego wstrząsu sejsmicznego. Biskupi i kapłani apelują o modlitwę i pomoc poszkodowanym, spośród których wielu straciło wszelkie środki do życia.
2: Ksiądz Luis Garcia z parafii świętego Józefa w Caracas mówi o cudzie, ponieważ w dniu trzęsienia ziemi odprawił dla wiernych mszę świętą rano, a nie wieczorem i dzięki temu nie zginęli pod zawalonym dachem świątyni. Dziś msze święte odprawiane są pod gołym niebem, bo wielu świątyniom grozi zawalenie. Pomimo tragedii i tego, że poszkodowanym brakuje wszystkiego, łącznie z wodą pitną i jedzeniem, ludzie gromadzą się na modlitwach uwielbienia, dziękując Bogu za ocalenie życia.
4: Vuelven a agradecer al Señor.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo, Matko, jesteśmy przy Tobie. Jesteśmy, żeby czuwać, żeby pamiętać, ale też przede wszystkim dzisiaj chcemy odpocząć. Odpocząć przed Twoim wizerunkiem, odpocząć w Twoich ramionach. Przybyliśmy tutaj różnymi drogami. Przybyliśmy tu pieszo, autokarami czy samochodami. Wielu z nas przybywa do Ciebie przez transmisję, ale wszyscy mamy głęboko w sercu pragnienie odpoczynku przy Tobie. Chcemy, tak jak psalmista woła, że Pan nas wiedzie nad wody, gdzie możemy odpocząć. Orzeźwia naszą duszę. A Maryjo, mamy takie głębokie doświadczenie, że te wody to wszelkie łaski, które wypraszasz, które płyną przez Twoje serce. Więc chcemy odpocząć tutaj, przed Twoim sercem, przed Tobą. Maryjo, przychodzimy tacy, jacy jesteśmy. Po pierwsze, Maryjo, przychodzimy z naszym płaczem, z naszymi łzami, bo wiemy, że przed Tobą możemy być tacy, jacy jesteśmy. Nie musimy niczego udawać. Nie musimy stawać się kimś, kim nie jesteśmy. Więc przychodzimy z naszymi łzami, łzami bólu, cierpienia, łzami rozczarowania. Z tymi łzami, które może częściej niż na zewnątrz płyną w naszym sercu. Tymi łzami, które są wynikiem zranień naszych najbliższych w domach, w rodzinach, ale też i w pracy, na ulicach, wśród naszych znajomych, w naszych wspólnotach. Te wszystkie łzy, które płyną w naszych oczach i w naszym sercu, Maryjo, przynosimy do Ciebie, bo wiemy, że Ty nas rozumiesz. Ty sama płakałaś pewnie nie raz, a najbardziej pod krzyżem. Więc przyjmij, Maryjo, nas z naszymi łzami. Maryjo, przychodzimy do Ciebie z naszą wdzięcznością, no bo choć nieraz cierpimy i doświadczamy trudnych sytuacji, to jednak dostrzegamy, jak wiele otrzymaliśmy. Jak wiele otrzymaliśmy także przez Twoje ręce, przez Twoje serce, przez Twoje modlitwy, przez to, że to Ty się wstawiasz za nami. Chcemy więc, Maryjo, dostrzec to i chcemy za to dziękować. Dziękować za nasze życie, za wiarę, za nasze rodziny, za ludzi, których postawiłaś na naszej drodze, za te wszystkie radosne chwile, szczęśliwe, ale też te bolesne, trudne, które czegoś nas nauczyły. Więc Maryjo, przyjmij naszą wdzięczność. Maryjo, przychodzimy do Ciebie z nadzieją. Przede wszystkim z nadzieją, że nie jesteśmy sami, że nas nigdy nie zostawisz. Nigdy nas nie zostawiłaś i zawsze będziesz przy nas. Przychodzimy z nadzieją, że Twój Syn ciągle o nas pamięta, że ciągle jesteśmy dla Niego najważniejsi, że ciągle z radością świadomie mówi, że nas wybrał i że dla nas oddał swoje życie. Przychodzimy z nadzieją, że jest przy nas wspólnota Kościoła, że nie jesteśmy już ostatnią osobą wierzącą, ale że ciągle jesteśmy żywym organizmem, żywym Kościołem, ciałem Chrystusa. Przychodzimy z wdzięcznością za każdego człowieka, który modli się za nami, który o nas pamięta, który nam pokazuje, że i on nam towarzyszy w tej drodze życia, w drodze wiary. Przyjmij więc też tą naszą nadzieję. I ostatecznie, Maryjo, przychodzimy dzisiaj do Ciebie z odwagą. Z odwagą, której być może w dzisiejszej Ewangelii zabrakło uczniom i nam też nieraz jej brakuje. Ale przychodzimy z odwagą, która wynika z przekonania, że Bóg jest. Że Bóg jest mocny. Że Bóg jest potężny. Że Bóg jest żywy i prawdziwy. I że Ty jesteś, Maryjo, prawdziwa. Ta nasza odwaga wynika z przekonania, że nie jesteśmy tutaj przypadkowo, że wybraliśmy ten moment, to miejsce świadomie. Więc przyjmij, Maryjo, naszą odwagę, nawet jeśli czasami jest ona chwiejna i słaba. Maryjo, ucz nas więc tej drogi, na której jest miejsce na nasze łzy, drogi, na której jest miejsce na naszą wdzięczność, drogi, na której jest miejsce na naszą nadzieję i drogi, na której jest miejsce na odwagę, albo chociaż jest miejsce, żeby tej odwagi się uczyć. Ucz nas tej drogi i na tej drodze nas nie zostawiaj. Bądź z nami, prowadź nas do Jezusa.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu Markowi Feniszowi za dzisiejsze rozważanie i chcemy polecić wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, zwłaszcza pielgrzymów ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, pielgrzymów z Polski, 10. pielgrzymkę rolkową diecezji wrocławskiej, pielgrzymów z Piekar Śląskich, z diecezji katowickiej, z Hanulina, z diecezji kaliskiej, ze Skrzyszowa, z diecezji katowickiej, parafii Gorajec, z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, z Tarnowskich Gór, Lasocic, diecezji gliwickiej, z Tarnogrów, z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, z Cieszanowa, również z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, Mario Królowo Polski. Dziękujemy Tobie, ale także modlimy się za Ojca Świętego, za polski episkopat, wszystkich jego pasterzy, naszego arcybiskupa Wacława, kleryków, siostry zakonne, prosząc o nowe i święte powołania do służby Bożej. Maryjo, wejrzyj na nasz pauliński zakon, na wszystkich przełożonych, obecnych tutaj, ojca generała Beniamina, ojca przeora Grzegorza, wszystkich ojców i braci, którzy posługują na Jasnej Górze. Polecamy Tobie również naszych współbraci, którzy dzisiaj tutaj w tym miejscu rozpoczęli swoją posługę, ojca Bernarda, podprzora klasztoru, a także ojca Krzysztofa. Modlimy się za wszystkich pracowników świeckich tutaj pracujących. Wołając w tym szczególnym miejscu łaski, Maryjo, wypraszaj dar nowego życia dla tych, którzy przystępują do sakramentu pokuty i pojednania. Wynagradzaj trud wszystkim spowiednikom. Błogosław im. Szczególnie polecamy Tobie młodzież i dzieci, zwłaszcza te obecne na tej modlitwie apelowej, ale także prosimy za te wszystkie dzieci jeszcze nienarodzone, ich rodziców. Wejrzyj na tych, którzy doświadczają cierpienia, ubóstwa, osamotnienia. Bądź im pociechą i wsparciem. Będziemy rozważać tajemnicę radosną zwiastowania Pańskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc

0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
7: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas z ognia wiernego, zachowaj nas z wielu przeżenia i dopomóż szczególnie tym,
7: zawierzając Tobie, Maryjo, naszą Ojczyznę, Polskę, wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej, wszystkich tych, którzy łączą się z nami, szczególnie poprzez telewizję Trwam, Radio Jasna Góra. Chcemy także modlić się wspólnie, czuwając na tym nocnym czuwaniu z pielgrzymami z parafii Miłosierdzia Bożego z Ostrowca Świętokrzyskiego. We wszystkich tych intencjach wołamy z oddaniem pod Twoją obronę.
8: Święta Boże, Ojciec, naszymi prośbami racz i gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebne i błogosławione, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swoim nas pracuj, swojemu Synowi nas pojednaj.
7: O błogosławieństwo apelowe prosimy ojca generała naszego pałmińskiego zakonu.
9: Pan z wami.
1: I
9: niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
1: Amen.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
3: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
4: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
5: Dzień dobry. Zaczynamy folkową listę przebojów. Zaczynamy nasze podsumowanie głosowania. Mamy dzisiaj ostatnią niedzielę czerwca. Już są wakacje. Rodzice, jakbyście nie zauważyli, to dzieci nie chodzą już do szkoły. Jutro tam ich nie wysyłajcie. Mają wolne. Ale oczywiście, jak ktoś chce i może, to chodzi na tak zwane półkolonie, inne zajęcia, może wyjeżdża gdzieś. Życzymy wszystkim dobrego wypoczynku, a my gramy podsumowanie głosowania, bo ono się skończyło tydzień temu. Na miejscu 15 dla mnie zaskoczenie, Zalasowianie, Podskiej Polskiej, i gramy już ich od razu.

Czas na miejsce 14, skoro 15 już było. Na 14 opowieść o słoneczku i niedźwiedzoki. A tego słoneczka, tak swoją drogą, to życzę Państwu bardzo, bardzo dużo przez wakacje, żeby nie było za gorąco, żeby nie było za zimno, tak po prostu, żeby było w sam raz. I słoneczka, trochę chmur też czasem, bo to przyjemnie jest, jak takie lekkie zachmurzenie czasem bywa. A jak ktoś potrzebuje deszczu, to żeby też miał troszkę tego deszczu. Dobra, to już koniec o pogodzie. Niedźwiedzoki, słoneczko, miejsce 14.

Na 13 grupa, która no jest pewną niespodzianką może dla mnie, starowiejski chyr, powiedz mi dziewczyno. Nie spodziewałem się, że tak będzie, no ale okazało się, że to miejsce 13 przyniosły głosy mailowe. Gramy.

Miejsce 11. Miejsce 11 przed nami oczywiście i na miejscu 11 dwa zespoły i od razu je obydwa zapowiem i będziemy je grać. To najpierw będzie po krakowsku Siemiechowianie, Jakem Jechał, a później będzie po pogórzańsku Echo Jaworza, Czemu ty dziewczę. Gramy dwie grupy i dwa utwory na miejscu 11.

Było miejsce 11, będzie miejsce 10 i to będzie polka. Żwawo, dynamicznie. Jurkowianie, czyli też grupa z pogranicza lachowskiego, lachosko-góralskiego. Polka jurkowska. 10 miejsce, tak. Gramy od razu.

Tydzień temu graliśmy grupę do łowiania i nie spodziewałem się, szczerze powiedziawszy, że oni znajdą się w najpopularniejszej piętnastce. No a jednak po podliczeniu głosów okazało się, że wyjechali na miejsce dziewiąte. No to ich gramy. Gramy do łowiania Ciemny Las.

Podobnie jak z Dołowianami, z Góralami Łąckimi, też to dla mnie jest pewna niespodzianka, chociaż Dołowianie częściej bywali w najpopularniejszej 15 niż Górale Łąccy. Ósme miejsce przy Bystrym Potocku, Górale Łąccy.

siódme miejsce w naszym podsumowaniu głosowania to zasadnioki. Stoi Jawor w polu. Proszę bardzo, gramy miejsce siódme. Gratulacje serdeczne.

Co to będzie teraz? A no, będzie grupa Zasadnioki. Nie, to było siódme miejsce. Teraz będzie miejsce szóste. A na szóstym Gwoździec. Proszę bardzo, gramy. Krakowiak. Czyli jedziemy w okolice Zakliczyna. To szóste miejsce.

Powoli, powoli zbliżamy się do tych zespołów, które głosów najwięcej zyskały. Było szóste, będzie piąte. Zielony Jawor, no to jest pewna niespodzianka dla mnie. Niedaleko Młyna, miejsce piąte.

Na czwartym sobie powalcujemy. I nie mówię tu o tym, że będziemy jakąś drogę ubijać. Po prostu jak ktoś chce tańczyć, to zatańczy walce.

trzecie miejsce, Szczyrzycanie. Z Łącki na Łąckę. Tak sobie latem można biegać. Z Łącki na Łąckę. Przenosić się. Ciepło, sympatycznie, miło. Miejsce trzecie się

na drugim miejscu i nie dziwię się, że na drugim, bo no byłaby to straszna prowokacja tak na koniec czerwca. Grupa, która nam śpiewa, już minęło lato. No naprawdę. Brzmi to strasznie, bo dopiero lato się zaczyna. Kapela Kmiecie, gratuluję, miejsce drugie. Już minęło lato, nam śpiewają, ale wcale nie minęło to lato, ono dopiero się rozpędza. Miejsce drugie. Już możemy grać.

No i czas pożegnać się z Państwem. Za tydzień gramy utwory, których nie ma w zestawieniu do głosowania. Zaczynamy wakacyjną wędrówkę, trochę sobie poza Polskę wyjedziemy, ale tu w najbliższą okolicę. Zresztą miejsc w przyszłym tygodniu będzie folkowa w ogóle, myślę, taka poświęcona pograniczu polsko-słowackiemu, o tak powiem, pewnemu specyficznemu miejscu, gdzie granie po słowacku czy po polsku to są często te same utwory, tylko teksty są raz w jednym, raz w drugim języku. I pewna rzecz jest tam, która łączy nie tylko granie, ale sposób życia, sposób zarabiania. No i tyle. Koniec opowieści, resztę w przyszłym tygodniu. A teraz zagramy miejsce pierwsze, a na pierwszym kapela z Łąki. No, to jest wielka niespodzianka w ich wykonaniu. Walczyk, muzyko, zagraj mi. Serdecznie gratuluję, życzę Państwu dobrej niedzieli, dobrego tygodnia i do usłyszenia wszystkim, mówi Andrzej Zarych.

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
2: To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.